dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa, dwa krakusy,

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

Monsieur Dam, jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

se. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie, babciu, idzie, jak po sznurku.

Wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być tam tylko lepiej, a jak tam już będzie lepiej.

0: gdzie?
1: A na nosku.
2: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna,

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo,

0: daj, czego widać żadna. Przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.

0: wiadomości o 6.
1: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z nocnym rosyjskim zmasowanym ostrzałem Kijowa. Dwa polskie lotniska wstrzymały w nocy czasowo pracę, to Lublin i Rzeszów, co było spowodowane koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. W zmasowanym ataku na Kijów rannych zostało co najmniej 18 osób, a historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie stanął w ogniu. Atakowany był również Charków i inne miasta. Dziś Ukraina i Mołdawia rozpoczynają rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tzw. klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
2: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
1: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
3: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
1: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie ciśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki na terenie należącej do niej. Kiedyś po sesji znaleziono 32 ludzkie płoty. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. Jak mówi rzecznik samorządu lekarskiego Jakub Kosikowski, czynności dyscyplinarne zostaną wszczęte z urzędu.
4: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
1: 57-letniej lekarce może grozić od pouczeń i nagany aż do pozbawienia kobiety prawa do wykonywania zawodu. Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa do końca czerwca. Jak poinformował premier Donald Tusk, latem program ceny paliw niżej zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie programu CPN.
5: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
6: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
7: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT-cie.
8: Inna perspektywa.
7: Inna perspektywa, tak.
9: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT-cie.
1: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Tomasz Fęska. Tenisista Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w Hertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minaura.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Można już w całości korzystać z nowo wybudowanej drogi dla pieszych i rowerów przy ulicy Sosnkowskiego na odcinku od ronda imienia Roztworowskiego do skrzyżowania z ulicą Mikołajczyka. Inwestycja zakończyła się oficjalnie jeszcze przed weekendem. Prace dotyczyły odcinka o długości około 400 metrów i jest też nowa nawierzchnia zatoki autobusowej przy Politechnice.
0: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pogoda w Opolu.
1: Pogoda dzisiaj w kratkę w Opolu i regionie. Można spodziewać się zarówno dłuższych, słonecznych momentów, jak i wzrostu zachmurzenia, a także przelotnego deszczu. Jeżeli chodzi o temperaturę, to poranek wita nas z temperaturami w granicach 11 stopni. Będzie dzisiaj 17 stopni maksymalnie w Opolu, około godziny 15. Parasol lepiej mieć pod ręką. Kapryśna pogoda jeszcze na Opolszczyźnie w kolejnych dniach.
0: Radio Pogoda.

Był dzisiaj poniedziałek, 15 dzień czerwca, połowa miesiąca już, 166 dzień roku, do końca roku 199 dni, do końca wiosny już tylko 5, słońce wstało 14 po czwartej, zajdzie minutę przed 21, ten dzień jest krótszy od najdłuższego w roku już tylko o 2 minuty. Dzień wiatru dzisiaj, a także ogólnopolski dzień dogoterapii. No, to jeśli Państwo mają pieska, już Państwo z nim wyszli, albo jeszcze piesek nie chce wyjść, bo na przykład deszcz pada, proszę go tam podrapać za łóżkiem. Tak, pieski to najlepsza terapia. Tak twierdzą właściciele psów. I kotów czasem też. Ja kocham jedne i drugie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda i najpiękniejsze melodie na dzień dobry. Hanna Rek, ja mam szczęście do wszystkiego. Niech ta najpiękniejsza melodia przyniesie Państwu szczęście dzisiaj i na cały tydzień.

jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara, jak się postara,

No tak, tak, tak, czy to jest piosenka Drogi, Maryla Rodowicz, w Okoniku, 74 rok. Teraz w Radiu Pogoda przed momentem, 10,5 minuty po 6. Co tam w dzisiejszej porannej prasie? Już Państwu mówię, zaczynamy od faktu. Marmurowa tablica o wymiarach 140 na 100 centymetrów waży ponad 120 kg. Wyryto na niej nazwiska Kazimierza Płaskiego i Tadeusza Kościuszki, bohaterów walk o wolność dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego. Tablica zawiśnie na planowanym łuku triumfalnym w Arlington. Na razie jest prezentem prezydenta Karola Nawrockiego dla prezydenta Donalda Trumpa, czyli o wczorajszych obchodach urodzin Donalda Trumpa. Dzisiaj w fakcie marmurowy prezent dla Trumpa. No tak, Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko on z Polaków. Oczywiście. Robert Lewandowski także w Stanach Zjednoczonych poleciał do Chicago. Czyżby odwiedził przyszły klub? O tym Państwo też przeczytają dzisiaj na stronach Faktu. To gorąco polecam. Jacy Polacy w Stanach. W Super Express szybciutko porady, jak płacić mniej za prąd, wodę i gaz. Tutaj są porady sprawdzone niby dla emerytów, ale chyba wszystkim nam się to może przydać. To Super Express. A w Rzeczpospolitej, no proszę Państwa, tyle się mówi o sztucznej inteligencji, tyle się mówi o tych zasobach i potrzebach na sztuczną inteligencję. Polskie firmy, czytamy na stronie pierwszej dzisiejszej Rzeczpospolitej, coraz szybciej wdrażają sztuczną inteligencję, ale nie nadążają z budową cyfrowych zabezpieczeń. Aż 85% firm, podmiotów gospodarczych doświadczyło tak zwanego cyberincydentu w ciągu ostatniego roku. Były cyfrowo atakowane, jakiego typu to ataki, jak się uchronić, no i co w ogóle z tym zrobić. W dzisiejszej Rzeczpospolitej na stronie pierwszej jest jeszcze jeden temat. I to jest sondaż, w którym zapytano nas, Polaków, jacy jesteśmy. O tym pisze dzisiejsza Gazeta Wyborcza, ale to sobie chyba zostawimy na za chwilę, bo to dosyć długi temat i bardzo interesujący, no bo warto wiedzieć, co sami o sobie myślimy, jacy jesteśmy my, Polacy. Tym się zajmiemy za kilkanaście minut. A teraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Mieczysław Fok, Tango Milonga, a za chwilę

Żegnajcie burze i z serc uniesienia. Czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię.

0: Sama radość jest w tych najpiękniejszych melodiach. Eleni przed chwilą i Zorba. Prawie 19 minut po godzinie 6. Ja jeszcze bym chciała wrócić na moment razem z Państwem do piątku, czyli do 11 urodzin Radia Pogoda. Pięknie było. Dostaliśmy tyle słodkich prezentów od Państwa, że będziemy najsłodszym radiem przynajmniej do grudnia. Bardzo serdecznie dziękujemy. Tyle listów, że będziemy najbardziej zachwyconym radiem we wszechświecie, przynajmniej przez najbliższy rok. No i tyle dobrych życzeń od Państwa, że po prostu lecimy na skrzydłach. Przyprawiają nam Państwo skrzydła. Bardzo serdecznie za to wszystko dziękujemy. I mamy nadzieję, że dobrze się Państwo bawili podczas urodzinowej specjalnej potańcówki w piątek po godzinie 18. No a dzisiaj już normalny dzień, normalny tydzień, bez świętowania, chociaż właściwie co dzień to święto i niech tak pozostanie. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę z okazji tego poniedziałku i każdego innego tygodnia też. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Głowa do góry to piosenka w wykonaniu Partity, a później będzie Maria Koterbska i Serduszko puka w rytmie czacza. To wszystko w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: informacje.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Została ostatnia reklama.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
0: Reklama.

na początek dnia. Maria Koterska, pięknie. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 6:30 dokładnie. No dobrze, to co zapowiadałam, czyli jacy jesteśmy my, Polacy, kreatywni z artystyczną duszą, a może ambitni, sprytni, oszczędni? Cebos sprawdził w sondażu, o co sądzą o sobie Polacy. No i jak sami siebie widzimy. Z sondażu wynika, że dla najliczniejszej grupy badanych, czyli 30%, naszą najważniejszą zaletą jest pracowitość. Dwa razy rzadziej, czyli 15% wskazań, dostrzegamy takie swoje cechy jak malkontenctwo, brak poczucia humoru oraz smutek wszechobecny. Jeszcze rzadziej, i tutaj jest tylko 11%, widzimy siebie jako dbających o dobro ojczyzny, patriotów, którym interes własnego kraju nie jest obojętny. Taka sama grupa twierdzi, że Polaków cechuje przedsiębiorczość, dążenie do wyznaczonych celów, ambicja, spryt i oszczędność. O tym, że Polacy są godni zaufania, solidni i rzetelni, a także gościnni, jest przekonany co 14 badany, czyli w sumie niewiele. Także tylko 5% wskazało, że jesteśmy sympatyczni, mili, uprzejmi, życzliwi, towarzyscy i kulturalni. Tylko 4% Polaków twierdzi, że Polacy są kreatywni na przykład, czyli także niewiele. Więcej o tym przeczytają Państwo na drugiej stronie dzisiejszego wydania Gazety Wyborczej. Tutaj jest taka konkluzja pod koniec tego artykułu. Jest lepiej niż przy poprzednim badaniu sprzed 10 lat. Ale dokładne tutaj wskazania to sobie Państwo sami przeczytają. No i to jest takie do przemyślenia. Uśmiechajmy się więcej.

0: Człowiek słucha i od razu się uśmiecha. Edward Hulewicz, serdeczne życzenia z 76 roku. Przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 7. Jak się Państwo budzą dzisiaj, wyglądają za okno i jak tam pada? No chyba pada. A jeżeli nie, to padać będzie. I takie, jak to niektórzy mówią, showery, czyli takie prysznice. Pogoda nam będzie serwować dzisiaj przez cały dzień. Świat musi być umyty, deszcz potrzebny, więc absolutnie nie narzekamy na to, że pada. No chyba, że na to, że mokniemy. To tak, możemy ponarzekać, ale tutaj też proszę przestać, dlatego że w tym tygodniu w Radiu Pogoda będą Państwo mogli zdobyć piękną naszą białą parasolkę, a pod taką parasolką to nawet najbardziej pochmurny dzień i nawet jak najniżej są te chmury z możliwych i leje, to i tak świat wydaje się jakiś taki rozjaśniony. Wiem, bo mam i sprawdzam co jakiś czas, jak to jest pod parasolką Radia Pogoda. Gorąco polecamy w szybkiej piątce o poranku. Będzie można zdobyć taką parasolkę, a także u Moniki Tarki w zabawie ani tak, ani nie, czyli po południu. Będą Państwo z nami? No mamy nadzieję, że tak. Teraz za 21 minut będzie 7, za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Bogdan Niewinowski zaśpiewa Zakochałem się w czwartek niechcący, a czerwone gitary Posłuchaj, co ci powiem.
1: Radio Pogoda.

0: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją...
7: Została ostatnia reklama.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Reklama.
10: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Festiwal Książki w Opolu się zakończył, ale jeszcze dzisiaj do godziny 18 parking przy Placu Wolności oraz ulica Mozarta będą wyłączone z użytku. Można już za to przejechać ulicą Minorytów i Placem Wolności na odcinku od Zwierzynieckiej do Franciszkańskiej. Stosujcie się do wprowadzonych tymczasowych oznakowań.
10: Radio Pogoda 104,1 FM.

Sypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląska.

nie wiem jak. Taki fakt, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: Refleksyjnie trochę. Czerwone gitary. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut będzie godzina 7. 22 444 40 04. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani Asiu. Witam serdecznie z Gdańska. Aha. Tutaj Tomasz. No mamy na razie pochmurną pogodę i troszkę też chłodno za oknem. No nie wiem dokładnie ile stopni, bo nie mam termometru, ale zimny wiatr do czasu wieje. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, państwa, miłego, spokojnego dnia oraz tygodnia.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Panie Tomaszu, kłaniamy się. Mam nadzieję, że dobrze wszystko z pana zdrowiem. Mamy z panem Tomkiem takie tam prywatne trochę kontakty. Jeżeli nie chcecie państwo jeszcze okna otwierać i nosa wystawiać za okno w Gdańsku, to ja już mówię, 13 stopni dzisiaj maksymalnie będzie 14. 13 jest w tej chwili, ale przez te dosyć silne podmuchy wiatru, no to rzeczywiście może się okazywać, że ta temperatura odczuwalna na poziomie około 10. Taki czerwiec, ale spokojnie. Już jutro nad Gdańskiem wyjdzie słońce i będzie pełne 18 stopni w cieniu oczywiście, a to może oznaczać, że w słońcu będzie troszeczkę cieplej. I na to liczymy. Ten ostatni weekend to był taki brrr. No taki był, prawda? Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wracamy do najpiękniejszych melodii. One zawsze nas rozgrzewają. Proszę, jak państwu pięknie zagramy teraz za 8:07.

Tak brzmi samotność, proszę Państwa. Soledado to właśnie samotność. Daniel Santa Cruz Ensemble przed momentem. Utwór z 1974 roku i przyznają Państwo, że przepiękny. Chociaż samotność wcale taka nie jest. Za chwilę wiadomości, bo za 4 minuty będzie godzina 7, a w tych wiadomościach o wyjazdach nad morze, zanim wyjedziemy my, chociaż akurat moi rodzice dzisiaj jadą na taki tygodniowy turnus, to znaczy zanim my wyjedziemy z dziećmi, załóżmy na wakacje, nad morze wyjeżdżają kontrolerzy sanepidu. Co będą kontrolować, jakie mają uprawnienia, na co będą zwracać największą uwagę, o tym wszystkim Państwo usłyszą już za chwilę w wiadomościach Radia Pogoda.

0: benzynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po siódmej wracamy do najpiękniejszych melodii. Och, życie, kocham cię nad życie. To jest naprawdę dobra melodia na poniedziałkowy poranek. Edyta Gepert zacznie godzinę siódmą muzycznie. A teraz, no właśnie, bo siódma i wiadomości.

0: Porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informację potwierdził wiceszef MSZ-u Iranu. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Dużym zainteresowaniem cieszy się program Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
1: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt.
0: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań.
1: Rekruterzy z WCR-a kontaktują się, zapraszają, umawiają na badania psychologiczne, badania lekarskie.
0: Program skierowany jest głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Ukraina rozpoczyna dziś rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polskich polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. O czym więcej, Tomasz Węsk.
2: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
3: Żadnej drogi na skróty.
2: Tobiasz Bocheński z PiS-u rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
4: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
2: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
5: Bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni rozpoczęciu procesu integracji.
2: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
0: Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma dziś zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni. W nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o samochód 75-latka. Kontrolerzy sanepidu pojechali nad morze. Od początku czerwca, czyli tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego, w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą się setki turystów.
6: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
0: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie. Kontrole potrwają do końca września.
7: Radio Pogoda.
8: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Efektowne zwycięstwa Niemców i Szwedów na Mistrzostwach Świata. Niemcy rozpoczęli mundial od rozbicia debiutanta, czyli Curaçao, 7-1, a Szwedzi, którzy nas pozbawili szans na grę w tym turnieju, pokonali Tunezję 5-1. Dużo więcej emocji przyniosły pozostałe dwa mecze. Holandia zremisowała 2-2 z Japonią, a Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało z Ekwadorem 1-0. Życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP 250. W finale imprezy w Hertogenbosch pokonał rozstawionego z numerem drugim Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.

0: Drogowskaz Radia Pogoda.
1: Dzisiaj jeszcze przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu na przebudowanym skrzyżowaniu Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej z ulicami Kośnego i Pileckiego. Do dyspozycji będą już oba pasy każdej z nitek wiaduktu, choć nie jest to jednoznaczne z zakończeniem wszystkich prac związanych z tą inwestycją.
0: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Pogoda w Opolu.
1: 17, może 18 stopni to temperatura maksymalna, której możemy spodziewać się dzisiaj w Opolu i regionie w najcieplejszej porze, czyli około godziny 14 czy 15. Na razie jest oczywiście chłodniej, no i na razie wciąż jeszcze możliwy przelotny deszcz w regionie. Będzie się pojawiał również w najbliższych godzinach, po południu też może popadać, ale na przejaśnienia jak najbardziej możemy również liczyć. A kolejne dni przyniosą ocieplenie.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: Jasia Kruk. Witamy w poniedziałek 15 czerwca. Mamy 166 dzień roku. Do końca roku 199 dni. Do końca astronomicznej wiosny już tylko 5.
2: W wiadomościach mówiliśmy o sytuacjach mundialowych. No i o tym, że Niemcy wygrały z Curaçao bardzo wysoko. Tak mi się przypomniało, że jeden z naszych słuchaczy jeszcze przed mistrzostwami mówi tak, że ponieważ Polacy nie grają, to trzeba sobie wybrać jakąś drużynę i jej kibicować. I on sobie właśnie wybrał to Curaçao.
1: No niestety początek nie najlepszy, ale kto wie, co będzie dalej.
2: Mogą się odkuć, tak, to prawda. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich piłkarskich kibiców, którzy się nie wyspali pewnie kolejnej nocy. Natomiast mówimy dzień dobry życiu i świecie.

0: dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 12 minut po godzinie 7. Już Robert Janowski śpieszy z odpowiedzią na to pytanie. Proszę bardzo.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu. Poniedziałek mamy. 15 czerwca, środek czerwca. Może jak to szybko przeleciało. Niedawno był luty. To były walentynki. Ale nie szkodzi. Imieniny obchodzą dzisiaj Bernard, Oliwia, Jolanta, Wisława, Witold, Witosław. To na W dużo trafiliśmy dzisiaj, prawda? O, jeszcze Dzień Wiatru, też na W. Dzień Wiatru. No, niektórzy kochają wiatr, niektórzy średnio. Jest również ogólnopolski dzisiaj Dzień Dogoterapii. Pozdrawiamy wszystkie pieski, które są bardzo potrzebne. Wiemy, jak bardzo są potrzebne. Na przykład u dzieciaków autystycznych, jak to świetnie wszystko działa, ale też u dorosłych, mniej sprawnych powiedzmy. I jest również Światowy Dzień Praw Osób Starszych. Dziękuję. Mówię to we własnym imieniu. Demis Roussos się urodził, słuchajcie, 15 czerwca w 1946 roku. A również Henryk Gołębieski, w 1956 roku, polski aktor. Pamiętacie? Podróż za jedyny uśmiech oczywiście, Stawią na tolkę banana, Wakacje z duchami, wszystkie te filmy, które pamiętamy z dzieciństwa. Oczywiście znamy Henia Gołębieskiego, ale też współcześnie gra do dzisiaj. No to co, miłego dnia życząc, może Demis Roussos jakąś piosenkę zaproponujemy? Bardzo proszę.
2: Ależ oczywiście, Demis Roussos, When I'm a Kid z 1972 roku, już teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: żegna.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: pogodny poranek w Radiu Pogoda, 20 minut po godzinie 7. Ciągle jeszcze napływają do nas prezenty, proszę Państwa,
3: tak,
2: związane z jedenastką, naszą jedenastką, którą obchodziliśmy w piątek, i przyszedł taki piękny, piękny bukiet. Made by Ania Tatarek.
3: Pani Aniu, bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie prezenty, które od Pani dostaliśmy, to już po raz kolejny zresztą. Ty widziałeś tę piękną latarnię, którą umieściliśmy w kuchni,
2: no
3: żeby
2: właśnie,
3: zawsze...
2: zastanawiałem się, skąd ta latarnia i co to jest.
3: No, to jest latarnia, która ma zawsze nam wskazywać dobrą muzyczną drogę. I obiecujemy, że się poddamy temu światłu pięknemu. No i naprawdę ładnie to wygląda.
2: No i ten bukiet pralinkowy jest naprawdę imponujący. Może zdjęcie sobie zrobimy z tym bukiecikiem?
3: Zróbmy sobie zdjęcie.
2: I wrzucimy i zobaczą Państwo, jak to wygląda.
3: I pokażemy. Oczywiście, że tak. Bardzo serdecznie dziękujemy także za wszystkie listy, które cały czas właściwie do nas spływają. Jesteśmy niezmiernie wzruszeni. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 22 minuty po godzinie 7. 11 urodziny Radia Pogoda. Były, ale ciągle jeszcze są.
4: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
5: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
6: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku, od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka. Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
13: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
14: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Dziś temat
0: temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca.
21: Została ostatnia reklama.
22: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 7.32, mówiliśmy o prezentach z okazji 11 urodzin od pani Ani Tatarek. No i proszę bardzo,
1: pani telefon. Ania się odezwała, pani Aniu.
2: Tylko w skromnie, takim niedużym podarunku.
1: Niedużym.
2: Ale ręcznie robionym od serducha podarunku mogłam zawrzeć ogrom do was szacunku. Dzięki za to, że byliście, jesteście i będziecie, bo to najlepsza wiadomość na świecie!
1: Wow.
2: Wszystko dobrego! I to wy jesteście latarnią. I to wy świecicie. Taki azymut. Bo próbowałam zrobić kompas. Ale kurka wodna, już nie ten talent.
1: Ale bardzo serdecznie
0: ale
1: dziękujemy,
0: ta latarnia
1: pani Aniu.
0: Jest imponująca naprawdę i wysyła światło.
1: I proszę państwa, zobaczą to państwo wszystko dzisiaj w naszych mediach społecznościowych, bo uznaliśmy, że no, po prostu trzeba to pokazać. To naprawdę wspaniale wygląda. Pani Aniu, drodzy państwo, jeszcze raz serdecznie, najserdeczniej dziękujemy. Za 27 minut będzie godzina 8, a my wracamy do najpiękniejszych melodii. Urszula Sipińska zaśpiewa teraz, za chwilę Kalina Jędrusik.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: Ty wiesz, że ja.
1: Kalina Jędrusik. W pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 19 minut będzie godzina 8. Ważne wiadomości dla kierowców mamy w tej chwili i nie są to zbyt dobre informacje. Zawęzłem Swarożyn na autostradzie A1 w kierunku Łodzi. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Łodzi, czyli na południe. Po dzisiejszym wypadku porannym bus zderzył się z samochodem osobowym. Na szczęście nikt nie zginął, no ale jest teraz spore utrudnienie. Państwo tam jadą jednym pasem, tworzy się spory zator. To utrudnienie powinno zniknąć w ciągu najbliższych 2 godzin, no tak powiedzmy godzina, 2 i jeszcze, więc proszę się uzbroić w cierpliwość i jechać ostrożnie, po prostu oczy dookoła głowy. Pogoda nie jest najlepsza, niestety. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Johnny Tillotson, będzie później Zdzisława Sośnicka. Pogodny poranek w Radiu Pogoda.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się odmalować salon.
15: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
14: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
15: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
17: została ostatnia reklama.
18: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Reklama.
20: Drogowskaz, Radia Pogoda.
21: Ciąg dalszy prac porządkowych na trasach krajowych województwa opolskiego, na drodze krajowej nr 94 Opole Płużnica Wielka, a także na krajowej 45 Większyce Dąbrówka Górna. Trzeba spodziewać się miejscowego ruchu wahadłowego, między innymi w związku z mechanicznym koszeniem traw w pasie drogowym. No i warto zawczasu zwolnić.
20: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: Może i będzie deszcz, ale możemy coś na to zaradzić, o czym już za chwilę powiemy w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 8 minut będzie godzina 7, no bo po godzinie 8 mamy szybko.
1: Godzina 8?
0: 8, oczywiście. Za 7 minut będzie godzina 8. A po 8 mamy oczywiście szybką piątkę, a tutaj fantastyczne nagrody.
1: Tak jest, nagroda gwarantowana. To jest jubileuszowa koszulka, piękna, błękitna, z jedenasteczką. Tak jest, a nagroda główna to parasolka. Może się przydać.
0: No więc właśnie, niestety może się przydać, ale najpierw się może przydać od deszczu, a jak słońce wyjdzie, to może się też przydać od słońca. Coś o tym wiem, ponieważ na wakacjach na plaży siedziałam pod moją własną, prywatną parasolką Radia Pogoda, żeby słońce bezpośrednio na mnie nie świeciło.
1: I budziłaś powszechną zazdrość.
0: No tak, tak, bo miałam własną, oczywiście. 22 444 4004. Zapraszamy, proszę do nas telefonować, jeśli chcą Państwo wziąć udział w zabawie Szybka Piątka. Na automatycznej sekretarce proszę zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie, a już za chwilę będą wiadomości te najważniejsze, no i właśnie prognoza pogody, to się Państwo dowiedzą. Jak długo jeszcze będzie dzisiaj padać?
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
10: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
11: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
12: Została ostatnia reklama.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: Ach, to tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
8: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
16: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Kto się z nami bawi w szybką piątkę? Ten uważnie powinien słuchać. Zaraz po 8 startujemy. A teraz najważniejsze wiadomości.
17: Zmasowany nocny atak Rosji na dwa największe ukraińskie miasta. Czy ograniczyć liczbę mieszkańców zdecydowali Szwajcarzy w referendum. Wakacyjna przygoda życia plus wynagrodzenie. Wojsko rekrutuje chętnych na szkolenie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
17: Agnieszka Trojanowska, BIS. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, Kijów i Charków, ubiegłej nocy. W obu miastach po atakach wybuchły pożary, trwają akcje gaśnicze i ratunkowe. Jest przełom w konflikcie Stanów Zjednoczonych z Iranem. Oba kraje zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Obie strony deklarują natychmiastowe i trwałe zakończenie działań wojennych, przekazał premier Pakistanu, który mediował w tych rozmowach. Doniesienia potwierdził też Donald Trump za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale porozumienie między Waszyngtonem a Teheranem jeszcze nie oznacza pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints i zauważa, że już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie cieśniny Ormus.
18: Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
17: W piątek w Szwajcarii ma dojść do oficjalnego podpisania porozumienia. Z informacji przekazywanych wcześniej przez Biały Dom wynika, że wstępne porozumienie ma dotyczyć 60 dni. Szwajcarzy najprawdopodobniej odrzucili pomysł ograniczenia liczby mieszkańców kraju do 10 milionów. Wstępne wyniki wczorajszego referendum wskazują, że prawie 53% głosujących odrzuciło wniosek skrajnie prawicowej Szwajcarskiej Partii Ludowej. Frekwencja w referendum przekroczyła 57%, ale Szwajcarzy do ostatniej chwili w tej sprawie byli podzieleni.
19: Nie obawiam się, że inicjatywa przejdzie, ale fakt, że prawie 50% głosujących uważają za dobrą. Musimy działać i musimy potraktować niektóre z tych obaw poważnie. Nadchodzi czas, kiedy trzeba zaakceptować, że muszą istnieć jakieś granice.
20: Ograniczenie
17: liczby ludności wiązało

0: tysięcy złotych za niecały miesiąc wojskowego szkolenia. Nadal można zgłosić się do wakacji z wojskiem, ale trzeba się pospieszyć, bo wolnych miejsc jest coraz mniej, a akcja cieszy się większą popularnością niż przed rokiem. Na przykład na Śląsku zostało tylko około 400 miejsc na lipiec i sierpień. Nabór na pierwszy turnus zakończył się błyskawicznie w ciągu kilku dni. Zgłaszali się młodzi dorośli niezależnie od płci, mówi podpułkownik Michał Napierała.
1: Potrafię być na turnusie jednym w jednostce wojskowej 100 miejsc i 100 pań.
0: Do programu można zgłosić się na przykład przez stronę Zostań żołnierzem. Program jest skierowany głównie do osób między 18 a 35 rokiem życia.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: To już koniec utrudnień przy Centrum Usług Publicznych. Dzisiaj kierowcy w pełni skorzystają z nowo wybudowanej estakady w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino. Otwarte zostanie też położone pod estakadą rondo łączące ulice Pileckiego i Kośnego. Inwestycja kosztowała 29 milionów złotych. 85% tej kwoty zostało pokryte z unijnego dofinansowania.
0: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Pogoda w Opolu.
1: Raz więcej rozpogodzeń, to znów wzrost zachmurzenia i możliwy przelotny deszcz. To scenariusz pogodowy na dzisiaj dla Opola i regionu. I to wszystko przy temperaturze, która raczej nie przekroczy 18 stopni. A tych najwyższych wartości możemy spodziewać się około godziny 14 czy 15 w Opolu i regionie. Kolejne dni mają być cieplejsze. Jutro do 22 stopni, pojutrze do 23. No i słońca też ma przybywać nad Opolszczyzną. Końcówka tygodnia z upałem.
0: Radio Pogoda.

0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 3 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: Jasia Kruk, witamy w poniedziałek 15 czerwca, mamy 166 dzień roku. Wschód słońca dziś było o 4.14, zachód będzie o 20.59. Dzień jest krótszy od najdłuższego o 2 minuty, ale dłuższy od najkrótszego, uwaga, uwaga, o 9 godzin i 3 minuty.
2: I to jest jeden z tych dni, kiedy idę spać, jak jeszcze jest widno.
1: No tak.
2: Ale i tak je uwielbiam.
1: Białe noce.
2: No właśnie, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę będzie szybka piątka, czyli zabawa z super nagrodami, ale super w tym tygodniu, naprawdę. A teraz najpiękniejsze melodie, które też są przecież super. Całujmy się, Danuta Rin z Bogdanem Czyżewskim.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Violetto.
3: Dzień dobry.
0: Skąd pani dzwoni?
3: Sosnowca.
0: Sosnowiec.
2: Bardzo
0: u nas miło. Chłodno, 13 stopni. A jak tam w Sosnowcu?
3: No niestety też nie za ciekawie. Nie dużo więcej.
2: Okej, okay, czyli
0: przynajmniej... jedziemy na jednym wózku.
2: Właśnie, solidarnie, tak jest.
3: Ale porówno. W piątku ma być już pięknie, także tego się trzymajmy.
0: Tak jest.
2: Pięknie, a nawet gorąco. No to już teraz dosyć cieplutko się zrobi. Mamy dla pani urodzinową koszulkę Radia Pogoda.
3: O, super. Prawie
0: piękna niebieściutka z jedenastką.
2: Tak jest.
3: No nad morze jak nic.
2: No tak, pewnie.
0: Tak, zrobi pani furorę.
2: Może pani zobaczyć, jak wyglądają te koszulki w naszych mediach społecznościowych. W piątek się obfotografowaliśmy po prostu od stóp do głów, więc to już jest dla pani prezent. O rozmiarze porozmawiamy poza anteną, dobrze? Jak skończymy zabawy, bo jeszcze może pani wygrać parasolkę Radia Pogoda fantastyczną, no ale to jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę...
0: G jak...
2: Genowefa.
0: Grzegorz.
3: G.
0: Tak. G.
3: Tak? Mhm.
0: Zaczynamy?
3: Zaczynamy.
0: Uwaga, czas start. Miasto.
3: Gołonóg.
2: Gołonóg.
0: Kwiat.
3: Goździk.
0: Zawód.
3: Gliniarz, może nie garncarz.
0: Garncarz. No
3: albo
0: dobrze,
3: górnik.
0: Może być. Na obiad.
3: Gulasz.
0: Piosenkarka.
3: Grechuta chciałam powiedzieć, nie. Ale nie. Getter. Getter.
2: Ale Gołonów to nie miasto?
3: Gołonów, oczywiście, że miasto w Zagłębiu.
2: Największa... Największa
3: to może być Gorzów Wielkopolski.
2: Ale nie możemy pani tego zaliczyć, bo to jest dzielnica Dąbrowy
3: ale
2: Górniczej. Nie, największa pod względem liczby mieszkańców dzielnica Dąbrowy Górniczej to Gołonów.
3: Oj, oj, oj, a ja chciałam coś z naszych terenów. Gdańsk, Gdynia, co to też jest, no niestety.
2: No,
3: myślałam,
2: niestety.
3: Że Zagłębiem zabłysnę.
2: No, my też
0: pani
2: chcielibyśmy
0: Violetto,
2: bardzo.
0: Koszulkę
2: wysyłamy, tak, tak jest. Proszę się z nami jeszcze nie rozłączać, dobrze? I ślicznie dobrze. Pani dziękujemy.
3: Dziękuję.
2: No, ślicznie pani dziękujemy. Zapraszamy na jutro.

0: Tak Państwu pięknie gramy. Irena Santor, Złoty Pierścionek w jej wykonaniu. Przed momentem z 19 minut po godzinie 8 słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda i dzwonią Państwo do nas w sprawie tych nagród fantastycznych, które mamy dla Państwa od poniedziałku, no bo to koszulka i parasolka. Przedmiot pożądania. Wcale się nie dziwimy.
1: Z koszulką się udało, z parasolką dziś w szybkiej piątce niestety nie.
0: Może jutro się uda, albo jeszcze dzisiaj, bo proszę Państwa, po godzinie 16 w naszej zabawie ani tak, ani nie. Monika Tarka też będzie rozdawać parasolki Radia Pogoda, więc proszę być czujnym, proszę brać udział, no i wygrywać. Serdecznie pozdrawiamy, trzymamy kciuki.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej. Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8:30. Tuż po godzinie 7:00 Robert Janowski mówił o tym, że dziś urodziny ma Henryk Gołębiewski. Tak, tak, lubiany aktor.
1: Tak.
0: Aktor naturszczyk. Kończy dziś 70. Urodził się, wychował na warszawskim Mokotowie. Mama pracowała przy produkcji konserw w chłodni. O, tata montował telewizory. Najmłodszy z 9 rodzeństwa.
1: Ojejku, no to 9. wesoło miał.
0: No, tak, tak, tak, tak. Został odkryty przez Janusza Nasfetera do filmu Abel, twój brat. No a potem były Wakacje z duchami, Podróż za jeden uśmiech, Stawiam na Tolka banana, niezapomniane filmy, seriale i no, przyznam, moja ulubiona postać.
1: Tak, wszystkiego najlepszego, panie Henryku, panu życzymy. No i tak się zastanawialiśmy, czy właśnie Wakacje z duchami, czy Podróż za jeden uśmiech, ale to w Podróży za jeden uśmiech Henryk Gołębiewski był prorokiem.
2: Stary, a czy ty nie masz przypadkowo w kieszeni telefonu bez drutu?
3: Tylko nie fantazjuj, błagam cię.
1: No dobra, a teraz co jest? No właśnie.
0: Proszę bardzo.
1: I ewentualnie filozofem i jednocześnie psychologiem.
0: No, no.
2: Ale najgorsze, co się stało z ciocią Olą? Co my teraz zrobimy?
3: Co się łamiesz? Będzie ciepła noc, weźmiemy namiot i tam rozbijemy na wydmach.
2: Duduś, niech mnie dziś ścisną. Z ciebie jeszcze będą ludzie.
1: Niezapomniane role, wspaniałe naprawdę i oczywiście wszystkie filmy do przypomnienia, bo to można oglądać w kółko na okrągło i nigdy się nie znudzi. Takie są te.
0: Panie Henryku, drogi, najlepsze życzenia od nas. No i jeśli państwo mają ochotę złożyć życzenia, to nasz telefon czynny.
1: 22 444 4004. Urodziny pana Henryka Gołębiewskiego. Wszystkiego najlepszego.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut będzie godzina 9. O brataniu się z naturą będziemy mówić jeszcze przed 9 w Pogodnym poranku Radia Pogoda. Każdy z nas może to, proszę Państwa, zrobić. A teraz nie wiem, jak to skomentować, ale pomyśleliśmy, że podamy Państwu te informacje. Otóż w Żyrardowie złapano złodzieja. Złodziej, był to złodziej papieru toaletowego. Ukradł 1800 rolek papieru toaletowego. Złodziej.
1: Pytanie, czy on miał takie duże potrzeby?
0: 1800 rolek. I gdzie on to zmieścił? Naprawdę chciałabym wiedzieć więcej.
1: Ale to chyba
0: więcej,
1: cała to... paleta z tego wynika.
0: Nie mam zielonego pojęcia. Jak Państwo myślą, po co było 1800 rolek papieru toaletowego?
1: Ja myślę, że stało, było, no to wziął.
0: Może i tak. A może ma to jakiś głębszy sens. Także tak, to porozmawiajmy o naturze. Jeszcze przed 9 w Radiu Pogoda, a teraz jest za 29.
2: Autopromocja. Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starczyński Salami Snack. Ciao!
10: Widzę, że Hanie coś gryzie.
11: Komar.
10: Zaraz część posmarujemy.
11: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
12: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
13: Już nie swędzi.
14: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Została ostatnia reklama.
13: Co za dzień.
19: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Reklama.
2: Drogowskaz. Radia Pogoda.
21: Przypomnę jeszcze dzisiaj przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Do dyspozycji będą już oba pasy każdej z nitek nowego wiaduktu przy Centrum Usług Publicznych. Uruchomiony zostanie także drugi pas dojazdy na wprost z ulicy Plebiscytowej w stronę Opola Wschodniego. Inwestycja jest już w zasadzie gotowa, chociaż jeszcze drobne prace będą się toczyć.
2: Radio Pogoda. 104,1 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 9 minut będzie godzina 9. Uwaga, to będzie owoc alert.
1: Bardzo proszę.
0: Nawet razy dwa. Po pierwsze, w lasach Doliny Baryczy pojawiły się pierwsze jagody. Takie nasze prawdziwe, także pierogi
1: to
0: z jagodami.
1: Wcześnie.
0: No.
1: Ale może, nie wiem, ciepło było, pogadało.
0: Może to jakaś wczesna odmiana. W każdym razie jest coraz więcej szans, że pierogi z jagodami będą pierogami z jagodami, a nie z borówkami albo innymi jagodami. I właśnie a propos tych innych jagód, to rozpoczął się sezon samozbiorów jagody kamczackiej. Jeżeli państwo mieszkają na Mazowszu, bo rzecz dotyczy Mazowsza, albo państwo się tutaj wybierają na Mazowsze właśnie, to dla zbierających otworzyły się już takie właśnie plantacje. Mało tego, 1,5 miliona Polaków według badań jest zainteresowanych takim właśnie spędzaniem czasu, bo to chyba nie można nazwać inaczej, bo to trzeba samemu pojechać, zebrać i jeszcze za to zapłacić. Bo to nie jest tak,
1: no
0: że
1: tak, ale
0: za darmo
1: korzyści dla zdrowia ewidentne.
0: Ale oczywiście, że tak. Polskie superowoce.pl jest specjalna strona internetowa, proszę sobie wyobrazić, na której rolnicy, plantatorzy publikują miejsca, w których można się właśnie udać na taki samozbiór, czy to na czereśnie, czy to na jagodę kamczacką. Ja to bym marzyła o agreście. Nie wiem, parę lat już, nie wiem, 10, nie wiem ile, nie jadłam agrestu. A kiedyś to było normalne.
1: Asiu, znajdziemy dla ciebie agrest. Słuchacze na pewno to zrobią. Gdzie jest agrest, proszę państwa? Asia potrzebuje.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jadłabym.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 9. Czy wiedzą Państwo, co się będzie działo niebawem w Zielonej Górze? Odbędzie się zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza.
1: Ja myślałem, że festiwal jakiś.
0: No właśnie,
1: no kiedyś
0: to jest
1: był
0: festiwal. Trwają przygotowania.
1: Ale zupełnie inny był.
0: No wiem. Trwają przygotowania do tej właśnie imprezy, która no, tysiące ludzi przyciąga już od jakiegoś czasu. I te przygotowania... No bardzo, bardzo charakterystyczne trzeba mieć predyspozycje, żeby wziąć udział w tych przygotowaniach. Powiemy, jakie to są predyspozycje już za chwilę w Radiu Pogoda.
2: Radio Pogoda.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz po 9:00 wrócimy do najpiękniejszych melodii. Piosenka Spod welonu się pojawi w wykonaniu Ireny Jarockiej, a także piękna melodia Uciekaj moje serce w wykonaniu Seweryny Krajewskiego. Zapraszamy teraz wiadomości.
8: Polacy chcą regulowania cen paliw. Rząd zapowiada koniec programu. Znów burze i silny wiatr są nowe ostrzeżenia dla części kraju. Przed zlotem fanów Ani z Zielonego Wzgórza dziś odbędzie się casting dla najwierniejszych miłośników tej prozy.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
8: Agnieszka Trojanowska, BIS. Za paliwo na stacjach kierowcy zapłacą tyle samo, co w weekend. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a oleju napędowego 6,40. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo obowiązuje jeszcze do 30 czerwca, a jak wynika z badania Instytutu Polster, zdecydowana większość, bo 78% ankietowanych Polaków

0: zmieścili w do niższego poziomu. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego. Do jego podpisania ma dojść w piątek w Szwajcarii. Porozumienie ma oznaczać koniec blokady irańskich portów, otwarcie ciśniny Ormus oraz zakończenie operacji wojskowych w Libanie. Prawdziwy sprawdzian dla obu stron dopiero przed nami, mówi dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bo zgodnie z porozumieniem przez najbliższe 60 dni strony mają usiąść do stołu i negocjować m.in. kwestie irańskiej bomby atomowej.
1: Czy to się wydarzy w przeciągu tych 60 dni? Wydaje się, że jest na to duża szansa, szczególnie ze względu na to, że obie strony konfliktu są już tym konfliktem zmęczone. Iranowi się on, jakby jego dalsze prowadzenie się nie opłaca, dlatego że Iran jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej.
0: W piątek w Szwajcarii na ceremonii podpisania porozumienia z Iranem możliwa jest obecność Donalda Trumpa, który dziś wybiera się do Francji na szczyt G7. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alerty burzowe obowiązują przez cały dzień w 7 województwach na północy kraju. Surową karę dostał kierowca, który w piątek wjechał na przejazd kolejowy w Ostródzie i wyłamał szlaban. Drogówka wręczyła mu mandat w wysokości 3000 zł. Z miejsca pracownicy kolei przystąpili do naprawy zapory. Coroczny zlot fanów Ani z Zielonego Wzgórza szykuje się w Zielonej Górze. Przed oficjalnym wydarzeniem odbędzie się casting do czytania tej sztuki.
2: Jeżeli ktoś czuje się dobrze na scenie albo marzy o występie scenicznym, a do tego kocha Anię z Zielonego Wzgórza, to zapraszamy serdecznie do udziału w tym castingu, który nie będzie miał charakteru konkursu, a bardziej charakter zabawy. Dlatego też prosimy bardzo o luźny styl, o przygotowanie sobie fragmentu książki Ania z Zielonego Wzgórza.
0: Zaprasza Anna Urbańska z Lubuskiego Laboratorium Książki. Casting już dziś od 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze.
3: Radio Pogoda.
4: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Strzelili zdobycie gola i świętowali, jakby wygrali cały turniej, mimo że doznali bolesnej porażki. Piłkarze Curaçao przegrali swój pierwszy mecz na mundialu aż 1-7, bo Niemcy byli bezlitośni. W drugim meczu w tej grupie Wybrzeże Kości Słoniowej pokonało Ekwador 1-0. W grupie F turniej efektownie rozpoczęli Szwedzi, wygrali z Tunezją aż 5-1. Z kolei Holandia zremisowała z Japonią 2-2. A co dziś na mundialu? Już o 18:00 Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. W drugim meczu w tej grupie Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem. O północy. O 21:00 Belgia zagra z Egiptem, a o 3:00 w nocy Iran z Nową Zelandią.
4: Pogoda.
6: Co my tu mamy? Dużo chmur dzisiaj na niebie, niestety przez cały dzień. I taki początek tygodnia, bo jutro będzie podobnie. Ale za to dziś po południu, od południa Polski będą pojawiać się rozpogodzenia, za to najwięcej deszczu, a także burz będzie na północnym wschodzie, czyli Mazury, Suwałki. Nie za bardzo pogoda. Maksymalnie dzisiaj od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 będzie maksymalnie w centrum, do 20, przypomnijmy, maksymalnie na zachodzie i południowym wschodzie.
4: Pogodny poranek Radia Pogoda.
7: 9:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
6: Zygmunt Heiser.
7: Jasia Kruk. Przypominamy, jest poniedziałek, mamy 15 dzień czerwca, 166 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Jolanta, Oliwia, Witold i Witosław.
6: Życzymy oczywiście wszystkim wszystkiego najlepszego, także z okazji początku tygodnia. Niech cały będzie fajny i wypełniony najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Irena Jarocka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po 9. Uwaga, uwaga, będą życzenia.
1: Dla pana Henryka Gołębiewskiego i Robert o tym mówił rano i później my o tym mówiliśmy. Pan Henryk Gołębiewski, aktor, dzisiaj obchodzi urodziny. Państwo dzwonią, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Henryku. Z okazji urodzin 100 lat, 100 lat. Niech żyje, żyje nam. 100 lat to za mało, 120 by się zdało.
1: Tak jest.
2: Wszystkiego najlepszego życzę panu.
0: A pan Henryk kończy
2: zdrowia
0: dzisiaj.
2: Zdrowia przede wszystkim.
0: Tak
2: udziału
0: jest.
2: Udziału w filmach jeszcze. Pozdrawiam serdecznie. Zbyszek z Mińska Mazowieckiego.
0: Przekazujemy te życzenia. Pan Henryk 70 dzisiaj kończy.
1: No i gra w filmach, a właściwie to w serialu grywa. Ty oglądasz chyba, tak? Bo ja to nie.
0: Nie,
1: ale...
0: nie. Wiem, że gra w serialu Lombard. Serial
1: okay.
0: Tak się chyba nazywa.
1: Także można zobaczyć pana Henryka na ekranie. Przypominamy także, że pan Henryk, nie tylko on oczywiście, ale między innymi on i mieliśmy na ten temat przyjemność rozmawiać kiedyś w studiu Radia Pogoda. Grał w takiej reklamie, nie reklamie, brał udział w takim przedsięwzięciu, które miało na celu uchronić innych ludzi przed oszustwem. Przedsięwzięcie nazywało się Znam te numery. I jeszcze można to oczywiście obejrzeć w internecie, jak państwo wejdą na stronę znamtenumery.pl, to tam taka właśnie kampania społeczna na rzecz bezpieczeństwa seniorów po prostu. Zapraszamy serdecznie, proszę zaglądać, no i słuchać Radia Pogoda.

0: jak ja lubię tę piosenkę More Than a Woman z 1977 roku, grupa Bee Gees, w ogóle wszystkie numery grupy Bee Gees kocham. 19 minut po godzinie 9 o samozbiorach i o tym, że jagody już się pojawiły w Dolinie Baryczy. Mówiliśmy jeszcze przed godziną 9 w pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: Z lekkim niedowierzaniem, no ale.
0: Ale?
2: Dzień dobry, pani Asiu, pani Zygmuncie. Pani Asiu, zapraszamy na jagody do nas. Pani pochodzi do Sokolca.
0: Do nas.
2: Pozdrawiam. Jacek z Nowej Rudy.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiam, panie Jacku. Ale u nas, jak pan mówi, to jeszcze jagód nie ma. To trzeba jeszcze parę tygodni poczekać. W Górach Sowich pojawiają się jeszcze w lipcu, a teraz jest czerwiec.
1: Wiesz co, ja się nie będę wypowiadał, nie znam. Jak, zarobiony jestem.
0: Jak się przejadę, przejdę się w góry, sprawdzę na własne oczy, czy są jagody i czy w ogóle będą w tym roku, bo zdarzają się bezjagodne także lata, czy nie ma. A później pierożki z jagodami, naleśniki z jagodami, jagody z jagodami, mniom, mniom, mniom, mniom, mniom. 20 po 9.
3: Autopromocja.
4: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
5: Wszystkie teksty na tej płycie w Nikach Rusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
6: Moje serce to jest muzyk improwizujący.
4: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
3: Autopromocja.

wierzy w miłość i to jeszcze kolorową. Śmieszycie, że umiem marzyć, stawiać los na szczęścia kartę, która nigdy nie wychodzi.

wie. Szła dziewczyna przez zielony las, popatrzyła na mnie tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet.

Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas. Dzisiaj tylko czasem, proszę was.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ewa Bem, nasza kochana, opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach w tym tygodniu, także po godzinie 15.30. Proszę słuchać, bo to są opowieści niby o muzyce, ale też dużo o życiu jest. Tak, tak, koniecznie proszę tego posłuchać. Wszystkie odcinki znajdą Państwo na stronie www.radiopogoda.pl, jak ktoś nie ma czasu o 15.30.
1: A ja chciałbym zdementować pewną informację, no bo mówi się o tym, że Polska nie ma swojej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Meksyku, a właśnie, że ma.
0: O!
1: A ma i będzie miała, bo tam pojawi się harcerska orkiestra dęta imienia Stanisława Moniuszki z Tczewa.
0: Brawo.
1: Słuchaj, będą Mistrzostwa Świata takich orkiestr i będziemy mieli swoją reprezentację. 60 młodych muzyków pojedzie do Meksyku, by reprezentować nasz kraj. Ten wyjazd nie pojawił się przypadkowo, dlatego że w ubiegłym roku zdobyli złoty medal właśnie w Mistrzostwach Polski. Trzecie miejsce w konkurencji koncertowej, srebrny medal. Wicemistrzowie Polski w dywizji młodzieżowej. Tych tytułów nazdobywali, że ho-ho. I jadą do Meksyku na Mistrzostwa Świata i będziemy mieli swoich reprezentantów.
0: Wcale się nie dziwię, jak wygrają. Może i w piłkę nożną nie jesteśmy najlepsi na świecie.
1: Ale z jakim zadęciem tam pojedziemy?
0: Otóż to, orkiestry dęte, to jest polska domena.
1: Brawo, Tczew.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: qu'une parole. Radio Pogoda 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
2: to co?
1: To się długo, bardzo długo urządzali.
2: Ojej.
1: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
2: No tak.
1: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
2: Pewnie.
1: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
2: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Daniel Olbryski z Elżbietą Czyżewską o pieniądzach, a my tutaj o co można za darmo. A można, proszę Państwa. Wiemy, że jest poniedziałek, ale planujemy już Państwu ten najbliższy weekend, czyli 20-21 czerwca. Jeżeli będą Państwo w Krakowie albo w okolicach, to proszę się wybrać do Pałacu Krzysztofory, czyli Muzeum Krakowa, na świetną wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników. A najlepsze jest to, że mogą Państwo zobaczyć tę wystawę za darmo.
1: Jeżeli... Ale jest pewien warunek.
0: No tak, ale...
1: Tak, to... trzeba mieć legitymację Klubu Pogodnych Ludzi.
0: Dla naszych klubowiczów Klubu Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda, ta wystawa do obejrzenia zupełnie za darmo. Są profity, prawda? No to zapraszamy. Będziemy jeszcze o tym mówić na antenie Radia Pogoda.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
13: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
17: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Została ostatnia reklama.
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Bo w Media Expert taniej masz.
22: Reklama.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Za 14 minut godzina 10. Piotr Sporakowski poleca się Państwu.
1: Dzień dobry, to prawda. I mam nadzieję, że Klub Pogodnych Ludzi poleca, przypadnie Państwu do gustu. Oczywiście to Państwa zadanie, żeby polecać innym słuchaczom Radia Pogoda to, co warto zobaczyć, czego posłuchać, co zwiedzić. Także zapraszam po 10.
0: Wprawdzie poniedziałek taki troszkę nie za gorący i troszkę mokry, ale ten tydzień zapowiada się naprawdę nieźle.
2: Na pewno skończy się inaczej, niż się zaczyna.
1: Nie, no będzie tylko lepiej po prostu. Tak, no
2: to dobrze. Niech Państwo siedzą w domu i dzwonią do radia. Ze wszystkim, co tam Państwu leży.
1: Niech Państwo
2: albo
1: zwiedzają,
2: leży.
1: A potem dzwonią do radia.
2: Zapraszamy po 10. Piotr Sporakowski w poniedziałek, a my spotkamy się już we wtorek. Zygmunt Heizer.
0: Jeszcze krótko.
2: Do usłyszenia.

0: autopromocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i

0: Została ostatnia reklama.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Reklama.
4: Nasze dzisiejsze spotkanie z najpiękniejszymi melodiami rozpocznie panna Mania, która pięknie gra na mandolinie, o czym usłyszymy w piosence Barbary Rylskiej, a potem usłyszymy o gafach Hanny Koniecznej. Teraz mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
0: Wiadomości z Opola.
5: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. To już w zasadzie koniec utrudnień przy Centrum Usług Publicznych. Już dzisiaj, wczesnym popołudniem, kierowcy w pełni skorzystają z nowo wybudowanej estakady w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino. Otwarte zostanie też położone pod estakadą rondo łączące ulice Pileckiego i Kośnego. A w weekend tysiące Opolan odwiedziły Plac Wolności. To z okazji jubileuszowego 10. Festiwalu Książki. Można tam było znaleźć nie tylko książki, co sprawdził Kamil Kostka.
6: Polowanie na książki uskuteczniane jest.
7: Jest to ten moment, kiedy można po prostu znaleźć albo coś nowego, albo znaleźć coś, do czego wraca się po prawie 30 latach.
6: A do czego to się wraca po 30 latach?
7: Babcie Chmieli, Tytus, Romek i Atomek.
6: Czyli klasyka gatunku.
7: Dokładnie, i zaszczepiamy jeszcze kolejne pokolenie też miłością do komiksów.
5: W tym roku na festiwalu swoje propozycje prezentowało około 150 wystawców. Na koniec jeszcze ważna informacja dla opolskich amatorów pływania. Wodna Nuta jest od dziś zamknięta. Obiekt przy Pruszkowskiej przechodzi modernizację. Prace potrwają 2 miesiące. Za godzinę wrócę jeszcze do tematu otwarcia inwestycji drogowej przy Centrum Usług Publicznych.
0: Radio Pogoda 104.1 FM.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Pogoda w Opolu.
5: 17, może 18 stopni pokażą dziś maksymalnie opolskie termometry około godziny 15. To ta najwyższa prognozowana temperatura. Odczuwalna będzie niższa, bo ma też pozostać raczej wietrznie. Jeżeli chodzi o zachmurzenie, to ono będzie się zmieniać. Można liczyć na lokalne przebłyski słońca, ale też niewykluczone, że jeszcze po południu przydadzą się parasole na Opolszczyźnie. Od jutra stopniowa poprawa pogody w regionie.
0: Radio Pogoda. 104.1 FM.
8: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
4: Dzień dobry. Jak zwykle w poniedziałki spotykamy się pod hasłem Klub Pogodnych Ludzi Poleca, a co najlepsze, polecać mogą wszyscy słuchacze Radia Pogoda, nie tylko posiadacze legitymacji, no bo wszyscy jesteśmy pogodni. Także jeśli chcą Państwo polecić innym słuchaczom wydarzenia,

Albano i Romina Power w Radiu Pogoda. Tu Sultan, to tu. Dawno nie mówiłem niczego o jedzeniu, a to przecież istotna część naszego życia. Wiadomo, że warto dbać o jakość tego, co jemy, warto się zdrowo odżywiać i to dobrze, że coraz więcej osób zwraca na to uwagę, ale bywa, że po takim zdrowym jedzeniu głód szybko wraca, albo jeszcze nie głód, tylko taki spadek energii powiązany z apetytem na coś do przegryzienia. Specjaliści odżywienia przyjrzeli się takim sytuacjom i mówią, że problem nie leży w tym, co jemy, tylko w kolejności jedzenia produktów, proszę sobie wyobrazić. Według badań przeprowadzonych przez Kantar Polska, aż 80% z nas, 4 osoby na 5, nie potrafi wskazać prawidłowej kolejności jedzenia. Co piąty badany uważa, że to nie ma większego znaczenia w odżywianiu, a tylko co szósta osoba zaczyna posiłki prawidłowo, czyli od warzyw. Potem dopiero powinno się jeść białko, a na samym końcu produkty skrobiowe. I taka kolejność posiłku spowalnia wchłanianie glukozy do krwi, co zmniejsza gwałtowność wzrostu poziomu cukru w tejże krwi. Co jeszcze ważne, warzywa i owoce powinny stanowić aż połowę tego, co jemy. Także mięso i ziemniaki owszem, ale po warzywach owoce można zostawić na koniec i w taki sposób, twierdzą dietetycy, będziemy dłużej syci, nasze samopoczucie będzie lepsze i rzadziej będziemy odczuwać głód. Czy Państwo najpierw jedzą warzywa, a potem resztę? A może są takie warzywa, od których Państwo lubią rozpoczynać posiłek? A może jedzą Państwo tak, jak to się zawsze odbywało, czyli jeżeli warzywa, to na końcu albo jako dodatek do drugiego zdania. Dania, nie zdania. Jak to u Państwa wygląda? Proszę dać znać.

Film nazywał się Do Przerwy 01, a piosenkę śpiewali Wiślanie 69. Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda wracają za niedługą chwilkę. Usłyszymy Majkę Jeżowską, a potem Rickiego Nelsona.

0: oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
1: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Reklama.

Kiedy jadę samochodem, słucham Radia Pogoda i bardzo, bardzo Państwa zachęcam, żebyście robili to samo. Alicja Węgorzewska.

Ricky Nelson przywitał się z Mary Lou 65 lat temu i zrobił to tak pięknie, że ta piosenka na przykład w Norwegii nie schodziła z pierwszego miejsca listy przebojów przez 14 tygodni. Ponad 3 miesiące na szczycie. Przed nami teraz zespół Bemi Beck, potem przemianowany na Bemi Bem, kiedy z zespołu odszedł Andrzej Ibek, ale wokalistką pozostała Ewa Bem, która jest gwiazdą najpiękniejszych melodii Radia Pogoda ostatnia, a więc ma ten przywilej, że osobiście wybiera piosenki, o których chciałaby opowiedzieć słuchaczom Radia Pogoda i robi to od poniedziałku do piątku, co mogą Państwo usłyszeć u Moniki Tarki po 15 w Radiu Pogoda. Dzisiaj około 15.30 usłyszymy kolejną opowieść pani Ewy o jednej z wybranych przez nią piosenek, podkreślam to. A teraz posłuchamy piosenki z muzyką Zbigniewa Namysłowskiego i słowami Ryszarda Marka Grońskiego, które pasują do obchodzonego dzisiaj Dnia Wiatru. Przed nami piosenka Sprzedaj mnie wiatrowi, Bemi Beck z 70 roku.

0: Eleni w Radiu Pogoda. Ja przed kilkunastoma minutami zapytałem Państwa o to, w jaki sposób się Państwo odżywiają. Czy według zaleceń dietetyków najpierw warzywa, potem białko, a na końcu skrobia? Czy tak jak nas do tego przyzwyczajono, mięsko zjedz, ziemniaczki możesz zostawić, a warzywa, no gdzie tam? To tylko dodatek przecież. No i ku mojemu zaskoczeniu najwięcej odwagi wykazało jedno z najmłodszych pokoleń słuchaczy Radia Pogoda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tu Maja. Pozdrawiam wszystkich z Radia Pogoda. Mi mama każe jeść tak, że najpierw jemy truski, potem mięso, a na końcu ziemniaki.
0: No.
1: Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.
0: Również pozdrawiam Cię, Maju. I to świetnie, że surówki jesz najpierw, bo to właśnie zalecają specjaliści od zdrowego odżywiania. Także mama słusznie warzywa serwuje na początku posiłku. Dzięki temu właśnie, dzięki temu temu telefonowi, tym słowom Mai, mogę zarekomendować Państwu sposób odżywiania naszej młodej słuchaczki. Proszę jeść jak Maja. Od surówek, a ziemniaczki na końcu.
2: Reklama. Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcje kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
1: Została ostatnia reklama.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Monika, dziewczyna ratownika, będzie bohaterką najbliższej, najpiękniejszej melodii. Zaśpiewają o niej wały jagiellońskie, a potem usłyszymy piosenkę Cungali Sławy Przybylskiej. Ale najpierw mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Opola.
11: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Jeszcze dziś, przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym, nastąpi wprowadzenie docelowej organizacji ruchu przy Centrum Usług Publicznych. Co to konkretnie oznacza, powie Małgorzata Mura.
12: To przede wszystkim udostępnienie obu pasów każdej z nitek nowego wiaduktu. Otwarty zostanie także drugi pas do jazdy na wprost z ulicy Plebiscytowej w stronę Opola Wschodniego oraz wszystkie nowo powstałe ścieżki rowerowe i chodniki. Nie oznacza to jeszcze zakończenia wszystkich prac. W najbliższych dniach mogą pojawiać się jeszcze drobne utrudnienia.
11: Budowa wiaduktu kosztowała 29 milionów złotych, 85% tej kwoty to unijne dofinansowanie. Pozostajemy na drogach. 5600 zł mandatu i 24 punkty karne to kara dla 21-letniego kierowcy zatrzymanego przez policjantów strzeleckiej grupy Speed, który przekroczył prędkość, wyprzedzał na skrzyżowaniu i na przejściach dla pieszych. Rajd przez Zawadzkie Słono go kosztował. 1 200 000 zł kostowały z kolei 4 zmodernizowane place zabaw przy żłobkach publicznych w Opolu, sfinansowane w ramach programu Aktywne Place Zabaw. Są już gotowe. Jest też kontrola miasta w niepublicznym żłobku po doniesieniach o złym traktowaniu dzieci. O tym powiem za godzinę.
1: Radio Pogoda 104,1 FM.
13: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda w Opolu.
11: Popołudnie ze zmiennym zachmurzeniem i możliwy także przelotny deszcz jeszcze dzisiaj na Opolszczyźnie. Na przebłyski słońca jednak też w najbliższych godzinach możemy liczyć. A jeżeli chodzi o temperaturę, to maksymalnie 18 stopni pokażą dzisiaj opolskie termometry około godziny 15. Wiatr będzie nam towarzyszył jednak przez cały dzień, przez co może się wydawać, jakby było jednak zimniej. Od jutra już temperatury powyżej 20 stopni w najcieplejszych godzinach dnia.
1: Radio Pogoda 104,1 FM.
13: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Dzisiejsze nasze spotkanie przebiega pod hasłem Klub Pogodnych Ludzi poleca, jak co poniedziałek. Także Państwo mogą polecać to, co wydało się Państwu interesujące, czy z lektur, czy z filmów, czy ze spektakli, czy z wystaw. Zapraszam do telefonowania do Radia Pogoda 22 444 4004. A za kilka minut zajmiemy się Demisem Roussosem w rocznicę jego urodzin.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

0: jak to dziewczyna.
1: Jak to dziewczyna i Jerzy Połomski w Radiu Pogoda. Teraz kilka minut dla Demisa Roussosa, który urodził się jako Artemios Venduris Roussos w rodzinie greckich emigrantów w Aleksandrii. Ale spędził tam właściwie tylko dzieciństwo. Wrócił do Grecji w drugiej połowie lat 50. Jako nastolatek udzielał się w greckich zespołach grających muzykę pop i rocka. Chyba najbardziej znanym z nich był Aphrodite's Child, czyli dziecko Afrodyty, znany w Europie m.in. z przebojów It's 5 o'clock.
2: It's 5 o'clock. Is my friend, and in him I find sympathy. And so I go back to the years that have passed me by.
1: Był też przebój Rain and Tears.

grupie Aphrodite's Child Demis Roussos poznał innego sławnego greckiego muzyka, Vangelisa, z którym współpracował jeszcze później, między innymi przy muzyce do filmu Rydwany Ognia. Panowie wydali razem także piosenkę przebój grupy The Animals, czyli House of the Rising Sun. Demis Roussos odwiedzał nasz kraj kilkakrotnie. Pierwszy raz przyjechał w 1979 roku, żeby na festiwalu w Sopocie zaśpiewać swoje największe przeboje. Wśród nich także piosenkę My Friend the Wind. Był też utwór Forever and Ever, inny wielki przebój Demisa Roussosa. I teraz właśnie tej piosenki sobie posłuchamy, ciepło wspominając artystę w 80. rocznicę jego urodzin.

0: paryskie tango niemalże poszliśmy z Aliną Pszczółkowską. Za chwilkę w cyklu Klub Pogodnych Ludzi poleca wspomnienia z PRL-u na wesoło, ale wcześniej jeszcze przeboje Kasi Sobczyk i Czerwono-Czarnych, a potem Jadwigi Barańskiej.
1: Radio Pogoda.

wiesz, z wymczem, wiesz się z tym, że mnie kochasz, dlaczego?

Wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca. Teraz nas zajmie książki właściwie, bo pogoda taka, że trzeba mieć coś do roboty w domu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Przy tej niedzielnej, kapryśnej pogodzie, dialektując się wspaniałymi truskawkami, moimi ulubionymi wiśniami, szklankami, czytałem PRL od kuchni pana Sławomira Kopra i Mariusza Muchy. Muszę powiedzieć, że z wielkim sentymentem wracałem do wspomnień z tego okresu. Pracując w centrum Warszawy, poznałem właściwie całą gastronomię i muszę przyznać, że książka napisana przez panów Kopra i Muchę wiernie oddaje rzeczywistość, jaka była, przeplatana świetnymi anegdotami i właściwie nie wiadomo, czy to się wspomina z sentymentem, czy z żalem, że to już minęło. Fajne anegdoty. Jedna z nich o klasyfikacji lokali. I klasa lokalu na przykład zależała od częstotliwości przekładania obrusa na stoliku na drugą stronę, zanim do prania poszedł. I tak, w pierwszej klasie miał być raz przewracany, w drugiej dwa razy, a w trzeciej trzy. Takie to były ciekawostki. Natomiast najsympatyczniej wspominają autorzy Bary Mleczne, które ja z wielkim sentymentem wspominam, no i te dania, które tam były.
0: Oczywiście.
1: Smacznego, Waldek z Konstancina.
0: Smacznego, wzajemnie, panie Waldemarze. Jak rozumiem, nie tylko gastronomia była przedmiotem tej książki, ale, że je tak nazwę, ogólne uwarunkowania życia w PRL-u. Książka PRL od kuchni Sławomira Kopra i Mariusza Muchy, polecana państwu przez pana Waldemara. Myślę, że warto sięgnąć.

0: To jedna z gwiazd Radia Pogoda, Halina Frąckowiak. O wybranych przez siebie najpiękniejszych melodiach opowiadała nam jakiś czas temu, ale ciągle można posłuchać jej opowieści, zaglądając do archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
17: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
18: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
20: Została ostatnia reklama.
21: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Reklama.

0: lecz w końcu przecież trzeba będzie je postawić, bo chleba dosyć, lecz rośnie popyt na igrzyska.
1: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.

0: Typowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiska w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Została ostatnia reklama.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Reklama. Powiedz stary, gdzieś ty był, Czerwonych Gitar oraz Baśka Andrzeja Zauchy i Wolnej Grupy Bukowina. Te najpiękniejsze melodie rozpoczną popołudniową część naszego poniedziałkowego spotkania zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
6: Wiadomości z Opola.
10: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Opole rozpoczyna szczegółową kontrolę w niepublicznym żłobku Autobusik. To po doniesieniach Nowej Trybuny Opolskiej dotyczących złego traktowania podopiecznych przez jedną z opiekunek. Rodzice zgłosili sprawę dyrekcji żłobka, która podjęła natychmiastową decyzję o zwolnieniu opiekunki z pracy, zgłaszając dodatkowo zdarzenie na policję. Jak poinformował wiceprezydent Opola Łukasz Sowada, sprawa będzie zbadana szczegółowo również przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta. A my wróćmy jeszcze myślami do Festiwalu Książki, który za nami. Było ponad 250 autorów i autorek, 150 wydawnictw, no i tłumy czytelników. Był też Kamil Kostka.
11: Co udało się upolować?
12: Znamie wodnika Agaty Suchockiej, wybitna tutaj z Opola pisarka oraz Klątwa Południcy. To tak do poduszki, ale także do herbaty, do kawy. Ale oprócz tego, żeby było też przyziemnie, książka o Hongkongu. Ciekawa, taka egzotyczna.
10: To była jubileuszowa 10. edycja Festiwalu Książki. Jubileuszowe są też tegoroczne opolskie konfrontacje teatralne. Trwa ich 50. edycja. W programie na ten tydzień nie tylko spektakle konkursowe, ale też spotkania z twórcami i koncerty.
6: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda w Opolu.
10: Popołudnie przed nami z przelotnym deszczem i zmiennym zachmurzeniem nad Opolszczyzną. Jeżeli chodzi o temperaturę, to możemy liczyć maksymalnie na 18 stopni około godziny 15 w Opolu. Kolejne dni będą cieplejsze i od jutra już temperatury powyżej 20 stopni w godzinach popołudniowych w Opolu i regionie będzie też więcej słońca, a pod koniec tygodnia czeka nas nawet 30-stopniowy upał w regionie.
6: Radio Pogoda 104,1 FM.
9: Zaczynamy popołudnie pogodne, niezależne od aury na zewnątrz. Za chwilkę powiem o jednym z powodów, dla których warto mieć legitymację Klubu Pogodnych Ludzi, a za mniej więcej pół godziny rozpoczynamy czerwcowy cykl spotkań z Ewą Podolską, Szlachetne Zdrowie, ostatni przed wakacjami. Myślę, że bardzo interesujący, bo Ewa będzie rozmawiać z profesorem Zbigniewem Gaciągiem z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na temat nadciśnienia tętniczego. To za około pół godziny. Teraz czas na najpiękniejsze melodie. Przed nami pytanie Wojciecha Młynarskiego, w co się bawić?
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforza.

0: Klub Pogodnych Ludzi poleca.
1: Być może słyszeli Państwo o wystawie Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników w Muzeum Krakowa, bo kilkakrotnie wspominaliśmy o tej wystawie i jeszcze będziemy, bo jesteśmy jej patronem medialnym. Podczas tego weekendu można było zwiedzać tę wystawę bezpłatnie pod warunkiem okazania legitymacji Klubu Pogodnych Ludzi. Jeżeli skorzystali Państwo z tego zaproszenia i odwiedzili tę wystawę, proszę zadzwonić do Radia Pogoda i opowiedzieć o swoich wrażeniach. Czy nie było kłopotów z wejściem? Która część wystawy wywarła największe wrażenie, może coś obudziło w Państwu jakieś wspomnienia, a może warto mieć coś przy sobie, idąc na tę wystawę. Proszę się tym wszystkim z nami podzielić, dzwoniąc pod numer 22 444 4004. A jeżeli jeszcze Państwo nie odwiedzili tej wystawy, ciągle jest szansa na bezpłatne zwiedzanie za okazaniem legitymacji Klubu Pogodnych. W najbliższy weekend dla członków klubu wstęp na wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników w Pałacu Krzysztofory będzie bezpłatny. To będą dni 20 i 21 czerwca. Dzisiaj jest 15, więc swobodnie można sobie zaplanować wizytę w Muzeum Krakowa, nawet jeżeli nie mieszkają Państwo w tym mieście. A dlaczego warto? No mam nadzieję, że o tym opowiedzą słuchacze Radia Pogoda, którzy już widzieli wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników, polecaną przez Radio Pogoda. A teraz wspomnimy sobie Ella Fitzgerald, która zmarła dokładnie 30 lat temu. Powodem była zaawansowana cukrzyca i komplikacje ze zdrowiem spowodowane przez tę chorobę.

0: pytanie zostało postawione. Czy byli Państwo już na wystawie Kunst i Fach w Muzeum Krakowa w Pałacu Krzysztofory? Jeśli tak, czekam na Państwa recenzję. Kilka słów o tym, jak się Państwu podobało i czy skorzystali Państwo z możliwości bezpłatnego zwiedzania wystawy Kunst i Fach Kraków Rzemieślników. A za chwileczkę spotykamy się z Ewą Podolską i jej gościem, żeby porozmawiać o zdrowiu. Wszyscy, którzy z różnych powodów obawiają się picia kawy, powinni nadstawić ucha. Zwolennicy i wyznawcy tego napoju również.
1: Autopromocja. Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałbym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
3: Moje serce to jest muzyk improwizujący.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
5: Autopromocja.

0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
1: Dzień dobry Państwu. Witam Państwa wszystkich w naszym kolejnym tygodniu z cyklu Szlachetne zdrowie, w którym to moim gościem w tej chwili jest pan profesor Zbigniew Gaciąg, Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dzień dobry Panie Profesorze.
2: Witam Państwa.
1: Dzisiaj wrócimy do sprawy nadciśnienia tętniczego. Proponuję taką formułę. Prawda to czy mit? Jeżeli mam nadciśnienie tętnicze, to nie wolno mi pić kawy.
2: Nieprawda. Można pić kawę, oczywiście w rozsądnych ilościach, ale nawet taką porządną kawę z ekspresu wysokociśnieniowego.
1: No to dlaczego powszechna opinia jest odmienna?
2: Cóż, suweren niejednokrotnie się myli. I w tym...
1: Nie, panie profesorze,
2: punkcie też.
1: Proszę poważnie potraktować naszych
2: absolutnie
1: słuchaczy.
2: Poważnie,
1: no to
2: absolutnie
1: skąd to się
2: poważnie.
1: Wzięło? Kawa nie podwyższa ciśnienia?
2: Kawa zawiera kofeinę, która jest substancją zbliżoną do związków działających presyjnie, czyli podnoszących ciśnienie, ale wiemy, że u człowieka ma też inne efekty i ten efekt na ciśnienie nie jest zauważalny tak naprawdę. Poza tym przynosi też pewne korzyści dla pacjentów. Badania epidemiologiczne dowodzą, że ludzie, którzy piją kawę, na przykład rzadziej mają cukrzycę, rzadziej mają choroby układu krążenia. Ten związek też na przykład kawy z zaburzeniem rytmu nie jest potwierdzony. Jeśli ktoś ma na przykład zaburzenia rytmu, może pić kawę.
1: Ależ optymistycznie pan zabrzmiał. Jednym słowem, kawa zdrowa.
2: Kawa nie szkodzi.
1: A, tak powiedzmy, nie szkodzi.
2: Tak, a być może pomaga.
1: Dalsze badania są w trakcie. Nad kawą. Zrobiono ich
2: chyba
1: dużo.
2: Już nie, wydaje mi się, że zrobiono wszystkie ich wystarczająco badania. Dużo.
1: Także proszę Państwa, jeśli mają Państwo nadciśnienie, to proszę nie traktować kawy jako czarnego luda, którego trzeba unikać. Bardzo dziękuję. Spotykamy się jutro.
0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
3: Kawa nie szkodzi? Niektórym co rano przywraca ochotę do życia. Razem z najpiękniejszymi melodiami, rzecz jasna. Jutro około 12.30 ciąg dalszy rozmowy Ewy Podolskiej i profesora Zbigniewa Gaciąga o nadciśnieniu technicznym. Tętniczym oczywiście.

0: W Radiu Pogoda słuchaliśmy wielkiego przeboju Raffaelli Carry z 1976 roku, a Far l'amore comincia tu to jeden z największych przebojów epoki disco we Włoszech, zanim Włosi wpadli na pomysł Italo Disco. Myślę, że gdyby strażnicy moralności w naszym kraju znali włoski, ta piosenka byłaby na cenzurowanym tak samo jak kilka lat wcześniejszy przebój Je t'aime moi non plus Serge Gainsbourga i Jane Birkin. Najpiękniejsze melodie. Wracając za chwilkę, usłyszymy Stana Borysa z bizonami i alibabkami i spacerujących dziką plażą, a potem prośbę Marii Koterbskiej do grającej szafy Grosik wrzuć i piosenkę grupy Czerwony Tulipan. Jedyne co mam, to marzenia.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku, od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.

0: Start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marek, szefowa cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Została ostatnia reklama.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antyluk ruszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antyluk ruszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antyluk ruszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
5: Została ostatnia reklama.
6: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
7: Reklama.
8: Właśnie mija 13, więc przed nami teraz najważniejsze wiadomości Radia Pogoda, a potem najpiękniejsze melodie wrócą w piosenkach Krzysztofa Klęczona i Trzech Koron, 10 w skali Beauforta i Moje jedyne marzenie Anny Jantar.
9: Strzały w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna. Policja ściga napastnika. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem na gali sztuk walk. Ukraina i Mołdawia zaczęły formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trwa obława na sprawcę strzelaniny w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Policja ustala, kim są ofiara i sprawca. Co na razie wiadomo w tej sprawie, próbuje się dowiedzieć Anna Gmiterek-Zabłocka.
11: Informacji na temat tego zdarzenia jest na razie niewiele. Wiadomo, że doszło do niego na osiedlu Jagiellońskim w Białej Podlaskiej, w pobliżu skrzyżowania z ulicą Terebelską, za pawilonami handlowymi, niedaleko od miejscowego szpitala. Policja informuje, że nieznany sprawca oddał kilka strzałów w kierunku przechodnia. Mimo szybkiej reakcji ratowników i lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować. Wystawione są posterunki blokadowe, trwają też kontrole pojazdów i penetracja terenu. Osoby, które były świadkami tego zdarzenia lub cokolwiek mogą o nim wiedzieć, proszone są o kontakt z numerem alarmowym 112. Informacje, to jest kluczowe, można przekazywać również anonimowo.
9: Był uścisk dłoni i krótka rozmowa. Kamery uchwyciły spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem na gali MMA w Białym Domu. Wymiana zdań trwała trochę ponad minutę. Prezydent Polski przyleciał do Waszyngtonu na 80. urodziny Trumpa. Jego kancelaria informowała, że będzie to okazja do omówienia ważnych spraw dotyczących relacji polsko-amerykańskich, między innymi kwestii obecności żołnierzy USA w Polsce. Ukraina rozpoczyna negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Po wielu latach starań dziś w Luksemburgu zostanie oficjalnie otwarty tak zwany pierwszy klaster negocjacyjny. Najważniejszy, dotyczący praworządności. Jak mówi szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, Polsce zależy na tym, żeby Ukraina trafiła do Unii, ale ten proces musi potrwać.
12: My musimy być pewni, że Ukraina będzie gotowa, że my będziemy gotowi i że rozszerzenie będzie dla obu stron sukcesem.
9: Jak dodaje wicepremier, Polsce negocjacje zajęły 7 lat. Razem z Ukrainą oficjalnie negocjacje zaczęła dziś także Mołdawia. Co najmniej 9 osób zginęło, a około 30 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku Rosji na dwa największe miasta Ukrainy, czyli Kijów i Charków. W Kijowie zapalił się symbol miasta, klasztor Ławra Peczerska. Coraz więcej czasu spędzamy w internecie. Przeciętny Polak spędzi w nim łącznie w swoim życiu 26 lat i 2 miesiące. To o prawie 3 lata więcej niż szacowano jeszcze 4 lata temu. Takie badanie przeprowadziła firma NordVPN. Najwięcej czasu spędzamy na słuchaniu muzyki i oglądaniu filmów, a także na przeglądaniu mediów społecznościowych. Pies nie leczy, ale może skutecznie wspierać leczenie i rehabilitację. Dzisiaj ogólnopolski dzień dogoterapii. Eksperci mówią, że pies sam w sobie nie jest lekarstwem, ale dzięki swojej naturze poprawia samopoczucie pacjentów, motywuje do ćwiczeń, ułatwia przełamywanie lęków i kontakt z otoczeniem, a przy tym nie ocenia i nie okazuje zniecierpliwienia.
10: Pogoda.
9: 16 stopni na północy Polski, od 17 do 20 w pozostałej części kraju. Na północy najchłodniej, bo możliwe tutaj są burze, a razem z nimi potężne ulewy i silny wiatr. Od jutra zacznie się ocieplać, 1-2 stopnie dziennie. W przyszły weekend ma być już naprawdę ciepło, nawet gorąco.

0: Anna Jantar w Radiu Pogoda. Przed południem zapytałem o to, czy dbają Państwo o właściwą kolejność jedzenia posiłków, bo według ustaleń specjalistów odżywienia najpierw należy jeść warzywa, a dopiero potem białko, czyli na przykład schabowego, i skrobie, czyli na przykład ziemniaki. Państwo nie odpowiedzieli wprost na moje pytanie, ale pojawiło się inne pytanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Elżbieta. Ja mam problem z jedzeniem owoców. We Francji owoce się je na deser, na koniec. I tak słyszałam przez wiele lat. Potem usłyszałam, że nie wolno jeść owoców po posiłku, ponieważ one szybko się trawią, potem fermentują, potem są gazy, są problemy, czyli owoce trzeba na początku jeść, potem dopiero cały obiad. A teraz ostatnio w internecie znowu słyszę, że owoce jemy na końcu. Może ktoś ze słuchaczy będzie wiedział, jak to naprawdę jest. Pozdrawiam.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Elżbieto. Na mój rozum to niewiele się zmieniło. Wszystko jest bardzo proste. Warzywa jemy na początek posiłku, potem białko i skrobie, a z tymi owocami warto odczekać z pół godzinki, tak na wszelki wypadek, żeby nie drażnić jelit, o czym wspominała pani przed chwilą. To jeśli owoce trzeba jeść do posiłku, bo wcale wydaje mi się, że to nie jest obowiązkowe. Wydaje mi się, że owoce najlepiej jeść zamiast wszelkich przekąsek typu solone orzeszki ziemne czy ciastka z daleka i od posiłku, który się już zjadło, i od tego, który przed nami. W ten sposób wilk będzie syty i owca cała, tak bym to ujął. Czyli po prostu kłopot będziemy mieli z głowy. Ale oczywiście decyzja to jest już w Państwa głowie i przyzwyczajeniach, a to są tylko sugestie i namowy ludzi związanych z dietetyką.

0: Najpiękniejsze melodie wracają lada minuta. Usłyszymy przeboje Marka Grechuty i Filipinek. A teraz tylko takie przypomnienie, że po weekendowej przerwie dziś o 22 w Radiu Pogoda wraca powieść Aleksandra Dumas, Hrabia Monte Cristo, czytana przez Wojciecha Masiaka. We czwartek skończyliśmy słuchać w tym miejscu.
1: Danglars nawet na nią nie spojrzał, chociaż robiła wszystko, co tylko mogła, aby zemdleć. Nie wyrzekł więcej ani słowa, otworzył drzwi i wrócił do siebie. I kiedy pani Danglars wyrwała się z tego półomdlenia, mogła pomyśleć, że był to zły sen.
0: O, wszystkie dotąd wyemitowane na naszej antenie odcinki tej powieści są do posłuchania w archiwum audycji na stronie radiopogoda.pl, a kolejne fragmenty powieści Hrabia Monte Cristo usłyszymy już dzisiaj o 22:00.

0: Autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
6: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
7: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Została ostatnia reklama.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
0: Reklama.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: W Radio Pogoda słuchaliśmy Filipinek. Za moment usłyszymy piosenkę Besame Mucho w wykonaniu Connie Francis. A teraz jedno pytanie od słuchaczki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Barbara z Warszawy. Mam takie pytanie. Byłam wczoraj na Puławskiej przy Placu Unii i nie znalazłam kawiarni Radia Pogoda. A była taka kawiarnia, sama tam kiedyś byłam. Proszę mi powiedzieć, czy została zlikwidowana, przeniesiona, jak się ma rzecz? Pozdrawiam.
0: Odwzajemniam pozdrowienia i muszę wyjaśnić, że to nie była kawiarnia Radia Pogoda. Nazywała się Pora na Seniora i była prowadzona przez fundację o tej nazwie, ale rzeczywiście współpracowaliśmy jako radio z kawiarnią. Zawiadywała nią pani Kasia Fetter. Sprawdziłem, czy wśród informacji z Warszawy będzie jakaś wiadomość na ten temat i w Informatorze Stolicy natknąłem się na taką notkę o zamknięciu na stałe tej kawiarni przy Puławskiej właśnie. W informacji, którą można było przeczytać wczesną wiosną, napisano między innymi: 31 marca klubo kawiarnia Pora na Seniora znika z mapy kulturalnej stolicy. Ale nie znika z serc tych, którzy ją tworzyli. Także kawiarnia, pani Barbaro, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa została zamknięta na dobre.

0: Greckie wino krążyło z rąk do rąk w piosence Anny German, a kolejne najpiękniejsze melodie usłyszymy w Radiu Pogoda Lada Minuta. Od 14 o Państwa pogodne popołudnie zadba Monika Tarka. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
12: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: Została ostatnia reklama.
19: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
3: Ale cza-cza, señorita.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radio Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Została ostatnia reklama.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Reklama.
12: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a my za chwilę zaczynamy poniedziałkowe, pogodne popołudnie. Na początek będzie piosenka Edyty Geppert, Szukaj mnie, potem jeszcze Cliff Richard, Jacek Lech i Sława Przybylska. Już teraz zapraszam, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 14.
13: Koniec limitu cen paliw. Za 2 tygodnie wygaśnie CPN. USA z Iranem porozumiały się w sprawie pokoju, potwierdzają to mediatorzy. Prokurator skazany za poczęstowanie ciasteczkami z marihuaną.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżono VAT i akcyzę na paliwa, dlatego benzyna była na stacjach tańsza. Ale płacił za to budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i spadkiem cen ropy naftowej. A w piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze, jak donosi agencja AFP, strony przeprowadzą rozmowy przygotowawcze. Mówi Shehbaz Sharif, premier mediującego Pakistanu.
14: Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie.
13: Jeśli Iran będzie przestrzegać tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówi w Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
14: Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu.
13: Wojna wybuchła pod koniec lutego. Amerykanie wspólnie z Izraelem zaatakowali Iran z powietrza. Prokurator skazany łącznie na 25 tysięcy złotych kary za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Ma zapłacić kobiecie, którą nimi poczęstował, 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 10 tysięcy wpłacić na cele związane ze zwalczaniem narkomanii i 10 tysięcy jako grzywnę. Poza tym przez 5 lat nie będzie mógł pracować jako prokurator. 51-letni prokurator poczęstował poszkodowaną w pokoju hotelowym w Lublinie. Polski Komisarz Komitet Olimpijski może dziś wyrazić sprzeciw wobec swojego prezesa Radosława Piesiewicza i zablokować dalsze działanie PKOL-u. Trwa zgromadzenie sprawozdawcze. Krytykowany prezes próbuje utrzymać się na stanowisku, ale członkowie związku mogą po prostu nie przyjąć sprawozdań finansowych, a to w praktyce sparaliżuje dalszą działalność komitetu. Cezary Jaszczyk.
0: Organizacje mają do Piesiewicza szereg zarzutów. Od niegospodarności przez podejrzenia o udział w aferze z wystawianiem fałszywych faktur po związek z głośną ostatnio aferą zonda krypto. Pod koniec maja związki sportowe złożyły wniosek o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia walnego, na którym mogłoby dojść do odwołania prezesa. Piesiewicz do tej pory zgromadzenia nie zwołał, ale dziś musi się zmierzyć z krytyką na cyklicznym zgromadzeniu sprawozdawczym.
13: Piesiewicz poinformował właśnie, że zobowiązanie zonda krypto wobec polskich olimpijczyków zostało dzisiaj rano spłacone dzięki prywatnym sponsorom. Na piłkarskich mistrzostwach świata za nami pierwsze mecze potęg. Niemcy wygrali z Curaçao 7-1 i tak możemy być dumni, uważa selekcjoner maleńkiego debiutanta na imprezie Dick Advocat.
15: My w was.
16: Ostatecznie i tak będziemy szczęśliwi, że byliśmy częścią największego turnieju piłkarskiego na świecie. Spodziewaliśmy się, że osiągniemy więcej, nie udało się. Oni byli bardzo mocni, ale nie załamujemy się. Nie ma nic wstydliwego w tym wyniku. Myślę, że możemy jeszcze sprawić niespodziankę w drugim i trzecim meczu.
13: Holandia zremisowała z Japonią 2-2. A dzisiaj wieczorem Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka oraz Belgia, Egipt.
2: Pogoda.
13: Uwaga na burze, padać może dzisiaj przelotnie w całym kraju, ale na północy Polski opady mogą być bardzo intensywne, a towarzyszyć im będzie silny wiatr. Temperatura dzisiaj od 15 stopni właśnie na północy do 20. W pozostałej części kraju będzie się robić cieplej, najbliższy weekend ma być upalny.
12: Cztery minuty po godzinie 14:00, to jest pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Właśnie zastanawiałam się dzisiaj, jakie będzie tegoroczne lato. Czy właśnie tak będzie przeplatać te chłodniejsze, deszczowe dni z tymi upalnymi? No poczekamy, zobaczymy. Lato już za dwa, właśnie wakacje już za dwa tygodnie, a lato już niebawem, proszę Państwa, za kilka dni. A ja zapraszam na dzisiejsze pogodne popołudnie, chociaż sądząc po prognozach pogody, myślę, że przyda się wygrana w konkursie ani tak, ani nie, bo można będzie wygrać

Cliff Richard, congratulations, czyli proszę Państwa, gratulacje i życzenia dla wszystkich, którzy dzisiaj obchodzą urodziny i imieniny. Przypominam, że mamy też w Radiu Pogoda koncert życzeń. Mogą Państwo zamówić sobie życzenia u Roberta Janowskiego, złożyć je za jego pośrednictwem. Wystarczy tylko wejść na naszą stronę internetową, tam znajdziecie Państwo formularz zgłoszenia do Roberta, ale można też zadzwonić 22 444 40 04. Oprócz urodzin i imienin, jak Państwo wiedzą, codziennie zdarzają się jakieś takie wyjątkowe, czasem dziwne święta. Dzisiaj akurat jest Dzień Wiatru, obchodzony co roku 15 czerwca. Ma po prostu za zadanie uświadomić, że wiatr to jest siła, którą można wykorzystać dla naszych potrzeb, czyli można budować tanie różne elektrownie czy farmy wiatrowe. No i właśnie ten dzisiejszy dzień nam to uświadamia. Ale ponieważ jest Dzień Wiatru, to my też wyciągamy takie piosenki z wiatrem w tytule albo w treści. Akurat przed nami teraz utwór Jacka Lecha, Niech Cię Wiedzie, Dobry Wiatr, do którego słowa napisał Marek Dudkiewicz, a muzykę Katarzyna Gertner. Oczywiście z życzeniami, żeby Państwo jak najczęściej chwytali wiatr w brzeg.

0: Sława Przybylska w Radiu Pogoda. Za chwilę Truba Duża, później Martyna Jakubowicz. Mamy porę obiadową, więc tradycyjnie pytam się Państwa, co dzisiaj na obiad, czym się rozgrzewacie albo pocieszacie, jak za oknem pada deszcz. 22 444 40 04 to jest nasz numer telefonu.
1: Autopromocja.
2: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.

0: Państwo gdzieś pomiędzy kuchenką a lodówką. Co dzisiaj u Państwa na obiad? Słuchamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja dzwonię z Krakowa, na imię mam Bogdan. Na dzisiaj przygotowuję zupę koperkową, bo u nas jest pochmurno, trochę jest deszczowo w Krakowie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Pogoda.
0: Dziękujemy, czyli taka deszczowa koperkowa. Co jeszcze Państwo na dziś proponują?
2: Dzień dobry, tutaj stała słuchaczka z Poznania. Jeśli chodzi o obiad u mnie, to dzisiaj, ponieważ jest zimno, mokro, przygotowałam bardzo ostro doprawione leczo.
0: O.
2: Będzie świetne i rozgrzewające. Pozdrawiam wszystkich.
0: Dziękuję pięknie, no i oczywiście życzę Państwu smacznego.

0: Piosenki, jak Państwo słyszą w Radiu Pogoda, dopasowane do pogody za oknami, nie tylko o wietrze, ale i o deszczu. Dzisiaj śpiewamy Singing in the Rain i słynny utwór Gina Kelly'ego przed momentem na naszej antenie. Do tych piosenek wietrznych i deszczowych jeszcze dzisiaj będziemy wracać, a na razie wracamy do obiadu. Taki apel od Państwa.
1: Witam, z tej strony Artur. Pozdrawiam prowadzącą.
0: Dziękuję.
1: Pozdrawiam radio słuchaczy. A ja Wam proponuję wszystkim, wyczyśćcie garki z niedzieli, a nie wyrzucajcie mnóstwo jedzenia do kosza. Pozdrawiam, dziękuję.
0: Dziękuję, oczywiście jedzenia nie można marnować, panie Arturze, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o słuchaczy Radia Pogoda, to większość wychowana w czasach PRL-u, kiedy niczego się nie marnowało, jesteśmy tego jak najbardziej nauczeni. Ja wczoraj na przykład zagotowałam za dużo ryżu do obiadu, no to dzisiaj pod ten ryż była pomidorowa.
2: Autopromocja. Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Wszystkie teksty na tej płycie Winga Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
4: Moje serce to jest muzyk improwizujący.
2: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dilerów i na salonfiat.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub uda z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
18: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
19: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
18: TravistoFast i Travisto.
19: Aflofarm.
5: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Została ostatnia reklama.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
14: To jest Radio Pogoda w poniedziałkowe, pogodne popołudnie. Kolejne nasze najpiękniejsze melodie. Już nie mogą się doczekać, kiedy Państwo je usłyszą. Będzie Małgośka Marli Rodowicz. Czy Och, jak bardzo Cię kocham Janusza Laskowskiego. A na razie wiadomości o godzinie 15.
15: Obława w Białej Podlaskiej. Mężczyzna zastrzelił przechodnia. Wyjątkowa operacja. Lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Fani jednego z najsłynniejszych zespołów rockowych Foo Fighters zjechali do Warszawy. Wieczorem koncert.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Białej Podlaskiej trwa obława za mężczyzną, który nad ranem śmiertelnie postrzelił przechodnia. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Terebelskiej. Napastnik miał oddać kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara zmarła mimo natychmiastowej reakcji służb. Policja apeluje o pilny kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat zdarzenia albo sprawcy. Wyjątkowa operacja w białostockim szpitalu. Świadkowie mówią, że lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Mówią lekarze, docent Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościuczyk.
16: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
17: W stanie, w którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
15: A jak doszło do tego zdarzenia, opowiada małżonka pacjenta, pani Marianna.
18: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać.
19: Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
15: Mężczyzna przeżył, najprawdopodobniej zachowa też sprawność rąk i nóg. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, mówi Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
20: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
15: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. Żołnierze NATO z Litwy, Francji i Polski od jutra przez 10 dni będą ćwiczyć w rejonie Przesmyku Suwalskiego. To manewry pod kryptonimem Dzielny Dzik. Wojskowi proszą, by nie publikować w internecie ewentualnych zdjęć z przejazdu kolumn wojskowego sprzętu. Kapitalny turniej Kamila Majchrzaka, nasz tenisista, wygrał na trawie w Sertogenbosch imprezę rangi ATP 250. To największy sukces w jego karierze. Po drodze pokonał trzech tenisistów z pierwszej dziesiątki światowego rankingu. Jednego z nich w finale Australijczyka Alexa de Minaura 6-3-2-6-7-6.
21: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa, piękny urywek mojej kariery i tego, co przeszedłem ja i przeszli moi najbliżsi i mój team.
15: Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Jeden z najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie wystąpi dziś w Polsce. Amerykański zespół Foo Fighters zagra na Stadionie Narodowym w Warszawie, promuje nowy album. To grupa założona przez byłego perkusistę zespołu Nirvana.
1: Co jest grane w Opolu?
22: Monika Trekowska, chwila, zapraszam. W kinach Helios w Opolu możemy oglądać najnowszy film Stevena Spielberga, w którym reżyser powraca do tematyki UFO. Scenariusz napisał David Koepp, z którym Spielberg stworzył m.in. kultowy Park Jurajski. Muzykę skomponował niezastąpiony John Williams, a na ekranie m.in. Emil Blunt, Josh O'Connor i Colin Firth. Tytuł tego filmu to Dzień Objawienia. Dzisiaj także kino konesera w kinach Helios w Opolu, Drugie życie, film, który zdobył nagrodę publiczności festiwalu w Wenecji. To emanujący optymizmem i pogodą ducha portret dojrzałej kobiety, w którą wciela się znana z filmów Pedro Almodovara Carmen Maura. Opowieść o przywiązaniu do miejsca, o dojrzałym życiu bez rezygnacji z siebie i o kobiecej niezależności, która nie zna wieku. To propozycje na już, a pod koniec tygodnia czeka nas 23. Wojewódzki Festiwal Tańca Fantan w Stegu Arenie. Odbędzie się w sobotę.
1: Radio Pogoda 104,1 FM. Pogoda.
15: Od 15 do 20 stopni. Najchłodniej dzisiaj na północy Polski, tu możliwe burze. Padać może wszędzie, ale wszędzie też całkiem sporo przejaśnień. Od jutra coraz cieplej i tak w najbliższy weekend nawet 30 stopni.
14: No i teraz oczywiście, jak to my Polacy zastanawiamy się, jaka pogoda lepsza, czy jak jest chłodniej i pada, czy jak jest upał ponad 30 stopni Celsjusza. Witam serdecznie, to jest poniedziałkowe pogodne popołudnie, 5 minut po godzinie 15, o 15.30 Ewa Bem na antenie Radia Pogoda. Oczywiście opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii, no i posłuchamy tej piosenki, a wcześniej życzenia dla gwiazdy filmów

0: Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. A czy Państwo poznają, z jakiego serialu pochodzi taka oto muzyka, czołówka właściwie? Teraz to już chyba wszystko jest jasne. Z dwóch powodów dzisiaj taką muzyczkę Państwu przypominam. Pierwszy jest taki, że ponieważ wczoraj taki był deszczowy, niezbyt ładny dzień, to z mężem siedzieliśmy przed telewizorem i zaczęliśmy od nowa oglądać serial Podróż za jeden uśmiech, bo to właśnie z tego serialu przecież słynna ścieżka dźwiękowa. A to też no, dlatego, że wakacje się zbliżają, lato już blisko, a poza tym bardzo lubimy te stare filmy, zwłaszcza z czasów dziecięcych sobie przypominać. No a dzisiaj, jak przyszłam do pracy, to okazało się, proszę Państwa, że okrągłe 70. urodziny obchodzi Poldek, czyli Henryk Gołębiewski, znany aktor z czasów dziecięcych, to już w ogóle, bo przecież Pikador z Wakacji z duchami, no właśnie Polduś z Podróż za jeden uśmiech, czy Cegiełka ze Stawiam na tolka banana, ale potem wrócił też do grania w filmach w latach 90. Zdobył Złotą Kaczkę za rolę w filmie Eddie. I teraz regularnie pojawia się w różnych tam epizodycznych rolach na ekranie. Ale co ciekawe, proszę Państwa, wracając do Podróży za jeden uśmiech, wcześniej tego nie zauważyłam. Być może dlatego, że mieliśmy inne czasy i teraz telefony komórkowe są na porządku dziennym, ale w pewnej scenie tego filmu Poldek tak mówi do Dudusia. Proszę posłuchać, jakie to prorocze słowa.
1: Może wyślemy depeszę? Już zaadresowana.
2: Stary, a czy ty nie masz przypadkowo w kieszeni telefonu bez drutu?
1: Tylko nie fantazjuj, błagam cię.
0: Telefon bez drutu w kieszeni, takie fantazje. Rok 1971, przypominam. Serdeczne pozdrowienia dla Henia Gołębiewskiego. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Dziękujemy za wszystkie twoje role.

0: Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda, Małgorzata Rożniatowska.
1: Poniedziałek powiedziałem, że się w tobie zakochałem, choć o tobie nie wiedziałem prawie nic. Nie wierzyłaś mi z początku, ale gdzieś około piątku wszystko było już w porządku, co tu kryć. Przesłoniłaś mi

Nie zapomnisz nigdy, Jerzy Połomski w Radiu Pogoda. Państwo no, na pewno nie zapomnieli o tym, że pani Ewa Bem codziennie o 15.30 opowiada w Radiu Pogoda o swojej najpiękniejszej melodii. Potem te opowieści można obejrzeć, można ich też ponownie posłuchać i na naszym Facebooku, i na Instagramie, no i oczywiście też na naszej stronie internetowej radiopogoda.pl. Za chwilę więc kolejna opowieści, kolejna najpiękniejsza melodia Ewy Bem.

0: nami noc. W górach w śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce szła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z pasem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio jest.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: A sympatycznie pan Krysi z Turnusu III, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śniwi nasz basista, że dokoła szum na parkiecie tu.

Teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panu Krysiu.

ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i... Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio, Bucio.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Pani Ewa Bem, po weekendzie w Radiu Pogoda. Dzień dobry.
2: Po weekendzie. Już po weekendzie.
1: No właśnie, już po weekendzie. Ale wielu naszych słuchaczy ma, wie pani, ciągłe wakacje już.
2: Albo już, albo tak przedłużam sobie weekend.
1: No właśnie.
2: Kraj potrzebuje.
1: No potrzebuje. A kraj potrzebuje Ewy Bem i dlatego Ewa Bem nie idzie na emeryturę.
2: Nie idzie, chociaż ja jestem emerytką już. Absolutnie dostaję emeryturę, pani. 600 miesiąc w miesiąc na rękę.
1: Wow, to no, pani może zaszaleć,
2: no,
1: pani Ewa.
2: No i szaleje.
1: Hej,
2: stąd są właśnie te moje...
1: Stąd te złote ozdoby
2: tak,
1: tutaj.
2: Oczywiście, no, że tak, tak, oczywiście. No, tak.
1: Ale w ogóle nie myśli pani o emeryturze, prawda? Chce pani śpiewać?
2: Nie, ja myślę, że to emerytura w pewnym momencie pomyśli o mnie. Mhm. Aktualnie jest tak, że ja potrzebuję tej pracy. Nie ze względów finansowych, ale ze względów emocjonalnych i po prostu potrzebuję tego wychodzenia na scenę i tej materii właśnie, śpiewania na scenie, jakiejś komunikacji z muzykami.
1: Mhm. Ale też chyba potrzebne. Tej energii od widzów, wydaje mi się, bo pani jest niesamowicie kochana przez publiczność.
2: Coś podobnego, no to, no to już dostałam to, czego chciałam. Faktem jest, że ja odbieram bardzo i bardzo sprzedaję też. Wszystko, co mam, zostawiam. Mhm. Zostawiam tam, gdzie był koncert.
1: Tak, i to się czuje, pani Ewo, i za to bardzo, bardzo pani dziękujemy. A dzisiaj piękna piosenka o What Beautiful Morning, którą być może niektórzy słuchacze kojarzą z musicalu. Mhm. Oklahoma. Był film tak, chyba też, prawda? Tak. Ale to ja za młoda jestem, żeby pamiętać.
2: A ja tym bardziej.
1: No to pani tym bardziej. Ale piosenka piękna.
2: Ale piosenka piękna. I jedno z najpiękniejszych wykonań, jakie znam, to jest, bo ma wykonań bez miary. To jest wykonanie Ray Charlesa, przed którym miałam okazję śpiewać. Przyjechał do Polski, został zaproszony przez telewizję polską na takie, nie wiem, spotkanie pod kamerą, to jakiś wywiadzik, coś. Była scena, no i zaproszono tam dwóch, czy troje, czy czworo wykonawców, żeby coś wykonali. Była Danusia Błażejczyk, co pamiętam. I ja byłam z Wojtkiem Karolakiem. Taki zaśpiewałam chyba jakiegoś bluesa. Czy dzień dobry, Mr. Blues, tak, dzień dobry, Mr. Blues.
1: Ale mieliście okazję, nie wiem, się spotkać, czy porozmawiać, no, zrobić sobie zdjęcie, czy...
2: Tak, tak, zdjęcie, jak najbardziej.
1: Dobrze, to w takim razie, oh, what a beautiful morning.
2: Tak jest.
1: Po południu w Radiu Pogoda, Ewa Bem.
2: Do miłego, pa, pa.
0: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

0: Andrzej Dąbrowski, do zakochania jeden krok, a już za kilka minut Abba, słoneczna Abba na deszczowy dzień na naszej antenie, ale wcześniej telefon od Państwa z pozdrowieniami.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Ania i moja mama przebywa teraz we Włoszech i mimo wszystko słucha Państwa radia i chciałam mimo wszystko złożyć jej życzenia z odległości, dużo zdrówka, szczęścia i pogody ducha z okazji imienin.
0: Dziękujemy bardzo za te pozdrowienia, oczywiście dołączamy się do życzeń. Mama pewnie Jolanta, jak się domyślam, no chyba, że Oliwia, bo dzisiaj takie właśnie mamy imię. Ale także jest i Witolda, i Witosława, także wszystkiego najlepszego. A propos Jolka, Jolka, pamiętaj o Radiu Pogoda zawsze.
2: Radio Pogoda.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Znak. Ciao!
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Została ostatnia reklama.
17: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
18: Reklama. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
19: Po
16: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać się z nim. On znów zagrał.

sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja. Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: O ile to można nazwać zawodem, bo też mówię, że to jest sposób na życie, bo dla mnie to jest za mało poważne zajęcie na zawód. Może kogoś go obrażę, ale to jest moje mniemanie.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od poniedziałku od 18:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Licka.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: Została ostatnia reklama.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
12: To jest Radio Pogoda. Gramy dla Państwa najpiękniejsze melodie. Kolejne to m.in. Chłopcy z weselszych lat Ireny Jarockiej czy Gdzie ci mężczyźni Danuty Rinne. Będzie też piosenka na życzenie, ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 16.
13: Polska czeka z przekazaniem kolejnej partii migów Ukrainie. Polskie dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. Śpieszmy się jeść truskawki. Sezon może się szybko skończyć.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty MiG-29, które Polska jest gotowa przekazać Ukrainie do walki z Rosją, są nadal w Polsce. Nie zostaną przekazane, dopóki Ukraina w ramach umowy nie zobowiąże się do przekazania Polsce swojej technologii dronowej. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Szymon Kępka.
15: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, między innymi samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
16: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać. I oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
15: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał.
13: Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Takie są wyniki raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Co trzecie dziecko otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły między 6 a 8 rano, a co czwarte ma włączony internet jeszcze po północy. Mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka projektu.
17: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
13: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do tego prawa. Było o dzieciach, teraz nauczyciele. Połowa nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu. Większość cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle i wyczerpanie. To z kolei wyniki badania przeprowadzonego wiosną tego roku przez Uniwersytet Warszawski. Badacze postulują wprowadzenie ochrony czasu wolnego nauczycieli, rekomendują też więcej transparentności w pracy i wsparcia ze strony dyrektorów w sporach z rodzicami. Sanepid tymczasem przed wakacjami skontrolował obiekty noclegowe na Warmii i Mazurach. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów. Po raz pierwszy kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu. Nawet o 70% mniej truskawek w skupach niż w ubiegłych latach. W tym roku sezon na słodkie owoce może zakończyć się wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni. Co się dzieje z truskawkami? Pytamy o to w jednym z największych w Polsce truskawkowych zagrożeń. Głębi w okolicach Goławina na Mazowszu. Producenci mówią, że owoce przemokły z powodu ostatnich deszczów.
18: Przykładowo, jak rwane było 2500 do południa, tak teraz 2000 nawet nie urywamy na cały dzień.
19: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała i będzie gniła.
13: Bo zaraz mają przyjść upały.
14: Co jest grane w Opolu?
20: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. Trwają 50. opolskie konfrontacje teatralne i trwają pokazy spektakli konkursowych, a jeśli chodzi o wydarzenia towarzyszące w programie, m.in. dwa taneczne wieczory na tarasie Kochanowskiego, a już pojutrze na scenie Teatru Kochanowskiego projekt Grechuta Herbuta. Igor Herbut wraz z zespołem sięga po utwory Marka Grechuty nie po to, by je odtworzyć, lecz by opowiedzieć je na nowo. W środę o 19:00 będzie na dużej scenie Teatru Kochanowskiego. Przed nami także w tym tygodniu drugi opolski dzień deskorolki. Tegoroczna edycja to połączenie sportu, muzyki, sztuki i kultury miejskiej. W sobotę na Placu Kopernika przez cały dzień będą emocjonujące zawody deskorolkowe, panel dyskusyjny o street arcie, pokazy taneczne, plenerowa galeria sztuki ulicznej oraz strefa wystawców. A na razie oczywiście można wybrać się do kina na ekranach opolskich kin Helios, między innymi Straszny film, czyli parodia znanych horrorów.
14: Radio Pogoda. 104,1 FM. Pogoda.
13: Przelotne opady dzisiaj możliwe w całej Polsce, a na północy szczególnie intensywne, możliwe też burze. No i właśnie na północy najchłodniej, około 15 stopni, w pozostałej części kraju od 17 do 20. Jutro deszcz już tylko na północy Polski, poza tym trochę słońca i cieplej do 22 stopni.
12: Szkoda tych truskawek, naprawdę. Zamiast ciastka z truskawką trzeba będzie się zadowolić samą kawką, niestety. Za chwilę piosenka na życzenie na naszej antenie i znów mi się zrymowało, a potem proszę Państwa, oczywiście konkurs ani tak, ani nie. Deszczowa pogoda, więc będzie można wygrać parasolkę Radia Pogoda. No i znów mi się zrymowało.
14: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

taki pech, to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł, lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie

0: Państwo głośno słuchają Radia Pogoda, to słyszeliście ten charakterystyczny trzask starej płyty. Nagranie z 1937 roku, czyli czy tutaj mieszka panna Agnieszka Albert Harris. A teraz czas na piosenkę na życzenie, czyli jak mówił Max w Seksmisji.
1: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
0: No właśnie, taki telefon od Państwa się pojawił.
2: Dzień dobry Pani Moniko, pozdrawiam Panią serdecznie.
0: Dziękuję.
2: I bardzo proszę o piosenkę Sen o Warszawie w wykonaniu Czesława Niemena, ale po francusku. Bardzo bym chciała usłyszeć tę piosenkę w jego wykonaniu w języku francuskim. Bardzo Pani dziękuję i pozdrawiam serdecznie.
0: Ja też serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za tę muzyczną prośbę, bo też lubię tą francuską wersję tej piosenki, chociaż oczywiście zanim pojawiły się te polskie słowa, ta wersja powstała, zanim Marek Gaszyński przedyktował tekst Snu o Warszawie, więc ten utwór, chociaż po francusku, ma trochę inny tekst, bo Czesław Niemen śpiewa tam, że jeżeli przyjedziesz, przyjacielu, z Paryża do mojego kraju, poczujesz się w Warszawie jak w domu i wszyscy cię rozpoznają. Jeżeli przyjedziesz do mnie, zobaczysz, że jest cudownie, bo każdego wieczoru sąsiedzi w Warszawie będą dla ciebie tańczyć i wtedy poczujesz się jak w domu. No to Avach Sovi, czyli Sen o Warszawie w języku francuskim, Czesław Niemen.

0: Danuta Rin w Radiu Pogoda. Dzisiaj, proszę Państwa, dzień wiatru i taki telefon od Ani z Wrocławia.
1: Kiedy przejmujące wiatrzysko, niechaj w kalesony wskakuje każde chłopisko, a gdy chłodny wiaterek, niechaj niewiasta przydziewa blazerek, a w domu w nagrodę, że cię nie pokonał wiaterek, czekać będzie, no co? No w papierku od Ani cukierek. A i gdy duża wielka wichura, nie zakładaj sukienki krótkiej, bo padnie cenzura.
0: Dziękuję serdecznie. No właśnie, dzisiaj dzień wiatru, więc wietrz te pytania będą w konkursie ani tak, ani nie. Nagroda gwarantowana to karty do gry Radia Pogoda. Można dodatkowo wygrać parasolkę Radia Pogoda. Nasz numer, już teraz można się zgłaszać, 22 444 4004.
2: Słuchasz Radia Pogoda.

Parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to song dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
1: Na braczek rzucony na rynek.
0: Na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele. Na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej.
0: Jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: klasyczny rock and roll Billego Haleya na antenie Radia Pogoda. A teraz ktoś zatańczy, oczywiście do moich pytań.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Mam nadzieję, że dobrze zatańczy pan Witek z Oświęcimia na linii. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie panią i radio słuchaczy.
0: Panie Witku, ma pan już karty do gry Radia Pogoda, a do wygrania jest parasolka, która z tego co wiem bardzo się przyda, bo pan dzisiaj zmógł, tak?
2: Tak, tak, oczywiście zmokłem, nie posłuchałem rodziny, która mówiła mi zabierz parasol. Na przekór tego oczywiście na ucho puściłem sobie Radio Złote Przeboje i nie
0: raczej a nie Radio Pogoda,
2: Pogoda,
0: panie Witku?
2: Tak, Radio Pogoda, przepraszam, bo już puściłem oczywiście Radio Pogoda i niesiony muzyką i piosenkami o wietrze, no zmokłem do słuchania.
0: No tak, my dzisiaj gramy rzeczywiście często piosenki o wietrze, faktycznie. Jak to się mówi, Polak mądry po szkodzie. Prawda, panie
2: Witku? Tak jest.
0: No to ja mam dzisiaj dla pana oczywiście wietrzne pytania. Musi pan dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań. Nie wolno używać słów tak i nie. No i trzeba się zmieścić w czasie 30 sekund. Czy to jest jasne?
2: Tak, to jest jasne.
0: Dobrze, no to uwaga, zaczynamy. Czas start. Czy jak mówimy o kimś, że jest jak chorągiewka na wietrze, to znaczy w przenośni, że jest bardzo szczupły?
2: To jest kłamstwo.
0: Czy czytał pan książkę Wichrowe Wzgórza?
2: Owszem.
0: Czy halny to rodzaj wiatru?
2: Prawda.
0: Czy jak komuś się powodzi, mówimy, że złapał wiatr w żagle?
2: Prawda.
0: Czy czasem rzuca pan słowa na wiatr?
2: Zdarza się.
0: No i udało się! Brawo! Super, super! Także parasolka należy do pana.
2: Tak, żeby wrzucić coś na dżingla. Drodzy radiosłuchacze, Radia Pogoda, bierzcie udział w konkursie, tak czy nie, z Moniką Czarką, bo to znakomita okazja, by się sprawdzić, zmierzyć ze swoimi emocjami i wygrać coś pożytecznego.
0: Szkoda, że tego nie nagrałam, bo byłoby fajne na dżingla. Ale jest na żywo. Panie Witku, pozdrawiam i teraz już pan nie zmoknie, mam nadzieję. Proszę nie zapominać zabierać ze sobą tej parasolki Radia Pogoda. Wszystkiego dobrego.
2: No, dzięki bardzo. Pozdrawiam pani Moniko i radiosłuchaczy.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Komuś z państwa dzisiaj się nie udało wziąć udziału w konkursie, to oczywiście zapraszam na jutro. Parasolka Radia Pogoda do wygrania także w szybkiej piątce w pogodnym poranku.

Piosenka, która sławi Manhattan w Nowym Jorku i Ella Fitzgerald, którą dzisiaj, proszę Państwa, wspominamy. Lady Ella, królowa jazzu, pierwsza dama piosenki, tak była nazywana. Odeszła 15 czerwca 1996 roku, czyli 30 lat temu dokładnie. Żyła 79 lat i pozostawiła wiele pięknych piosenek, których do dziś słucha się po prostu z radością, ba, nawet z rozkoszą, można powiedzieć. A już niedługo Ewa Demarczyk w Radiu Pogoda i Andrzej Rybiński.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
12: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
7: Mistrzostwa świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Została ostatnia reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
15: Szczególnie nieprzyjemne warunki do jazdy na północy Polski. Tutaj możliwe dziś burze do późnego wieczora. I może być ślisko. Na drodze S7 z Elbląga do Ostródy samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Zakończyły się za to utrudnienia w Wielkopolsce na drodze Jarocin-Pleszew, Krajowa 11. Tutaj samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba ranna.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Show! I nic dziwnego, bo teraz w Show dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Została ostatnia reklama.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Reklama.
11: Słuchają Państwo Radia Pogoda o godzinie 17. Przed nami więc najnowsze wiadomości, a tuż po nich zakochany złodziej i Mieczysław Wojnicki.
12: Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prosi, by nie spekulować. Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Krótka rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Kamery uchwyciły wymianę zdań Nawrockiego z Trumpem.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
13: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? No to jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli. Do czasu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że mamy do czynienia z ujęciem sprawcy, no to wszelkie informacje udzielane w tym zakresie byłyby tylko czystymi spekulacjami.
12: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkół w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach należy odebrać osobiście. Ukraina i Mołdawia zaczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on takie kwestie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych z nieoficjalną wizytą. Dziś ma rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie świętującego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walk przy Białym Domu. Z jednej strony piłkarskie emocje, z drugiej polityka i zbrojny konflikt między dwoma uczestnikami mundialu. W nocy polskiego czasu na Mistrzostwach Świata zadebiutuje reprezentacja Iranu, a budzi ona kontrowersje. Drużynę krytykują sami Irańczycy mieszkający w Stanach.
14: To nie jest drużyna piłkarska, to jest drużyna reżimowa. Oni wspierają reżim, dlatego jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że oni nie są częścią nas. Jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że nie chcemy tego reżimu terrorystycznego. Nie chcemy, żeby żadna organizacja międzynarodowa im pomagała i pracowała z nimi. Walczymy o przyszłość, walczymy o ludzi Iranu. Jesteśmy ich głosem, staramy się, żeby ich głos był słyszalny na całym świecie. Dlatego jesteśmy tutaj i protestujemy przeciwko nie tyle drużynie narodowej, ale drużynie reżimowego Iranu.
12: Jednocześnie w piątek w Szwajcarii ma zostać podpisana umowa pokojowa między USA a Iranem. Zakłada ona m.in. wstrzymanie działań wojennych na lądzie i w powietrzu oraz gwarantuje otwarcie cieśniny Ormus. Rząd chce ograniczyć szarą strefę najmu turystycznego. Gminy będą mogły wyznaczać strefy zakazu, a mieszkania na wynajem mają się znaleźć w centralnym rejestrze. Za omijanie tego obowiązku groziłaby kara 50 tysięcy złotych. Na razie projekt jest przygotowywany. Autorzy zmian podkreślają, że nierejestrowany wynajem krótkoterminowy stanowi nieuczciwą konkurencję wobec hoteli i pensjonatów.
10: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
12: Dużo deszczu dzisiaj spadło, szczególnie na północy Polski. Tutaj możliwe burze, a także silny wiatr, miejscami grad. W pozostałej części kraju też deszczowo, ale z przejaśnieniami, a temperatura od 15 do 20 stopni. Od jutra każdego dnia coraz cieplej. W weekend ma być upalnie.
10: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: 4 minuty po godzinie 17, to jest poniedziałkowe pogodne popołudnie. Wracamy oczywiście do najpiękniejszych melodii. Będzie między innymi partita, nasza urodzinowa piosenka, bo jeszcze my, proszę Państwa, tutaj żyjemy z tymi emocjami związanymi z naszymi urodzinami, 11, które świętowaliśmy razem z Państwem w ostatni piątek. Naprawdę dużo się działo, było mnóstwo telefonów od Was, ciepłych słów, za które jeszcze raz dziękujemy. No a potem będziemy wspominać Demisa Roussosa, pamiętają Państwo, jak wystąpił w Polsce?
8: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
11: Dzień dobry.
15: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd.

Dziękujemy raz jeszcze Particie za tą piękną urodzinową piosenkę. Radio Pogoda ma już 11 lat. W piątek obchodziliśmy urodziny, a jeszcze w tym tygodniu mogą Państwo w szybkiej piątce w pogodnym poranku wygrać urodzinową koszulkę Radia Pogoda właśnie z limitowanej edycji związanej z naszymi 11 urodzinami, więc serdecznie zapraszam już jutro czy pojutrze do zabawy. A za chwilę Demis Roussos na naszej antenie, no był bogiem, można powiedzieć, piosenki na przełomie lat 70. i 80. Uwielbiany przez publiczność również w Polsce. Dzisiaj obchodzimy 80. rocznicę jego urodzin. Urodził się 15 czerwca 1946 roku w Aleksandrii, w Egipcie, w rodzinie greckich emigrantów, więc to egipsko-grecki wokalista, ale po kryzysie sueskim, kiedy rodzina straciła cały majątek, musiała uciekać do Grecji. No i właśnie tam Demis Roussos mieszkał, nagrywał, tam też zmarł i tam jest teraz pochowany. Mówiono, że ma anielski tenor, sprzedał ponad 60 milionów płyt, a jego charakterystyczny wizerunek z bujną brodą

długimi włosami, tymi takimi powłóczystymi szatami, do dziś oczywiście zna każdy, no i ten wspaniały głos. No i był w Polsce, proszę Państwa, w 1979 roku, wystąpił w Operze Leśnej, w błyszczącej tunicy, w białych kozakach. Chodziły legendy o tym, czego on tam sobie nie zażyczył. Między innymi chciał klimatyzację w hotelu, no bo na zachodzie to był standard, a u nas to był zachodni wynalazek. No i żeby obniżyć temperaturę w jego hotelowym pokoju, podobno wstawiano do pokoju wiadra z lodem. No, śpiewał z playbacku niestety, co później mu prasa wypominała, ale publiczności to absolutnie nie przeszkadzało, bo czekała na takie jego przeboje jak Goodbye My Love, Goodbye, Forever and Ever, czy ten utwór, którego teraz posłuchamy, który był również jego wielkim hitem, czyli My Friend, The Wind. Wspomnienie Demisa Roussosa, Brat i Pogoda.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Wojtek z Wawelami, biały latawiec. Jak Państwo doskonale wiedzą, jak wspominałam, Radio Pogoda obchodziło w piątek 11 urodziny. Tymczasem taki telefon się od Państwa pojawił.
1: Dzień dobry, mówi Artur. Waszego radia słucham już od prawie 30 lat. Kłaniam się, 50-letni Artur Stakowa. Dziękuję, do widzenia.
0: Dziękuję Panie Arturze, też się kłaniam. I tak mi się wydaje, proszę Państwa, że to chyba był telefon z przyszłości. To ja go zachowam może na 2045 rok, jak Radio Pogoda będzie obchodziło swoje 30 urodziny. To jeżeli nie będę jeszcze na emeryturze, nawet jak będę, to zostawię młodszym kolegom i wtedy go ponownie wyemitujemy, po prostu. Vox za chwilę, Rycz Mała Rycz i Rozstanie z Morzem Marty Miszkiej.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
3: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez schłodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
1: Została ostatnia reklama.
4: Hojnu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
0: Reklama.

0: Marta Mirska, jedna z najbardziej znanych wokalistek lat 40. i 50. Rozstanie z morzem, to ona jako pierwsza śpiewała słynny pierwszy siwy włos. Ale warto o niej wiedzieć także i to, że była bohaterką, bo działała w konspiracji, działała w Armii Krajowej. Marta Mirska, przed momentem telefon od Państwa.
1: Dzień dobry Pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry wszystkim związanym, którzy są związani z Radiem Pogoda od 11 lat. Ja myślę, że gdzieś ja od 10. Kręcąc właśnie w samochodzie, szukając różnych stacji, trafiłem na Radio Pogoda. No i tak zostałem.
0: No i dobrze.
1: Przy okazji słuchania dzisiejszej audycji i Demisa Rusosa, no to oczywiście jeszcze w czarno-białym telewizorze jako nastolatek miałem okazję i przeżywałem ten koncert, który był transmitowany właśnie z festiwalu w Sopocie. Mm-hmm. A zupełnie niedawno, będąc na wakacjach z małżonką, czyli 2 tygodnie temu, będąc na hiszpańskiej wyspie dla odmiany, jesteśmy w butiku, zaznaczam, nie w sklepie z pamiątkami, tylko w pewnym butiku, słyszymy melodię, którą śpiewa po hiszpańsku i to właśnie bohater dzisiejszej audycji, właściwie jubilat, który żył, miałby dzisiaj 80, obchodziłby 80 urodziny, ale się rozgadałem. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego, do usłyszenia, Zbyszek z Żarowa.
0: Dziękuję Panie Zbyszku, wszystkiego dobrego. No tak, Demis Roussos też był wielką gwiazdą w Hiszpanii, w krajach Ameryki Łacińskiej, z tego co pamiętam, właśnie wydał chyba swoje wszystkie największe przeboje nagrane właśnie w języku hiszpańskim, więc też można je i w tym języku usłyszeć, ale nie tylko Demisa Roussosa dzisiaj wspominamy, bo dzisiaj również rocznica urodzin, jak o nim mówiono, proszę Państwa, amerykański Beatles, czyli Harry Nilsson, urodził się dokładnie 85 lat temu, 15 czerwca 1941 roku. No to posłuchajmy także i Harry'ego Nilssona dzisiaj. Everybody's Talking.

lata 20, lata 30. Ludmiła Warzecha na antenie Radia Pogoda. A jeszcze przed 18 Kalinowe Serce, Kaliny Jędrusik czy Andrzej Rusiewicz i 40 lat minęło. A oczywiście po godzinie 18 Aleja Sław na naszej antenie. Dzisiaj rozmowa Tamary Pawlik-Lipskiej z człowiekiem o tysiącu głosów, jak o nim mówią. Tym, który jest jednym z nielicznych aktorów na świecie, oficjalnie certyfikowanym przez The Walt Disney Company jako człowiek, który może dawać głos kaczorowi Donaldowi. No i śpiewał oczywiście także jako król Julian jedną z moich ulubionych piosenek, czyli Wyginam śmiało ciało. Jarosław Boberek, wspaniały aktor, także znany z roli posterunkowego w serialu Rodzina Zastępcza, będzie gościem Radia Pogoda po godzinie 18. Zapraszam serdecznie. A jutro spotykamy się po 14 w pogodnym popołudniu. Monika Tarka, do usłyszenia.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama. Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.pl.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Hojnu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
16: Została ostatnia reklama.
17: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
18: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama.
0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Ślisko dzisiaj na drogach. I tak koło Elbląga na Siódemce samochód uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Dwie osoby ranne w województwie lubelskim, droga Łuków-Siedlce. Kolizja dwóch samochodów. Droga jest zablokowana. I jeszcze przewrócona ciężarówka. To z kolei między Łochowem a Mińskiem Mazowieckim na Mazowszu. Droga numer 50. Wprowadzono ruch wahadłowy.

0: informacje.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
2: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Została ostatnia reklama.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Na zegarach 18, a to oznacza, że właśnie teraz zaczynamy wiadomości i prognozy pogody, a później w Radiu Pogoda spotkanie w Alei Sław.
13: Policjanci ustalili tożsamość ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej, miejski audyt w szpitalu, w którym pracuje radny KO i czarny dzień szefa PKOL Radosława Piesiewicza.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
13: Miriam Lipińska. Policjanci wiedzą już, kim jest ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
14: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
13: Sprawą zajmuje się prokuratura. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy młodego lekarza i zarazem radnego KO Dawida Kacprzyka. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4 tysiące godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Przy czym pracę zawodową łączył z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Ma wziąć pod lupę dyżury Kacprzyka, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
15: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
13: A za to grożą konsekwencje, nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. W szpitalu południowym ruszył już audyt. Podobne rozpoczęły się także w pozostałych miejskich szpitalach, w których działają SOR-y. To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań dzisiejszego walnego zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowej. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, bo ten sam nie dopuszcza do jego zwołania. A po dzisiejszym walnym zgromadzeniu mówił tak.
16: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
13: I jak zapowiedział, mimo dużej opozycji wśród związków sportowych i ciążących na nim poważnych zarzutów, m.in. o niegospodarność, w przyszłym roku Piesiewicz zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Będzie spotkanie prezydenta z ministrem obrony po powrocie Karola Nawrockiego z USA. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że Karol Nawrocki chce podzielić się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem informacjami m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Przydacz dodał, że publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
17: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
13: Kancelaria prezydenta tłumaczy zwłokę rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
18: Przemysław Pozowski, zapraszam. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca, po zakończeniu Wimbledonu. Tymczasem Kamil Majchrzak awansował z 76 na najwyższe w karierze 47 miejsce w rankingu ATP. Natomiast Hubert Hurkacz po raz pierwszy od 8 lat jest poza pierwszą setką. Spadł z 96 na 103 pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner.
1: Pogoda.
13: Noc deszczowa wszędzie poza zachodem kraju, a jutro przelotny deszcz na północy i wschodzie, ale przejaśnie nigdzie nie zabraknie. A na termometrach zobaczymy od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
19: Zaczynamy dzisiejsze spotkanie w ramach Alei Sław Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do zostania z nami, bo dziś moim gościem jest aktor Jarosław Boberek.
1: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, tu program Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy jednym mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, przy drugim mikrofonie Jarosław Boberek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Tak sobie pomyślałam dzisiaj, że chyba zagrał Pan w życiu głosem tak wiele postaci, że nie sposób je zliczyć. Czy Pan kiedyś liczył, ilu postaciom Pan użyczył swojego głosu?
2: Czy nie mam aż takich ambicji? Jeżeli kogoś to obchodzi, to niech sobie policzy. No, świat kocha statystyki, świat kocha.
1: To prawda.
2: Liczby, wyniki. Lubi sobie to jakoś tam systematyzować. O, mamy dzięciołka. Fajnie.
1: Będzie nam niestety towarzyszył od czasu do czasu, ale miejmy nadzieję, że za chwilę zniknie.
2: Wiadomo, pracujemy do późna. Nie tylko my. No więc jakby nie obchodzi mnie to, ale oczywiście w świecie cyfryzacji, w świecie szybkiego przepływu informacji takie rzeczy są policzalne i tam gdzieś ktoś tam cały czas ma włączony licznik i no kilka lat temu to było coś ponad 700 filmów, ale to trzeba by to cały czas aktualizować, ale mówię, ja nie mam takich ambicji, nie.
1: No tak, ale też wydaje mi się, że czasami jeden film, na przykład animowany, no to też nie jest tylko jedna postać, prawda?
2: A to bardzo różnie z tym bywa. Oczywiście jest wiele, wiele, wiele postaci i do każdej nie można wołać osobnych aktorów, bo producent by zbankrutował. Więc troszeczkę oszukujemy. Inaczej jest w przypadku dubbingu tak zwanych ludzkich filmów, czyli fabuł

0: no tu się aż tak oszukać nie da. Co innego w animacji, tam można grubiej, tam można grubą krechą. No i to przechodzi, to jest taki świat. Natomiast tu musimy być bardzo bliscy prawdy w dźwięku, w doborze głosu. No więc na ogół te postaci się obsadza każdorazowo osobnym aktorem. Ale w animacji tak, owszem, tak bywa. A czasem bywa tak, jak w przypadku na przykład Muppetów, gdzie brałem udział w castingu do 6 postaci, wybrano mnie do 4. No, Amerykanie, którzy dokonywali wyboru, nie wiedzieli, że to jest jeden i ten sam aktor. A więc ten aktor, się okazało, dostał 4 role do zagrania. No ale jak pokazuje życie i doświadczenie, jest to możliwe.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alei Sław jest dzisiaj Jarosław Boberek. Chwilę temu rozmawialiśmy o tym, że w jednym z castingów z 6 ról nasz dzisiejszy gość dostał rolę 4 postaci. Bywa to pewnego rodzaju wyzwaniem.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Skoro są to już 4 role, to tak sobie myślę, może się zdarzyć dialog samego siebie z samym sobą w innej postaci?
2: Tak, oczywiście to się zdarza. To w ogóle jest, tak w tym wypadku jest nagminne i nie sposób tego uniknąć.
1: A to nie ma w pewnym momencie już takiego rozdwojenia jaźni,
2: nie,
1: w której postaci jestem, co robię?
2: Nie. Bo żeby nie zwariować i żeby technologicznie, technicznie to miało właściwy przebieg, to najpierw skupiamy się na jednej roli, gramy ją na jednej ścieżce, potem otwieramy kolejną ścieżkę i skupiamy się na kolejnej roli. I tak obsłużymy wszystkie i idziemy do domu.
1: 30 lat w dubbingu. Ma pan takie poczucie, że to już jest, myśli pan o sobie, aktor z doświadczeniem?
2: Nie wiem. Ja w ogóle mam mało tego typu refleksji, przemyśleń. Mhm. Owszem, na temat przemijalności, na temat upływu czasu, tak. No to jak każdy, kto już zdarł niejedne buty chodząc po świecie, no to ma takie refleksje, ale ja chodząc do pracy, no nie zastanawiam się nad tym. Po prostu idę do pracy i nie mam jakiejś refleksji. Ojej, ja już 30 lat chodzę do, na przykład do takiego dubbingu, a do teatru chodzę jeszcze dłużej, a przed kamerą mam jeszcze dłuższy staż. No i co z tego? No, myślę, że nie wiem, lekarz, chirurg przystępujący do swojej kolejnej operacji poświęca się tejże właśnie, a nie zastanawia się nad tym, która to już z kolei. Ależ ja tu się tyle lat już wykazałem tym swoim kunsztem. Nie, to nie ma sensu. No jak stoimy mocno, twardo na nogach, no to stoimy, to idziemy, to zajmujemy się tym, co do nas należy. No i tyle.
1: A do naszej rozmowy z Jarosławem Boberkiem wrócimy w Radiu Pogoda za parę chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: emocje.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winnika Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i
4: Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
5: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
0: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
3: Po południu, wieczorem i w nocy nadal może przelotnie padać, więc warunki do jazdy chwilami będą trudniejsze. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać Krajową 50 na Mazowszu. Chodzi o odcinek Łochów - Mińsk Mazowiecki. Po tym jak w pobliżu miejscowości Wójty wywróciła się ciężarówka, obowiązuje tam ruch wahadłowy.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie ma na przykład pan takiego poczucia, że czasami przychodzą młodsi koledzy, no jednak pan sobie myśli, że ach, kiedyś to była szkoła i ja umiem więcej, a oni tak dopiero raczkują.
2: To znaczy, myślę, że nie da się uniknąć, i to tak zawsze będzie, takiego schematu tych różnic pokoleniowych, tak? Każde odchodzące, czy każde pokolenie, które jest wypierane przez kolejne i kolejne i kolejne, no ma jakieś takie swoje westchnięcia. No ale to samo, to wszystko to było naszym udziałem, można odnieść wrażenie, chwilę temu, kiedy my stawialiśmy te swoje pierwsze kroki. I byliśmy pełni energii, żeby zmieniać świat. Byliśmy bardzo niezadowoleni, byliśmy rebeliantami, byliśmy ludźmi, którzy mówili, no dajcie nam stery, a my to zrobimy tak jak należy. A potem życie szybko wszystko weryfikuje i okazuje się, że to wcale takie nie jest, to trzeba pochylić głowę.
1: Pokory,
2: nie mówię, żeby posypywać ją zaraz z popiołem, ale tak, pokora jest bardzo dobrym elementem, w ogóle takim dobrym czynnikiem w życiu i to nie znaczy, żeby to życie spędzać i żeby ono upływało nam na kolanach, bo to nie o to chodzi, ale tak, trzeba przyjąć pewne reguły, trzeba przyjąć pewne, niech będzie, odkrycia, wynalazki i doświadczenia innych. Bo to jest bardzo cenne, bo tak naprawdę to są skarby. I możemy sobie uświadomić, że pewien, w przypadku mojego zawodu, etos aktorski, etos tego zawodu, przechodzi do lamusa, przechodzi już do historii. I to jest naturalna kolej rzeczy. Ale taki rodzaj smuteczku się pojawia, no, że już się takich wybitnych mistrzów, którzy już nas opuścili, albo chwila, moment, też będą się zbierać i nas opuszczać, to już nie będzie.
1: A gościem Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Jarosław Boberek. Do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
3: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
4: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej, a z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z zasięgiem do 1500 km. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
10: Została ostatnia reklama.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar.
11: Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
17: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody, a później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
18: Lekarz milioner i radny KO Dawid Kacprzyk odchodzi z partii. Inflacja w maju zaskoczyła ekonomistów pozytywnie. Będą też wyniki badania dotyczącego finansowej moralności Polaków.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
18: Miriam Lipińska. Dawid Kacprzyk, młody lekarz i zarazem warszawski radny KO, odszedł z partii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że przyjął jego rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. O Kacprzyku zrobiło się głośno w związku z jego imponującymi zarobkami jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące przepracowanego przez lekarza czasu, bo szpitalne dyżury, które miałyby trwać blisko pół doby codziennie, łączył jeszcze z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego władze Warszawy zarządziły audyt w Szpitalu Południowym. Czasowi pracy Kacprzyka przyjrzy się też rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów. Mimo drogich paliw była niższa niż przewidywali. Wyniosła 3,1%. Tym, co wyhamowało wzrost cen, była żywność, która w porównaniu z kwietniem potaniała. Spadły zwłaszcza ceny warzyw.
19: To z jednej strony jest efekt bardzo dobrych zbiorów zeszłorocznych, wejścia na rynek nowalijek, czyli nowych, świeżych owoców i warzyw, no jak i też i napływu tanich warzyw z importu.
18: Tłumaczy Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego i dodaje.
19: Poza warzywami taniały kolejny miesiąc z rzędu oleje i tłuszcze, tutaj jest kwestia masła, jak i też czekolada.
18: Tanieją też wieprzowina i cukier. Tradycyjnie wyższe były w maju natomiast koszty utrzymania mieszkania, jak czynsz, woda i wywóz śmieci, a także usługi. Wstępne porozumienie USA-Iran podpisane. Jak zapowiedzieli przedstawiciele USA, szczegóły zostaną opublikowane w ciągu 1-2 dni, a oficjalna ceremonia podpisania dokumentu odbędzie się w piątek w Genewie. Bombardując Ławrę Peczerską w Kijowie, Rosja uderzyła w ukraińską Jasną Górę, mówią eksperci. Jednym ze świadków uderzenia był prezes Fundacji Humanos Emergency Medical Team, Piotr Skopiec.
20: Zapytaliśmy, czy możemy wejść jako ratownicy, też strażacy z Polski,
15: żeby ewentualnie pomóc albo chociaż no, zobaczyć, jak ta tragedia wygląda. I w tym momencie wyleciał kolejny dron. Usłyszeliśmy odgłos lecącej kosiarki do trawy spalinowej. Po chwili nastąpił wybuch, który strącił jedną z kopułek z wieży, która obramowuje ławrę.
18: W ataku Rosji na Ukrainę minionej nocy w sumie zginęło co najmniej 11 osób. I na koniec zmieniamy temat. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. To z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność finansowa Polaków wynika też, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie. Mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
20: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
18: 54% Polaków jest zapłaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić podatku VAT, a prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Przemysław Pozowski, zapraszam. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może zostać odwołany ze stanowiska. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego. I to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata. Lamouchi objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było odpadnięcie z Pucharu Narodów Afryki.
1: Pogoda.
18: Jutro parasole przydadzą się na północy i na wschodzie, ale w pozostałych regionach padać nie powinno. Do tego w całym kraju pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na termometrach od 16 stopni na Suwalszczyźnie, przez 18 na Mazowszu i Pomorzu, do 23 na Dolnym Śląsku.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
22: Program Aleja Sław trwa, a dziś, jak już Państwo zapewne zdążyli usłyszeć, moim i Państwa gościem jest Jarosław Boberek. Rozmawiamy i o aktorstwie, i nie tylko, ale więcej na razie nie zdradzam. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żebyście Państwo zostali z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: jakieś swoje sugestie, ale żadne wymuszenia tu się nie sprawdzą. Każdy musi dojść do tej swojej własnej prawdy, zbudować swoje własne doświadczenie. I przepraszam, że się tak wymądrzam, ale sama pani mnie do tego prowokuje. Natomiast, no tak, tak myślę, że no taki schemat jest wszechobecny i on był zawsze, gdziekolwiek byśmy się historycznie nie udali. Oczywiście okoliczności były inne. Życie wolniej przebiegało, jak to ktoś kiedyś powiedział, wolniej drzwi skrzypiały, ale ten schemat pokoleniowy to zawsze jest taki sam.
1: Mhm. Ale czy na przykład, gdy zaczynał pan swoją przygodę z aktorstwem, miał pan takie osoby, że myślał sobie pan, że chciałbym być jak?
0: A pewnie, no to każdy ma to. Od chyba najmłodszych lat mamy jakieś takie marzenia, mamy swoich idoli, mamy swoich ulubieńców, którzy nam z różnych powodów imponują, do których nam jest bardzo blisko. Bardzo często dochodzi do rozczarowań w konfrontacji z, ale to też normalne. Więc tak, no, jak w emisji byli czterej pancerni, to każdy chciał być Jankiem Kosem. Jak pojawił się Janosik, to każdy chciał być Janosikiem. I dzieciaki bawiły się na podwórku i dochodziło do kłótni, bo dlaczego ty masz być Janosikiem? Ja będę Janosikiem, no. A ty będziesz Kwiczołem. No i tak dalej, i tak dalej. A potem idziemy dalej, głębiej, mocniej. No i mamy już jakichś swoich takich zawodowych idoli, no, ludzi, od których się czegoś uczymy, ludzi, którzy mieli jakiś wpływ na nasze kształtowanie się już zawodowe. Tak, i do nich nam jest bardzo blisko. Jesteśmy tu w tym związku też bardzo sentymentalni. No i kiedy nas opuszczają, mamy ogromne poczucie straty. No tak, taka kolej rzeczy. Ale to prawda, to jest to, co pani powiedziała, tych autorytetów jest coraz mniej. Ludzkość się coraz mniej socjalizuje, bardziej się izoluje. No i jak tak się dzieje? No to widać, ludziom jest z tym dobrze. Tym bardziej tak zwane wzornictwo nie jest w modzie. Ja sam dla siebie jestem wzorem, tak? Nie wiem, lubię pomidorową z makaronem, lubię ten portal, lubię to urządzenie. No i na razie na dzień dzisiejszy tyle mi wystarczy. I nie chcę oczywiście niczego spłycać i spłaszczać, no bo jest cała masa ludzi z pasją, cała masa ludzi głęboko myślących, fantastycznie się rozwijających, imponujących reszcie, ale mówimy o takiej ogólnej tendencji, że no, pojawia się taka wszechobecna wszystko jedność, nie? I no to niestety obserwuję u młodych ludzi bardzo często, choć oczywiście, mówię, to nie jest taka ostateczność. Nie wszyscy w takim świecie, w takim sosie żyją. No ale ogólnie jest taka tendencja, że może być to, a może być tamto.
1: To pójdziemy w prawo. Okay.
0: Dobra, możemy pójść w prawo. No dobra, ale może jednak wolałbyś w lewo. Może być w lewo. No, no jakby fajnie jest podejmować decyzję wobec czegoś, tak? Mm-hmm. Wobec jakiegoś oczekiwania. Ja już nie mówię marzenia, ale no, chciałbym dzisiaj odwiedzić to miejsce, albo chciałbym dzisiaj zjeść lody pistacjowe. To są jakieś
1: Dubelskie.
0: Konkrety, tak, wyznaczniki, to są tak. Drogowskazy. Ale jak jest wszystko jedno, to no to jest tak jakoś byle jako.
1: W Radiu Pogoda nam nie jest wszystko jedno. Teraz zapraszam państwa na krótką muzyczną przerwę, a potem wracamy do naszej rozmowy z Jarosławem Boberkiem.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A czy pan jakby od samego początku wiedział, że pan chce być aktorem?
2: Nie.
1: A jaki był pierwszy pomysł?
2: Oj, to nawet chyba trudno dociec, bo każdy w dzieciństwie miał te momenty, gdzie no, chłopcy chcieli być jakimiś bohaterami.
1: Strażakami.
2: No, na przykład. Mhm. Albo Avengersami.
1: A, okej, to już w
2: no, chodźmy dalej, idziemy. Właśnie.
1: Dobra.
2: No. Nie musimy koniecznie wracać w okres emisji Czterech Pancernych. Mhm. Ale faktycznie, no, takimi, no, godnymi zaufania, silnymi, mocnymi, którymi świat by się zachwycał. Bo oni na przykład ratowaliby ten świat. Mhm. Ale jakby odbijając się od tego, no to była tam też archeologia. Bardzo poważnie myślałem o pływaniu. W charakterze oczywiście marynarskim. Mhm. I marzyłem o tym, żeby zostać właśnie marynarzem. Bo dwóm moim przyjaciołom z podwórka się udało, a ja, o ironię, mimo że zamieszkałem w Gdańsku, to nie realizowałem tych swoich marzeń. Presja środowiska rodzinnego była tak duża, że wylądowałem w liceum. Czyli normalnie, zwyczajnie, zwykłe liceum. Choć marzyło się liceum morskie. No i potem tak się losy moje potoczyły, że bardzo serio też zacząłem myśleć o architekturze. No i o mały włos by się to przydarzyło, no ale wszystko, jak to w życiu bywa, wszystko jest po coś. No i ja się na te studia nie dostałem. Gdzieś ktoś przechodził i pokazał palcem w stronę szkoły teatralnej. No to ja tam poszedłem, żeby sobie nie wyrzucać, ktoś miał sugestie, a ja tego nie wykorzystałem.
1: Okay.
2: Postanowiłem być mądrzejszy od reszty świata, więc żeby tego uniknąć, mówię, dobra, na wszelki wypadek, to ja tam pójdę, udowodnię sobie i reszcie, czy się nadaje, czy nie. No i jestem tu, gdzie jestem.
1: No ale to też ciekawe, bo są ludzie, którzy zdają po tyle lat do szkoły aktorskiej, dostać się nie mogą, to ich marzenie się odsuwa, a pan tak stwierdził, że no taka, to sprawdzę, czy
2: taka
1: czy
2: droga,
1: spoko.
2: No Boże, to też nie robi ze mnie bohatera, bo no, taką ja miałem drogę, ktoś miał inną, trudniejszą, bardziej mozolną, dłużej musiał coś udowadniać, co nie znaczy, że teraz uprawiając ten zawód no nie jest wybitny, tak? Bo zdawał 7 razy, a Boberek tylko raz. No więc Boberek jest lepszy. Nie, to wcale tak nie jest.
1: To trochę jak z kursem na prawo jazdy, że można zdawać
2: no,
1: czasami ileś
2: przykład,
1: razy i
2: no,
1: jednak dobrze jeździć.
2: Tak, choć często bywa tak, że ta wielość niezdanych egzaminów już coś sugerowała.
1: Okay.
2: Często mamy te doświadczenia już na drodze. Mhm. No i się zastanawiamy z drugiej strony, a kto mu dał to prawo jazdy? No, ale tak, no, każdy ma swoją drogę.
1: W jaki sposób dubbing pojawił się w pana życiu? No bo chyba rozgościł się na dobre, że tak to ujmę.
2: No zwyczajnie, jak każda inna moja działalność, jak każdy młody człowiek, szukałem różnych pól eksploatacji własnego talentu aktorskiego. To oczywiście cudzysłów był. No i przede wszystkim źródła dochodu, tak? Bo bida na początku jest straszna. No i tak się między innymi pojawił dubbing. Mały włos pracowałbym w radiu, mały włos zostałbym aktorem musicalowym, o mały włos coś tam, o mały włos coś tam. Tam byłem kierowany, gdzie powinienem był się znaleźć przez pewne sploty zdarzeń i okoliczności. No i tak też się rozpoczęła moja przygoda z dubbingiem. Jak zwykle jak to bywa przy pierwszym razie, przy pierwszym jakimkolwiek doświadczeniu, wcale nie było łatwo. Trochę mi się ten rowerek wywracał, troszkę kolana były poobijane, troszkę było strachu, nawet myśli, że oj, to chyba nie jest dla mnie.
1: Aha.
2: No ale jakoś pokochaliśmy się z wzajemnością, z tą dziedziną. Jak z całą resztą chyba, bo mam to szczęście i przywilej uprawiania zawodu aktora właściwie na wszystkich możliwych polach, gdzie ten zawód można uprawiać, więc to też jest taki fart życiowy, że... No, że mogę być i tu, i tu, i tu, i jeszcze tam.
1: A z tego tu, i tu, i jeszcze tam, co najbardziej lubi Jarosław Poberek, no to o tym wszystkim porozmawiamy po krótkiej przerwie. Zapraszam Państwa do tego, żeby zostali Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda.
1: Słuchają Państwo Ala i Sław, Radio Pogoda, a dziś gościem w naszym programie jest aktor Jarosław Boberek.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To jest też ciekawe, że mówi pan, że na początku nie polubiliście się trochę z dubbingiem, że łatwo nie było. A tak patrząc z perspektywy czasu, no to ja i przypuszczam, że wielu słuchaczy, odbiorców ma wrażenie, że pan jest w stanie zrobić absolutnie wszystko ze swoim głosem.
2: No to ważne jest, żeby sprawiać na ludziach takie wrażenie, ale rzeczywistość może być zupełnie inna.
1: Czyli małe oszukaństwo tu gdzieś nastąpiło.
2: No, uprawiając ten zawód, cały czas oszukujemy. No, my nie jesteśmy sobą.
1: Okay.
2: Zawsze się w coś wcielamy. My zawsze zakładamy jakąś maskę, prowadzimy jakąś grę. Co często skutkuje też tym, że w życiu nam się zarzuca, że tak, ty jesteś aktorem. To mówię, ale to jestem ja. Ja naprawdę tak myślę, ja naprawdę tak czuję. No, ale no, jak ktoś jest z zawodu błaznem czy pajacem, no to trochę ma za swoje, nie?
1: A czy na przykład, czy pan się cieszy, że taka trochę łatka na przykład tego króla Juliana, że to była pańska postać i to się tak do pana przykleiło i cały czas za panem biegnie wręcz? Czy to jest miłe dla aktora, jeżeli na przykład ludzie właśnie przez ten pryzmat pana postrzegają?
2: No ale tak naprawdę to jest cecha i element tego zawodu. No to jeżeli my wpadamy, jak to się mówi, w szufladę, to znaczy, że się o tym mówi. To znaczy, że położyliśmy jakiś mocny akcent na tym, co się wydarzyło. Odbiło się to piętnem na odbiorcach, jak i na nas. I poszła taka zwrotna, że jesteśmy kojarzeni z właśnie kolejnym, konkretnym tytułem, czy konkretną postacią. No i cała nasza praca to polega też na tym, żeby pójść do kolejnej szuflady. No. I no jest wiele przykładów, można je mnożyć, aktorów, którzy byli kojarzeni właśnie z jakąś tam rolą, czy to Janka Kossa, czy Tureckiego. Myślę tu w tej chwili o panu Januszu Gajosie. Czy wielu innych wielkich, wybitnych, wspaniałych aktorach, którzy gdzieś mieli takie dłuższe 5 minut spotkania z postacią, która bardzo zapadła w ludzką pamięć. No i z tym jesteśmy kojarzeni. I bardzo jest miło, kiedy się okazuje, że ktoś nas pamięta, czy rozpoznaje z jakiejś innej rzeczy, z jakiegoś innego tytułu, innego wcielenia. No i myślę, że to na tym polega, no bo że będziemy tak teraz, no za chwilę, mam nadzieję, pojawi się znowu coś na horyzoncie, co przebije, czy inaczej, odwróci uwagę od tamtych i teraz tym się będziemy zajmować, aż do zmęczenia, no.
1: Ale czy w przypadku dzieci, które no jednak głównie są odbiorcami bajek, nie jest tak, że na przykład one są mocno zdziwione, no bo oczekują, że jak ten król Julian się odzywa, no to, że tu przyjdzie ten taki król Julian, którego też z wyglądu pamiętają, że nie kojarzą koniecznie, że ten głos to jest aktor i tak dalej. Czy ma pan, na przykład jak spotyka pan się właśnie z dziećmi, to są jakieś takie zaskoczenia wśród najmłodszych?
2: No tak, często konsternacje, zawstydzenia, złość, rozczarowanie.
1: Gdzie ten pióropusz albo jakieś korale,
2: nie,
1: tak?
2: No, że to wszystko się zgadza. No tak, to jest ten głos. Dziś nie rozumieją często, nie rozgraniczają, że za postacią animowaną stoi jeszcze jakiś aktor. No przychodzi ta myszka Miki i ona gada. No i już, no i sprawa załatwiona. Dzieci nie zastanawiają się nad tym, że nagle ona, ta mysz, jest jakimś poliglotą, bo można ją usłyszeć mówiącą w wielu innych językach. Ale może ona jest poliglotą właśnie, więc taka dziedzina jak dubbing w życiu dziecka, potencjalnego odbiorcy tych animacji, nie istnieje. Rodzice tam są świadomi, tacy są ekspertami. Wiedzą, znają się na rzeczy, mówią: ojej, zobacz, to jest ten pan. Jaki pan? No ten pan, co tego króla Juliana zagrał. Nie no, ten pan nie mógł zagrać króla Juliana, tam to narysowane było, no ale no Ale on gadał głosem, mówił tam właśnie i ten pan właśnie mówił. Jak ten pan mówił, ale po co ten pan mówił, kiedy to król Julian, jak chciał powiedzieć, to powiedział to, co. No, no i wiecie, robi się taka, drodzy słuchacze, taka kołomętna sytuacja.
1: A do tych kołomętnych historii jeszcze wrócimy. Jarosław Boberek jest dzisiaj moim i państwa gościem w Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście,

0: promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Daleko jeszcze?
4: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
4: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją
12: historię. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Została ostatnia reklama.
16: Marian, a gdzie mogę kupić
17: na ten... mediaexpert.pl.
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
17: Barbara... Na mediaexpert.pl.

0: 104.1 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie pomyślałam, że pewnie często dostaje pan prośby, że ale niech pan coś powie jak król Julian, albo niech pan zaśpiewa jak król Julian.
2: No tak, a ja wtedy mówię, że halo, halo, momencik. Postać to nie jest tylko głos. To jest przecież całość. I to nie ja mówię, to mówi postać. Dlaczego ja mam ją okradać teraz i chodzić po świecie i się popisywać? Więc ja to robię często właśnie dla młodych odbiorców, ale z takim zastrzeżeniem, aczkolwiek właśnie, jak mówię, że robię, ale aczkolwiek niechętnie. Mhm. No i jeszcze mam ze sobą jeden argument, że tak do końca to ja nie jestem właścicielem tego głosu. Fizycznie tak. Aha. Ale licencyjnie nie. Nie mogę sobie tak chodzić i kłapać i mówić na lewo i prawo głosami moich postaci.
1: Ale co ma pan w umowie zapisane, że nie może pan używać głosu na przykład króla Juliana poza studiem?
2: No zarobkowo na pewno nie.
1: Nie, no to wiadomo, tak.
2: Publicznie? No też raczej nie. Okay. Niechętnie. No w jakichś takich zamkniętych sytuacjach, no to już jest to niesprawdzalne. Nikt mi niczego nie dowiedzie. Ale to nie jest takie proste.
1: Okej.
2: Okay. Jak król Julian miał poprowadzić kiedyś listę przebojów trójki, do czego doszło, to była cała figura do przeskoczenia w ogóle, do wykonania.
1: Okej, czyli pan tutaj, pan jako pan miał, jako właściciel tego głosu miał najmniej do powiedzenia.
2: No tak, ja mogłem wyrazić zgodę i powiedzieć, proszę bardzo, ja mogę to zrobić, no ale teraz trzeba dopełnić stosownych procedur, no które w tym wypadku zostały spełnione i to się odbyło.
1: A czy często się zdarza, że dostaje pan właśnie propozycję zrobienia czegoś jako postać przez pana niegdyś odgrywana?
2: No tak, bo w ludziach jest taka ciekawość, no jak to jest tak, ojej, tak zobaczyć z bliska i mimo tego dysonansu poznawczego, no właśnie, żeby to się stało, żeby to, no niech pan coś, no pan pokaże. No i znowu, to przybiera różnego rodzaju formy, w zależności od tego, kto na jakim podwórku się wychowywał. Mhm. I czasem ma to bardzo normalny, zwyczajny, żeby nie powiedzieć kulturalny przebieg, no a czasami się odbywa z takim poklepywaniem, no jak to, nie wiem, właściciel krowy stoi i mówi, to moje to jest, tak, to moje, moja króweczka i ona muczy dla mnie.
1: Okej. Okay.
2: Więc, bywa czasem kontrowersyjnie.
1: Zastanawiałam się też jakby nad samym procesem pracy nad głosem w przypadku niektórych postaci, no bo chociażby Kaczor Donald też jest taki mega charakterystyczny. Mm-hmm. To w ogóle, nie wiem, czy pan sobie najpierw jakoś jakby wymyślił ten głos? Jak to wyszło,
2: ale
1: że on
2: był
1: tak...
2: Ale on był już wymyślony, okay, ja nic nie musiałem wymyślać. Jak w wypadku większości głosów, ja często powtarzam, stając po tej drugiej stronie, czyli zajmując się reżyserią, mówię do aktorów, że głos jest rzeczą drugorzędną. On i tak się znajdzie.
1: Okay.
2: Ważniejsze jest wejście w świat tej postaci, wejście w jej buty, zrozumienie, co było motywacją, dlaczego tak się zachował, w jakim momencie ją spotykamy, tę postać. Mhm. Ponieważ to na ogół jest ze środka, to nie ma żadnego rozwoju, przebiegu. My nie poznajemy tej postaci, tak. Tu się zaczyna nasza historia. Od czegoś to się zaczyna. Mhm. Ale bardzo często jest tak, że to jest już w ogóle ze środka. Widzimy ją w jakiejś konkretnej akcji. Nasz bohater właśnie skacze z dachu, rozpina się nad nim czasza spadochronu i krzycząc coś tam leci. Coś go do tego doprowadziło. No i teraz musimy jakby zrozumieć, w którym momencie życia on jest. Czyli taka prawda wewnętrzna postaci musi zostać opanowana. No a potem sobie tylko głos do tego dorzucimy i lecimy na tym spadochronie.
1: No ale jednak czasami trzeba z tym głosem naprawdę porobić jakieś takie straszne wygibasy, nie?
2: No oczywiście, no robi się wygibasy, ale to się też tak dzieje. No tak się to dzieje. No, jest jakiś jeszcze, nie wiem, jeden zmysł, który nas tam przez to przeprowadza. Świadomość aparatu mowy, świadomość tego, jak powstaje dźwięk, co tam wycisnąć, gdzie nacisnąć, gdzie odpuścić, żeby on brzmiał tak właśnie, a nie inaczej.
1: A to oczywiście nie koniec brzmienia głosu Jarosława Boberka, dlatego że już za chwilę do naszej rozmowy wrócimy. Porozmawiamy jeszcze o kilku bardzo ciekawych postaciach, które pojawiły się w karierze Jarosława Boberka. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
1: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Tu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś moim gościem jest Jarosław Boberek, aktor, który znany jest oczywiście z roli posterunkowego w Rodzinie Zastępczej, oczywiście z króla Juliana, ale także z kilku innych ról, a przede wszystkim chyba z tych ról, które wykreował tylko dzięki swojemu magicznemu głosowi. I o tym dzisiaj w programie rozmawiamy. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam bardzo serdecznie na kolejną część Alei Sław.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Gościem Aleisław, Radia Pogoda, jest dzisiaj Jarosław Boberek. Chwilę temu zaczęliśmy rozmawiać o dubbingu, w którym to aktor działa już od naprawdę wielu, bo 30 lat. No i rozmawiamy o tym, co czasami niesie ze sobą praca głosem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: No to tak sobie też myślę, że skoro to nie jest taki naturalny głos, zdarza się panu zedrzeć po takich nagraniach?
2: Tak, zdarza się to, ale to znowu, to wszystko zależy od emocjonalności postaci, no i przede wszystkim sytuacji, tak, w której się ta postać znalazła. I na przykład, jeżeli nagrywamy grę wojenną, no i tam są dramatyczne na ogół i przede wszystkim sytuacje i kończy nam się amunicja i zaatakował nas nieprzyjaciel i musimy ten atak odeprzeć, to wszystkie nasze reakcje, wszystkie zachowania, wszystkie wypowiedziane kwestie są w określonej sytuacji i emocji. No i tam nie ma nic przez pół. Tam się naprawdę prujemy, tam naprawdę walczymy o życie. Dubel za dublem, odsłona za odsłoną. No i jak to trwa, tak, nie wiem, ze 2 godziny z okładem, no to ten głos obrywa i potem jest taka sytuacja, że przychodzę na nagrania, właśnie zmieniam kolegę, który zakończył swoje nagrania i on wychodzi i mówi: cześć Jarek, no, życzę ci powodzenia, za 2 godziny będziesz mówił tak samo. No i tak, i to się dzieje, tylko że mamy na tyle wytrenowane te aparaty mowy, że gdzieś tam, ewentualnie przy odrobinie jakiejś tam pomocy metod babcinych bądź zwyczajnej nawilżającej gardło tabletki, to wszystko wraca na miejsce i następnego dnia już jesteśmy u siebie. Ale wracając jeszcze na chwilkę do postaci Kaczora Donalda, to tak, to tutaj poprzeczka wisiała chyba najwyżej, jeśli chodzi o znalezienie tak zwanego głosu. Tylko ja go znajdowałem całe lata, bo jako dziecko ćwiczyłem sobie tego Kaczora Donalda, nie wiedząc po co. Znaczy wtedy wiedziałem, bo chciałem zaimponować swojemu dziadkowi, który był wybitny w różnych dźwiękonaśladowczych sytuacjach. No i ten Kaczor Donald był jakimś takim wyzwaniem i taką, no, wysoko zawieszoną poprzeczką. A potem po latach się okazało, że ta umiejętność ma swoją cenę i określone konsekwencje. No i tak się stało i tak się spotkaliśmy. No ja już wtedy byłem gotowy. Co nie znaczy, że ja jakby nie rozwijałem tego warsztatu kaczorzego, bo tak się działo. Tak, ja cały czas nad tym pracowałem, aż osiągnąłem stopień nasycenia w tym wypadku.
0: Kaczyzmu odpowiednim.
2: Tak, tak. I, no i już. No i teraz już wiem, gdzie, co tam trzeba naciskać, żeby to dobrze brzmiało, wiarygodnie.
0: Ale to jest ciekawe, co pan powiedział, że ćwiczył pan sobie Kaczora Donalda, żeby zaimponować. Wydaje mi się, że on robi wrażenie rzeczywiście na wielu dzieciach, dlatego że ja też ze swojego dzieciństwa pamiętam, że mieliśmy właśnie wśród znajomych, wśród dzieci na podwórku takie próby, kto lepiej będzie udawał Kaczora Donalda. Bo on chyba jakoś tak po prostu fascynuje ten głos tych najmłodszych. Nie wiem, może...
2: Bo jest trudny, że...
0: No właśnie. Albo taki inny, no zupełnie tak, od tego, jak biorą, się mówi.
2: Biorą jojo do ręki, no i nagle zrobią z tego jakiś wybitny instrument, no, na którym zaczynają grać. No. I to nie jest tylko zwykłe opuszczanie i podnoszenie tego kręcącego się kółka. No i gdzieś podobnie jest tu z tymi różnymi dźwiękami. No, ktoś potrafi naśladować przylatujący samolot, który jeszcze zrzuci bomby, a ktoś się zajmie Kaczorem Donaldem. No. Ja często spotykam takich ludzi, którzy mi chcą zaimponować. Ja też mówię: a tak, naprawdę? No i jest oczywiście od razu demonstracja. Mówię: wow, super.
0: A jak jest pan też reżyserem dubbingu, to jakby po której stronie pan się czuje lepiej, reżyserując daną rzecz, czy jednak biorąc w niej udział jako aktor?
2: Zdecydowanie po stronie aktorskiej, bo ja jestem aktorem.
0: No tak, ale też czasami włącza się w nas chyba taka potrzeba dyrygowania trochę.
2: Ja nigdy
0: innymi.
2: Takiej potrzeby nie miałem, byłem po prostu namawiany i że mam naturę empiryczną, więc no i chciałem również przez takie doświadczenie przejść. No więc...

0: to też jest zadanie reżysera?
1: No tak, reżyser już w pierwszym momencie stoi za tak zwaną obsadą.
0: Aha.
1: W zależności od rodzaju produkcji, czy ona jest obarczona koniecznością przeprowadzenia castingu, czy nie, no to tak się rozpoczyna nasza wspólna podróż z aktorami. Więc albo ja robię już tę obsadę, bo mam takie moce sprawcze, albo jestem zmuszony, czy istnieje konieczność przeprowadzenia castingu. I tę decyzję już kto inny podejmuje. Producent za oceanem, czy gdziekolwiek, skądkolwiek ten film do nas dotarł. No więc mówię, jeżeli przechodzimy przez casting, no to znowu ja proponuję osoby, które moim zdaniem powinny zostać zaproszone do tego castingu. Ja, reżyser. I tu się rozpoczyna pierwsza współpraca. Ja wprowadzam aktorów w historię, opowiadam im o tych postaciach, co muszą wiedzieć. No i ziub. Potem przychodzą decyzje. Pomniejsze role, mniejsze i jeszcze mniejsze, to już leżą w gestii reżysera. Mówimy to zawsze tu, jeśli chodzi o ten casting, o głównych postaciach. No i reszta jest udziałem reżysera. On sobie tam tę drużynę kompletuje.
0: A jak dokładnie jest to możliwe, no to o tym porozmawiamy już dosłownie za parę chwil. Zostańcie Państwo z nami.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny.

0: Pogoda. 104.1 FM.
1: Dziś Walejsław, Radia Pogoda. Naszym gościem jest Jarosław Boberek. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale bardzo często Jarosław Boberek nie tylko jest aktorem, ale także chociażby reżyserem dubbingu. I właśnie o tym drugim, może trochę mniej znanym zadaniu naszego dzisiejszego gościa rozmawialiśmy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Reżyser jest, powinien być takim omnibusem, taką i stacją paliw, i bankiem.

0: informacji. No musi być przygotowany do tego, wiedzieć co, gdzie, w której trawie co piszczy. No i przede wszystkim musi pilnować. Znaczy dobrze jest, jak ten reżyser nie przeszkadza, bo jak on i też musi mniej gadać niż ja w tej chwili. Za dużo nie można też gadać. Dwa słowa wprowadzenia, to na co największy kładziemy nacisk i tyle. Puszczamy oryginał i tam jest najcenniejsze źródło informacji. No i teraz reżysera zadaniem jest to, by postaci ze sobą gadały, bo każdy aktor nagrywa osobno.
1: No właśnie.
0: I oni się nie spotykają razem, tak jak kiedyś było przy mikrofonie, i nie mogą być wzajemnie dla siebie inspiracją. No więc to jest już zadanie reżysera, żeby to wszystko było na tym samym poziomie, żeby, jak my to mówimy właśnie, żeby postaci gadały. Żeby to było na tym samym poziomie emocjonalnym, żeby, no żeby się te postaci nie minęły. No i tyle, no. Jak wszystko jest w porządku, to reżyser siedzi cichutko, się w ogóle nie odzywa. I tak jest w ogóle, i to jest najlepszy reżyser. No ale jeżeli nie osiągamy zamierzonego efektu, a wiemy, do czego aspirujemy, no to trzeba teraz spróbować znaleźć drogę wspólnie, żeby to osiągnąć.
1: I wtedy reżyser musi się już odezwać.
0: No tak, tak, tak, tak. No. I wcale nie jest łatwo takiemu reżyserowi, aktorowi, bo, no bo on gdzieś tam z tyłu głowy ma ten efekt, do którego chciałby, żebyśmy zmierzali, do którego aspirujemy. No i tu już znowu pojawia się tak zwana szkoła i sztuka kompromisu. I też trzeba podjąć decyzję. Zdobędziemy ten szczyt, o którym nam chodziło, czy wystarczy nam podejście tam do tej wysokości i też będzie dobrze.
1: Okej.
0: No i już, no i to jest całe zadanie reżysera.
1: Tak sobie myślę, że dubbing w takim razie to takie trochę aktorstwo jednego aktora, tak naprawdę. Skoro jakby w pewnym sensie, no, każdy gra osobno, nikt z nikim nie wchodzi w taką prawdziwą interakcję w czasie...
0: To aktorstwo wielkiej wyobraźni.
1: Aha.
0: I żebyśmy sobie uświadomili, po pierwsze, w czym bierze udział nasza postać i ją tam odpowiednio umiejscowili w tej całej układance i w tej konkretnej zadanej sytuacji. No i świadomość tych wszystkich składowych elementów, które się połączą w jeden, czym to będzie skutkowało, czym to wystrzeli, no to to nam buduje tę przynależność do jakiejś tam zbiorowości. Bo tam nikt na solówce nie występuje. To znaczy na solówce w momencie, kiedy to się technicznie odbywa, kiedy aktor nagrywa, ale on z tyłu głowy ma, że tu idzie z nim do boju cała armia. Że on ma po drugiej stronie jakiegoś interlokutora, kogoś, kogo, nie wiem, kocha, nie lubi, chce go zjednać, chce go bliżej poznać i tak dalej. No, normalne, czyste sytuacje z życia wzięte. Ale no, pewnie no, są monologi, no ale coś też za tym stoi, jakieś wspólne doświadczenie. Jakaś wspólna batalia, porażka, sukces, whatever. Więc to ten i ból istnienia, czy radość istnienia, też w tym monologu, mimo że jesteśmy tacy samotni, to też tam musi być. No. Tak naprawdę to jest taka normalna robota aktorska, która się odbywa w ramach pewnych reguł, i pewnej takiej ciasnoty gorsetu, w który się trzeba wbić. To nie ja wymyśliłem ten gorsecik. Ja to powtarzam po wybitnej aktorce, ale może nie będę jej imienia wymieniał, bo nie wiem, czy chciałaby, żebym ją tutaj przywoływał. W każdym razie, tak, taki przykład tego gorsetu. To jest dobry przykład, bo nie każdy lubi, jak jest mu tak trochę ciasno. Ale to, że jest trochę ciasno, to nie znaczy, że ma być niewiarygodnie i że możemy się teraz tym zasłaniać i mówić, no nie, no ale ja miałem tak trudną sytuację, bo to... Nie, no skoro się tego podejmujesz, to co mnie to obchodzi, że to jest dubbing, że już masz jakby narzucone pewne rzeczy i... No tak, no bo tak to się odbywa.
1: Taka robota.
0: Ale masz być prawdziwy, no. Mhm. Jak jesteśmy nieprawdziwi, to nie jesteśmy twórczy, tylko odtwórczy.
1: To prawda.
0: A to wtedy przestaje nas obchodzić od widzów. No i tyle.
1: Ale jednak, czy aktor ma trochę, czy pan ma większą satysfakcję, gdy jednak na scenie, występuje pan na scenie, w teatrze i gdy widzi pan publiczność, która jest tam na żywo i reaguje od razu po tym, co się dzieje?
0: No więc, no taka jest specyfika pracy w teatrze. Mhm. I to ja bym oczywiście nigdy nie chciał z tego miejsca zrezygnować. Uczęszczam jako aktor w to miejsce zawsze z radością i przyjemnością. Ale to nie jest coś, co chciałbym robić tylko i wyłącznie. Mhm. Więc jak już mówiłem, no cenię sobie to, że mogę ten zawód uprawiać na wielu polach. Ale oczywiście, no teatr znowu ma swoje prawa, reguły, schematy, za które tak bardzo kochamy tę robotę. Mhm. I super jest mieć od razu zwrotną, tak? Przystępujemy do egzaminu i od razu są oceny. Ale na niektóre trzeba poczekać i to dość długo. I teraz muszę pani powiedzieć, że przez te lata, jak mi ktoś tam policzył 30 lat, tak, uprawiania dubbingu, no trochę się naczekałem. Ale powiem szczerze, że warto było, bo jakaś taka jest teraz tendencja w świecie i są ludzie jakby... Nie wiem, po jednej szkole, mimo że tak różni z różnych środowisk, którzy mówią mi jedno zdanie. Dziękuję panu za dzieciństwo.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
1: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
3: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Lelek Opole przy ulicy Opolskiej 2C. Szczegóły u partnerów marki.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
10: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
13: Money, money, money!
14: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
13: Wygrałam w Cherry Money!
14: Cherry Money?
13: Nowy Ekspres Los!
14: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Została ostatnia reklama.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nagrodą jest to zdanie, dziękuję panu za dzieciństwo, czyli bomby w celu, czyli coś się odbyło bez mojej kompletnie świadomości. Mm-hmm. Ja po prostu idę do roboty, rzucam na szale wszystko, co tam mam i staram się jak najlepiej tę robotę wykonać. Dostaję za to pieniądze i wszystko się zgadza. Ja uczciwie do tego podchodzę, dostaję bardziej lub mniej uczciwe za to wynagrodzenie. Jest mi dobrze, ale jak bardzo mi jest dobrze, kiedy nagle przychodzi do mnie taka zwrotna. Po wielu, wielu latach. I to jest wow. Mm-hmm. I to jest coś nieprawdopodobnego. I wypowiadane w bardzo małej odległości, kiedy gdzieś na kogoś wpadnę, kto ma potrzebę wypowiedzenia tego, jakiś z dużego dystansu, bo gdzieś ktoś z odległości zobaczy i krzyczy: panie Jarku, panie... No to jest niesamowite, tak? Jest... takie piękne... Taka najpiękniejsza zwrotna, jaką można sobie wymarzyć, no.
2: Ale też chyba, jeśli chodzi o zwrotną, to tak zakładam, że sporo zwrotnych, bardzo pozytywnych miał pan po postaci posterunkowego w rodzinie zastępczej.
1: No tak, tak, to prawda. Czasem mnie to dziwiło, ale...
2: Dlaczego?
1: W wypadku funkcjonariuszy policji, którzy nie znielubili mnie za to krzywe zwierciadło, w jakim się pojawiła ta postać, a w efekcie świat policji. Ale trzeba mieć też dystans i świadomość, że to jest wszystko z przymrużeniem oka i to jest taki wątek komediowy w serialu rodzinnym, familijnym. Więc tu nawet miałem sympatię po stronie tej mundurowej.
2: Czy to oznacza, dopytam, że udało się uniknąć mandatu za coś?
1: Bo tak to brzmi. Jak zasługiwałem na to, byłem pouczany i z pokorą przyjmowałem te pouczenia.
2: Okej.
1: Bo na nie w pełni zasłużyłem, skoro już dochodziło do interwencji. Ale to nie zawsze tak jest. Boże, trzeba płacić swoje rachunki i ponosić konsekwencje swojej niejednokrotnie głupoty. Ale mówimy o sympatii, więc ta również była. Ta przygoda z posterunkowym była dla mnie ogromnie cenna. Nie tylko dlatego, że tak mnie ludzie polubili, ale to był dla mnie ogromny, przeciekawy poligon doświadczalny, taki aktorski. Mhm. To było wspaniałe doświadczenie. Pracy przed kamerą, z wybitnymi aktorami, z wybitnym scenariuszem. Czegoż może chcieć więcej młody, upierzający się dopiero aktor.
2: Gdy pan właśnie wtedy dołączał do tego projektu, to mówi pan o tym, że scenariusz był świetny, obsada aktorska była świetna, ale pan miał świadomość, że to w ogóle aż tak się wpisze w taki odbiór społeczny?
1: Nie, nikt
2: tak pozytywnie
1: nie miał takiej świadomości. To jak zwykle przy nowym otwarciu, nowym projekcie jest cała masa znaków zapytania. Mhm. I wiadomo było, że trzonem będzie rodzina Kwiatkowskich, wokół której będą jakieś krążyć satelity. Jednym z nich był posterunkowy. Ale nie wiadomo było, w jakim rozmiarze, czy on się przyjmie, czy nie, czy to będzie tylko jakaś tam jednorazowa sytuacja, za którą potem podziękujemy. Ale po trzech pierwszych pilotażowych odcinkach główny scenarzysta dostał od produkcji informację pisać dla posterunkowego.
2: Okej.
1: No więc znowu kolejny jakiś zdany egzamin, fajnie. Będę chodził do roboty,
2: Obronił pan wtedy postać posterunkowego.
1: Tak, jakoś tak się udało, ale sam w tym nie byłem, tak? Mhm. Więc to też jest kwestia proporcji, wyważenia, znalezienia się, podpatrzenia, brania z innych, te puzelki muszą do siebie pasować, nie? Więc takie pójście na jakby po swoje to też nie jest rozwiązanie, bo to może być, wie pani, klasyczne wylanie dziecka z kąpielą. Mhm. Ale tu wszystko się ładnie wyważyło, synchronizowało, dopasowało, jak widać, i trwało ponad 10 lat.
2: Tak się zastanawiam, ponieważ potem też pan czasami grał policjantów. Czy te propozycje przychodziły w związku z postacią posterunkowego, jak pan myśli?
1: Nie, myślę, że nie, bo to, no, owszem, grałem wielu, wielu mundurowych. Nie tylko policjantów, ale policjantów również wielu. No taką mamy pracę, no. Pewien schemat się powtarza, powiela, ale za każdym razem wchodzimy do innej rzeki, no to za każdym razem to jest inne rozdanie. I przede wszystkim moją ambicją było jakby odróżnianie jednej postaci policjanta od kolejnej. No i są na to różne sposoby, metody, no począwszy od elementów zewnętrznych, jak i elementów psychicznych. No, tak jak się buduje postać. Bez względu na to, jakie ta postać reprezentuje środowisko, no. To musi być prawdziwe, to musi być adekwatne, to musi pasować do całości, no to musi sprostać potrzebom i wymaganiom pomysłu, scenariusza, całej produkcji, no.
2: Abstrahując od jakby potem upodobań publiczności, czy pan myśli o jakichś swoich postaciach z większą sympatią niż o innych? Ma pan jakieś ulubione swoje role?
1: No pewnie, że tak. No to są momenty, kiedy się po prostu zamyka oczy i szybko się przez to przechodzi, żeby jak najszybciej mieć to za sobą i najlepiej zapomnieć. A punkt widzenia zawsze zależy od punktu siedzenia. Więc bardzo często trzeba po prostu połknąć nie swoją żabę, ale no po to, żeby w ogóle być, żeby egzystować, żeby funkcjonować.
2: To jeszcze nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z Jarosławem Boberkiem. Wracamy do naszej rozmowy za kilka chwil. Przypominam, że słuchają państwo Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Są czasem takie propozycje nie do odrzucenia, z którymi nam naprawdę nie jest po drodze, ale trzeba swoje ambicje schować tam głęboko do szufladki i się rozpędzić, przez to przejść. Wow. Mamy to i już, ale no, a ulubione są jak najbardziej. No, posterunkowy między innymi należy do tych postaci, do tych ról. Jak już mówiłem, to był wspaniały dla mnie poligon doświadczeń. Mhm. W postaci posterunkowego, którego trzeba było wymyślić i potem konsekwentnie prowadzić, no i przede wszystkim rozwijać, to mieściło się wiele, wiele innych postaci, bo on był tak szurnięty, że on się co chwilę wcielał jeszcze w kogoś i w kogoś i w kogoś i tam dzięki scenarzystom postrunkowy był i skinheadem, i wróżką, i sprzedawcą, i włoskim karabinieri, i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze, żeby bardziej wystrzelić w kosmos, to wymyśliliśmy, mieliśmy taki pomysł z Tomkiem Detkiem, żeby akcja się działa w sferze snów. Mhm. I że nasi bohaterzy śnią, a tam już można zapakować wszystko. No więc to było kolejne wyzwanie, to super. Więc tak, ja o tej postaci myślę bardzo, bardzo dobrze i bardzo ciepło. Mhm. Bardzo lubię Świtalskiego z Watachy. No, znalazłoby się parę takich postaci. Julian taką postacią jest. Elling ze sztuki o tym tytule. Zagrałem tego tytułowego Ellinga u boku Tomka Karolaka i Tomasza Kota i Moniki Pikuły i Oli Popławskiej. To super też była przygoda i super wyzwanie. Sztuka powstawała na bazie naszych improwizacji, które trwały ponad 2 miesiące, mhm, zanim powstał ostateczny scenariusz. Więc to też była taka nietypowa praca, nowy sposób podejścia do tej aktorskiej roboty. A potem koszmarem było nauczenie się wszystkich kwestii, które wzięły się w sztuce właśnie z naszych improwizacji. I powtórzenie tej składni, tej konstrukcji, żeby widz miał wrażenie, że my dalej improwizujemy. Mhm. To był koszmar. Tam te wszystkie powtórzenia, wszystkie zająknięcia, potknięcia, które już były założone w scenariuszu. To wszystko trzeba było odtworzyć, no. Więc to też wspaniałe doświadczenie i taka rola, którą ogromnie ciepło wspominam. Wszystkie role, które były u boku wybitnych aktorów, na których mogłem patrzeć i mogłem ich doświadczać i mogłem się nimi zachwycać. I mogłem próbować zrozumieć, bo to nie zawsze się udało, skąd u niego to albo tamto, jak on do tego doszedł, jak fenomenalnie wymyślił coś i jacie, to genialne. No i to ja sobie brałem potem, tak, w swój warsztat, sposób poszukiwania, budowania roli w taki nieoczywisty, bo no naprawdę, no, miałem przyjemność spotkać największych aktorów, no, którzy niestety nas już opuścili. Niektórzy jeszcze są i niech Bozia da im jak najdłuższe z nami przebywanie. Więc te chwile, te role, to co by tam z tacą i kieliszkami wchodził, to jest też wspaniałe doświadczenie móc spotkać w pracy takich wybitnych aktorów.
2: Powiedział pan taką rzecz, że czasem grał pan coś, o czym, że tak ujmę, chciał pan zapomnieć już za chwilę. A czy jeszcze ma pan jakieś takie marzenia aktorskie, że chciałby pan kogoś konkretnego na przykład jeszcze zagrać?
1: No właśnie, jestem bardzo często o to pytany, bo gdzieś tam się pojawia w głowach widzów taki schemat, że aktor pewnie taki jeszcze nie do końca zaspokojony, ma jakieś tam swoje marzenia, że tu na pewnym etapie rozwoju kariery zagrałby Hamleta, potem by zagrał Macbetha, a potem w końcu Króla Lira.
2: Okej.
1: Ja nie mam takich marzeń. Dla mnie ważne jest to, co tu i teraz. I ogólne marzenie jest jakieś takie, które mi towarzyszy, że chciałbym zagrać jakąś taką porządną, mięsistą rolę w filmie. Mhm. Taką, gdzie trzeba by się zmierzyć z dużym wyzwaniem. Ale ja tego nie potrafię nazwać. Nie potrafię powiedzieć, że to jest taki wysoki, przystojny blondyn w prochowcu, który idzie ulicą zamyślony. I tak go pierwszy raz widzimy, a potem okazuje się on Batmanem albo Iron Manem. Nie, no nie mam takich marzeń. Ale no wszystko coś, co by było otwarciem kolejnych nieotwartych drzwi, coś, co by było wyzwaniem, coś, co by pobudziło mnie do kolejnej jakiejś aktywności. No to tak, no takie ogólne marzenie to ja mam przed kamerą.
2: Ale gdy ma się tak wielkie, naprawdę doświadczenie aktorskie, to jeszcze coś może być wyzwaniem?
1: Wszystko, każdy dzień.
2: Okej, to tutaj mam wrażenie, że to jednak taka była odpowiedź ugładzająca.
1: Nie, nie, bo tak jest naprawdę. Nie ma co tego jakoś tam specjalnie, myślę, pompować, bo no, jak mi się cały czas pali, tak? Nie powiem gdzie, ale jak przestanie mi się palić, jak się już wypalę, no to trzeba będzie zmienić te zabawki i bawić się innymi klockami, ale nie wyobrażam sobie, póki co by do tego doszło, kiedykolwiek. Mhm. Nie wiem, co musiałoby się stać, by doszło do jakiegoś takiego, jakiejś takiej przełomowej zmiany. Więc no każdy dzień jest wyzwaniem. Dzisiaj robię to, dzisiaj robię tamto. Jadę do studia, nagrywam coś tam. Jest kolejna kampania reklamowa. To nie znaczy, że ja jakoś tak tym obłędnie żyję. Nie, tu się korzysta z, jak pani mówiła, z wieloletniego doświadczenia. No i się po prostu chodzi do pracy. Są takie punkty, takie kamienie milowe. Takie momenty, kiedy no, wypada się zatrzymać i głębiej pomyśleć, wejść głębiej w strukturę propozycji. Mhm. No i takie doświadczenia również za chwilę przede mną. Więc no, dzieje się i niech się dzieje. No.
2: No to w takim razie życzę, żeby się działo jeszcze więcej, albo żeby się działo według potrzeb.
1: O, właśnie, bo tak, bo od nadmiaru niejednemu głowę urwało, więc tak, niech to ma ręce i nogi i sensownym będzie.
2: Jarosław Boberek dziś był moim i Państwa gościem w Elejsław Radia Pogoda.
1: Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Zaprasza VIP Car. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
7: Radio Pogoda. 104.1 FM. Co jest grane w Opolu?
9: Na zegarach wybiła już godzina 21, a to oznacza, że rozpoczynamy poniedziałkowe wydanie magazynu kulturalnego Co jest grane w Opolu. Sandra Bruśniak, witam Państwa serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, bo w niej powiemy o opolskich niezapominajkach.
10: W ubiegłym roku zostałem nominowany, a w efekcie zostałem laureatem nagrody Opolska Niezapominajka. To było i jest dla mnie duże wyróżnienie i motywacja do dalszego działania.
9: A także o Polskim Centrum Seniora.
11: Malujemy w nurcie kubizmu. Zajęcia bardzo się spodobały dziewczynom. Mówię dziewczynom, bo moje seniorki to takie grupa moich dziewczyn. Chcemy wprowadzić haftowanie.
9: W pierwszej kolejności powiemy jednak o konkursie Opolska Niezapominajka. Jest to konkurs promujący zaangażowanie społeczne i efektywność organizacji działających w regionie. Plebiscyt od 2008 roku wyłania najlepszą organizację pozarządową w województwie. Od 2014 roku honoruje społeczników, a od 2023 roku samorządy lokalne najlepiej współpracujące z trzecim sektorem. Celem konkursu jest uhonorowanie organizacji, osób fizycznych oraz jednostek, które mają znaczne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju społeczności lokalnych na terenie województwa. A trwa właśnie nabór za działalność w 2025 roku. Nagroda w konkursie przyznawana będzie w trzech kategoriach. Dla aktywnej organizacji pozarządowej, która w szczególności aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia środowisk lokalnych, realizuje zadania publiczne mogące służyć za przykład dobrych praktyk poprzez swoją działalność wzmacnia wizerunek organizacji pozarządowych. Dla społeczników roku, czyli osoby, która w szczególności podejmuje nieodpłatne działania na rzecz innych osób oraz swojego najbliższego otoczenia. Podejmuje działania na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne, skutecznie walczy z problemami społecznymi lub zapobiega im, podejmuje inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych oraz dla przyjaznego samorządu, który w szczególności szeroko wspiera i upowszechnia ideę samorządową oraz pobudza aktywność obywatelską, aktywnie działa na rzecz integracji i współpracy środowisk społecznych, realizując zadania mogące służyć za przykład dobrych praktyk. Organizuje działania, akcje oraz przedsięwzięcia społeczne o charakterze ponadlokalnym. W ramach konkursu mogą być przyznane także nagrody specjalne, czyli super niezapominajka dla organizacji pozarządowej, społecznika roku oraz przyjaznego samorządu. A więcej o konkursie mówi Artur Walkowiak, pomysłodawca akcji Biegam po windę.
12: Mieszkańcy Opolskiego mają głos.
10: Zapraszam do udziału w tegorocznej edycji konkursu Opolska Niezapominajka. W ubiegłym roku zostałem nominowany, a w efekcie zostałem laureatem nagrody Opolska Niezapominajka. To było i jest dla mnie duże wyróżnienie i motywacja do dalszego działania. To wyjątkowa okazja, by dostrzec osoby, instytucje, organizacje pozarządowe, które każdego dnia robią wiele dla poprawy życia mieszkańców lokalnych społeczności. Często działają po cichu, bez rozgłosu, ale są przekonani, że warto zmieniać świat na lepsze.
9: Mówił laureat konkursu, pomysłodawca akcji Biegam po windę, Artur Walkowiak. Nabór zgłoszeń ruszył 28 maja i potrwa już tylko do 18 czerwca, więc warto się pospieszyć. To będzie już 18. edycja konkursu, który z czasem ewoluował, jak już wcześniej wspomniałam. Łącznie od początku trwania konkursu we wszystkich trzech kategoriach złożono 478 zgłoszeń, z których przyznano 56 nagród głównych oraz 80 wyróżnień. Nagrodzono 29 organizacji pozarządowych, 25 aktywnych społeczników oraz 2 samorządy. Mówi Marta Węgrzyn z Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI.
13: Otrzymanie nagrody było ogromnym takim zastrzykiem energii. Faktycznie potwierdzeniem, że ta praca ma sens i nie tylko pod kątem dzikich zwierząt, które wracają do środowiska, otrzymują tą drugą szansę, drugie życie, ale też ma sens pod kątem właśnie naszym społecznym, że ludzie zwracają na to uwagę, zależy im, żeby tym zwierzętom pomagać. Zachęcam do typowania i społeczników, i organizacji społecznych.
9: Mówiła Marta Węgrzyn z Opolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Dzikich Zwierząt AWI. W tym roku czas na kolejnych laureatów, a zatem Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego czeka na Państwa zgłoszenia. Do udziału w konkursie zachęca Państwa również wójt gminy Łubniany Paweł Wąsiak.
14: Serdecznie zachęcam samorządy Województwa Opolskiego do udziału w konkursie Opolska Niezapominajka dla przyjaznego samorządu. To wyjątkowe wyróżnienie dla gmin, które skutecznie działają na rzecz swoich mieszkańców i rozwoju lokalnej społeczności. Zachęcam do udziału i wspierania tego typu inicjatyw, które pokazują, jak wiele dobrego dzieje się w naszych samorządach. Powodzenia dla wszystkich uczestników.
9: Mówił wójt gminy Łubniany Paweł Wąsiak. Opolskie niezapominajki przypominają, jak wiele znaczą pamięć, szacunek i obecność drugiego człowieka. Za ideą tej inicjatywy stoją konkretne historie mieszkańców regionu, dla których aktywność społeczna i wzajemne wsparcie są ważną częścią codzienności. Podobne wartości można odnaleźć również w Centrum Seniora w Opolu. To właśnie tutaj seniorzy spotykają się, rozwijają swoje pasje i udowadniają, że wiek nie stanowi przeszkody w prowadzeniu aktywnego życia. Od symbolicznego przesłania opolskich niezapominajek przechodzimy więc do miejsca, w którym troska o starsze pokolenie przybiera bardzo konkretny wymiar. Zachęcam więc do wysłuchania mojej rozmowy z kierownikiem Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu, Małgorzatą Jarosz-Basztabin.
12: To warto wiedzieć o Opolu.
9: Jak to się w ogóle stało, że powstało takie Centrum Seniora w Opolu?
15: Tak naprawdę to był pomysł naszych seniorów. Seniorzy, ci bardziej aktywni, jakby dostali takie informacje, że w dużych miastach centra seniorów już istnieją i postanowili wziąć sprawy w swoje ręce razem z Radą Seniorów. Skutecznie działali, że to Centrum Seniora przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu powstało.
9: I to centrum ma już 10 lat. W tym roku obchodzi swój jubileusz. Ja chciałam zapytać, jak centrum zmieniło się na przestrzeni lat?
15: Tak naprawdę, jak myślę o tym, co się działo na początku, to pierwsze rzucają mi się na przykład kluby seniora. Tych klubów było 6. One były w odległych dzielnicach naszego miasta. Teraz klubów mamy 32, więc cały czas się rozwijamy. To jest nieuchronne, bo sytuacja demograficzna kraju zmierza ku temu, że będziemy po prostu musieli takich inicjatyw organizować dużo więcej po to właśnie, żeby nasi seniorzy czuli się zaopiekowani, zadbani. Również ci, którzy z różnych powodów nie mogą wychodzić na przykład tutaj do nas, do Centrum Seniora.
9: Jakie zajęcia tutaj czekają na opolskich seniorów? Czym możecie się Państwo pochwalić?
15: Zawsze to powtarzam, że do naszego centrum przychodzą osoby, które są bardzo świadome tego, że powinniśmy dbać o swoje zdrowie, czyli tutaj o sprawność i psychiczną, i fizyczną. Stąd mamy szereg różnych zajęć takich sportowych. Jest to na przykład zumba, jest to zumba na krzesłach, jest to zumba z ciężarkami. Mamy zajęcia na basenie, gdzie nasza Kasia, instruktorka, prowadzi na wodnej nudzie te zajęcia. Chodzimy na spacery, chodzimy nie tylko z kijami, o czym prawie wszyscy wiemy, ale na przykład dzisiaj nasi seniorzy poszli na spacer, ale ze smoothie. Prowadzimy właśnie zajęcia smoothie, prowadzimy tai chi, przed chwilą wchodziłyśmy na salę i zobaczyłyśmy panie, które ćwiczą jogę. Także wachlarz i możliwości jest bardzo dużo. Tutaj jest i również zdrowy kręgosłup. To jest tylko kwestia tego, żeby chcieć. Proszę się nie zrażać. Jak nawet kiedyś państwo usłyszycie, że gdzieś nie ma miejsc na któreś zajęcia, nie zrażajcie się, tylko dzwońcie, bo z różnych przyczyn. Ktoś jedzie do sanatorium, ktoś ma jakieś sprawy rodzinne, przestaje chodzić, więc wtedy można naprawdę to miejsce zająć. Ale też cieszy mnie bardzo to, że nasi seniorzy wracają do takich rzeczy, które były dawniej bardzo interesujące i modne, czyli na przykład szydełkowanie, czyli na przykład makrama, czyli na przykład malowanie. No i tu już bym oddała głos fachowcowi naszej Kamili, która te zajęcia prowadzi. Ja się ogromnie cieszę, bo coraz więcej grup powstaje. No i widzę taką ogromną radość z tego, że panie się poznają, że właśnie w ten sposób spędzają czas.
16: Mówiła kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu Małgorzata Jarosz-Basztabin. A jedną z instruktorek w centrum jest Kamila Bochniak.
17: Pracuję w Centrum Senior jako instruktor do spraw kulturalno-oświatowych. Najczęściej

0: jest bardziej taki świadomy i tak naprawdę zawsze jak nawet pytam, czy mają grupę na WhatsAppie, czy mogę do nich napisać na WhatsAppie, to zawsze słyszę, że tak. Naprawdę takie bardzo rzadko się zdarza, że ktoś nie ma tego właśnie tego kontaktu. Tak samo na Facebooku, czy właśnie takie przez social media, coraz większy taki dostęp myślę, że mają seniorzy. Więc nie powiedziałabym, że mają problem właśnie, czy żebyśmy my mieli z dotarciem do takich osób.
1: Mówiła instruktorka w Centrum Seniora w Opolu, Kamila Bochniak.
2: Ja bym chciała tylko zaznaczyć, że gdzieś w rozmowach z seniorkami tutaj obecnymi przed naszym wywiadem dowiedziałam się, że dla nich to centrum to nie jest tylko miejsce warsztatów, to jest miejsce, gdzie otrzymują pomoc, wsparcie, że one się tutaj czują rozumiane, akceptowane.
3: Ogromnie mnie to cieszy, co pani teraz powiedziała, bo cały zespół, któremu bardzo dziękuję za pracę tutaj, pracuję nad tym, żeby rzeczywiście nasi seniorzy czuli się tutaj dobrze, ale my też pracujemy, to też często powtarzam w myśl zasady, że nic o seniorach bez seniorów, czyli gdybyśmy wpadły na pomysł jakiś, żeby zorganizować zajęcia, a nie skonsultowałybyśmy tego z naszymi seniorami, to one by się po prostu mogły nie udać, albo gdyby nasi seniorzy nie przychodzili do nas pewnymi propozycjami, które my tak naprawdę tylko pomagamy zrealizować, to może by się tam nam to nie udało. Natomiast tutaj ta współpraca jest obopólna. Bardzo mnie cieszy to, że tak właśnie troszczymy się wzajemnie o siebie, bo kiedy któraś z koleżanek czy kolegów zachoruje i są to pracownicy, to widzę taką troskę wśród seniorów, ale kiedy my też nie widzimy kogoś przez jakiś czas, to też staramy się zorientować, co się wydarzyło. Czy to jest po prostu wyjazd turystyczny i wszystko jest w porządku, czy może trzeba będzie pomóc, bo tutaj chciałabym również wspomnieć o tym, że mamy ogromną grupę wolontariuszy seniorów, którym naprawdę gorąco, z całego serca bardzo dziękuję, bo robią niesamowitą pracę. Nazywam ich aniołami w ludzkich skórach, bo naprawdę to są wyjątkowe osoby, takie empatyczne i wrażliwe. To są osoby, które prowadzą właśnie zajęcia, o to, o czym powiedziała już wcześniej Kamila. To są osoby, które mają jakieś zdolności, mają doświadczenie i je wykorzystują. Mówię tu na przykład o pani Irenie Bocie, która prowadzi koło poetyckie. Tam jest naprawdę bardzo duża grupa osób. Mówię o Jerzym Kamińskim, który prowadzi koło malarskie i to już jest ponad 20 lat. Mimo tego, że centrum jest 10 lat i 10 lat jesteśmy razem z panem Kamińskim, to wcześniej również prowadził takie zajęcia, gdzie tylko mógł, gdzie tylko miał miejsce i cieszę się, że teraz ta współpraca nam się układa pięknie. Mamy koło fotograficzne. Mamy zespół Opolanie, Jan Konopka, przecież to jest człowiek orkiestra tutaj. Każdy śpiewać może, co powtarza, to mnie ogromnie cieszy, bo no, nie zawsze nam wszystko wychodzi, ale jak jesteśmy w zespole, jak się cieszymy i ta energia taka od innych ludzi do nas gdzieś dociera, to naprawdę ogromna radość powoduje to, że już się tak nie martwimy, już nie jesteśmy tacy samotni. Tutaj nawet jeżeli chodzi o zespół Opolanie, można przejść i po prostu posłuchać, jak ktoś nie chce śpiewać, tak? Można też pooglądać nasze dzieła artystów, malarzy, bo one są na naszych korytarzach. Więc gdybyście Państwo tylko mieli ochotę, to my tutaj zapraszamy. Jak macie jeszcze jakieś nowe pomysły, to jak najbardziej zapraszamy. Niedługo będą Dni Seniora, więc znowu się będzie działo dużo w mieście, ale też wspólnie z Biurem do Spraw Dostępności będziemy organizowali drugą w mieście grę inkluzywną z osobami ze szczególnymi potrzebami, a tak właściwie z osobami, które nas bardzo dużo też uczą, nie? Także zapraszamy.
1: A co z seniorami, którzy z różnych przyczyn nie mogą tutaj fizycznie z wami być? Czy organizujecie jakieś warsztaty, jakąś pomoc dla nich?
3: Tak trochę stereotypowo to pewnie odpowiem pani na to pytanie, bo pierwsze, co mi się nasunęło, to też to, że prowadzimy bezpłatną wypożyczalnię sprzętu dla seniorów, czyli w momencie, kiedy ktoś może nie potrzebuje na stałe, ale z różnych przyczyn, złamie nogę, czy jest w trakcie jakiejś rehabilitacji, potrzebuje wózka czy balkonika, to u nas można go wypożyczyć, ale mamy też, znów wspomnę o wolontariuszach, cudowną grupę, która dzieli się naszymi treningami pamięci. To są takie łamigłówki, które tutaj przygotowujemy, bo też mamy tego typu zajęcia u nas, mamy również gry planszowe, ale to właśnie ta grupa właśnie jest świadoma tego, że trzeba ćwiczyć swoją pamięć, więc to właśnie te osoby dostarczają te treningi pamięci do naszych

0: seniorów, którzy właśnie są sprawni intelektualnie, ale nie mogą z różnych przyczyn do nas przyjść.
1: Mówiła kierownik Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu Małgorzata Jaroszy-Basztabin. I to właśnie dzięki takim inicjatywom seniorzy mogą pozostać aktywną i ważną częścią lokalnej społeczności.
2: Radio Pogoda 104,1 FM. Co jest grane w Opolu?
1: Słuchacie Państwo programu Co jest grane w Opolu, a w tym kwadransie powiemy o opolskiej karcie rodziny i seniora.
3: W realizacji karty pomagają nam samorządy, co pozwala mieszkańcom w taki dogodny sposób złożyć wniosek. Po prostu przychodzą do własnej gminy i go składają, natomiast on do nas przychodzi elektronicznie.
1: Ale przeniesiemy się także do Prudnika Lasu, miejsca szczególnego na mapie historii Polski.
4: Władza ludowa dochodzi do przeświadczenia, że jeżeli kurs względem księdza prymasa zostanie utrzymany, to być może ten umrze, a wówczas droga do wyniesienia na ołtarze tego człowieka będzie absolutnie prosta.
1: Mieszkańcy województwa opolskiego mogą korzystać z licznych zniżek i ulg dzięki opolskiej karcie rodziny i seniora. To program samorządu województwa, który od ponad 10 lat wspiera rodziny wielodzietne, rodziny zastępcze, opiekunów, osób zależnych oraz seniorów. Karta jest bezpłatna i nie zależy od wysokości dochodów. Mogą ją otrzymać między innymi rodziny wychowujące co najmniej dwoje dzieci, rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, osoby sprawujące opiekę nad bliskimi wymagającymi wsparcia oraz mieszkańcy województwa opolskiego, którzy ukończyli 60. rok życia. Dzięki karcie można korzystać ze zniżek oferowanych przez setki partnerów w całym regionie. Od instytucji kultury i sportu po firmy usługowe i prywatnych przedsiębiorców. Obecnie z programu korzysta ponad 111 tysięcy mieszkańców, a rabaty oferuje już ponad 200 partnerów. Opolska Karta Rodziny i Seniora to nie tylko oszczędności w domowym budżecie, to także budowanie przyjaznego klimatu dla rodzin i seniorów oraz wzmacnianie lokalnej wspólnoty. A więcej na ten temat mówi kierownik referatu planowania strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego Danuta Rospond-Bednarska.
5: Ważne dla mieszkańców Opolskiego.
3: Opolska Karta Rodziny i Seniora to, można powiedzieć, nastolatka. W tym roku skończyła 12 lat. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i też najdłużej realizowanych inicjatyw w województwie opolskim. Jest jedną z pierwszych kart regionalnych. Karta adresuje swoje działania do rodzin z co najmniej dwójką dzieci oraz do seniorów od 60 roku życia. O kartę mogą również ubiegać się mieszkańcy województwa opolskiego, którzy posiadają co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością, ale także rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, osoby pełniące opiekę nad osobą zależną. Pełną informację na temat tego, komu przysługuje karta, kto się może o nią ubiegać, znajdziecie Państwo na stronie dlarodziny.opolskie.pl, a także na naszym fanpage'u na Facebooku Opolskie dla Rodziny. Zamieszczamy tam bardzo wiele ciekawych informacji adresowanych do rodzin, adresowanych do seniorów. Wniosek o wydanie karty można złożyć w różny sposób. Drogą tradycyjną, czyli papierowo, ale również elektronicznie przez ePUAP. W realizacji karty pomagają nam samorządy, co pozwala mieszkańcom w taki dogodny sposób złożyć wniosek. Po prostu przychodzą do własnej gminy i go składają, natomiast on do nas przychodzi elektronicznie, a następnie karta jest produkowana u nas i przekazywana drogą pocztową do wnioskodawcy.
1: Mówiła Danuta Rospond-Bednarska, kierownik referatu strategii rozwoju w Departamencie Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Szczegółowe informacje, wnioski oraz wykaz partnerów można znaleźć na stronie programu Opolskie dla Rodziny. A teraz, jak już wcześniej wspomniałam, przeniesiemy się do Prudnika Lasu, miejsca szczególnego na mapie historii Polski. To właśnie tutaj, w klasztorze franciszkanów, przez ponad rok internowany był kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. W odosobnieniu pod ścisłym nadzorem władz komunistycznych nie tylko przetrwał trudny czas uwięzienia, ale także zrodziła się w nim idea jasnogórskich ślubów narodu polskiego. Jak wyglądało jego życie za murami klasztoru? Dlaczego Prudnik odegrał tak ważną rolę w historii Polski? O tym opowie Państwu Marcin Husak, przewodnik, regionalista i popularyzator historii Prudnika.
5: Wędrówki po opolskiem.
4: W 1954 roku do drzwi prudnickiego klasztoru początkiem października zapuka dwóch smutnych panów. Jeden ubrany w mundur, drugi ubrany w garnitur. Ten w mundurze będzie reprezentował Wojska Ochrony Pogranicza, natomiast ten w garniturze będzie reprezentował Ministerstwo do Spraw Wyznań, na którego czele stać będzie wówczas krwawa Julia, a zatem Julia Brystygierowa. I to oni oznajmią prudnickim franciszkanom, iż ci mają ledwie 2 godziny na to, aby opuścić klasztor, ponieważ oficjalnie klasztor znajduje się w strefie przygranicznej, a zatem ruch pątniczy, ruch pielgrzymkowy, ruch pieszy jest utrudniony bez posiadania stosownego zezwolenia. A w istocie chodzi o to, aby klasztor przygotować na miejsce internowania księdza prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Będzie to 3 spośród 4 miejsc jego internowania, a jednocześnie miejsce, gdzie ksiądz prymas będzie przebywał najdłużej. Od 6 października 1954 roku do 29 października 1955 roku. Pierwotnie prymas internowany będzie w Rywałdzie. Stamtąd trafi do Stoczka Klasztornego, ze Stoczka Klasztornego do Prudnika, a z Prudnika do Komańczy, gdzie po śmierci Bolesława Bieruta w 1956 roku czekać go będzie uwolnienie. Ale na Prudnik jako miejsce internowania prymasa musimy spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Nie tylko i wyłącznie jako na miejsce, gdzie prymasa upokorzono, uciemiężono, odizolowano, ale przede wszystkim spojrzeć jako na miejsce, gdzie być może prymasowi uratowano zdrowie, a być może ocalono życie. Ponieważ w 2 pierwszych miejscach internowania władza ludowa za cel stawia sobie złamanie księdza prymasa. Stara się wytoczyć mu pokazowy proces wzorem biskupa Kieleckiego, którego wówczas sądzono absolutnie wielką zbrodnię, jaką było posiadanie dewiz. Natomiast tutaj staramy się księdza prymasa złamać. Staramy się złamać, aby pójść na współpracę, staramy się złamać, aby coś na niego znaleźć, staramy się złamać, aby wytoczyć mu pokazowy proces. Dlatego też w Stoczku Klasztornym nie łatano dziur w dachu, woda ciekła po ścianach. Ksiądz prymas wspominał, że pamiętał, jak w zimie ta woda zamarzała na ścianach. Natomiast sam też pisał, że nie pamięta ani jednej zimy w Stoczku Klasztornym, kiedy udałoby mu się rozgrzać stopy. Dlatego też będący człowiekiem chorowitym od dzieciństwa, bo gdy trafia do seminarium duchownego, poważnie we Włocławku zastanawiano się nad tym, czy w ogóle należy go wyświęcać na kapłana, bo cóż za pożytek z tak chorowitego, niedomagającego, cierpiącego na choroby górnych dróg oddechowych kapłana. Ale ostatecznie, gdy ten zostanie duchownym, będzie piął się po szczeblach duchownej kariery, zostając finalnie prymasem Polski, prymasem niezłomnym, prymasem tysiąclecia. I kiedy w Stoczku Klasztornym prymas zaczyna na nowo niedomagać, zaczyna potężnie chorować, władza ludowa dochodzi do przeświadczenia, że jeżeli kurs względem księdza prymasa zostanie utrzymany, to być może ten umrze. A wówczas droga do wyniesienia na ołtarze tego człowieka będzie absolutnie prosta. Stanie się męczennikiem. Nie tylko w sferze duchowej, w sferze formalnego wyniesienia na ołtarze, ale przede wszystkim w narodzie stanie się symbolem niezłomnego oporu aż do śmierci. W związku z czym postanowiono, że księdzu prymasowi należy podreperować, podratować zdrowie. Dlatego też najpewniej nie przez przypadek wybrano Prudnik, bo lokalizacja klasztoru ojców franciszkanów w prudnickim lesie jest nieprzypadkowa. Klasztor bowiem znajduje się 2,5 km od miasta, w rozległym kompleksie niegdysiejszego prudnickiego poligonu artyleryjskiego, utworzonego w latach 30. XX wieku, a zatem gwarantuje nam on odosobnienie, a jednocześnie znajduje się na terenie lasu prudnickiego, jednego z 3 masywów górskich gór opawskich, obok masywu Biskupiej Kopy i Srebrnej Kopy, Góry Parkowej z 3 kulminacjami, przednią, średnią i tylnią kopą, mamy również masyw lasu prudnickiego, który nazwę swoją bierze stąd, iż był to największy prywatny, komunalny las miejski w dziejach Śląska, a prudniczanie strzegli go wyjątkowo zazdrośnie, ponieważ zabraniali jego trzebienia na potrzeby grzewcze, na potrzeby budowlane, budulec, materiał opałowy, zakupując w sąsiednich dobrach szlacheckich, aby las prudnicki zachować i tak on też przetrwał mniej więcej do dnia dzisiejszego, stanowiąc ozdobę i chlubę prudnika. Ale las ten ma jeszcze jedną cechę. Jest to system lasu mieszanego z przewagą drzewostanu iglastego nad drzewostanem liściastym. A doskonale wiemy, iż w owym czasie na Śląsku przed wojną do 1945 roku działa 6 uzdrowisk. Jest to Trzebina, Grabin, Pokój, Zdrój Henryka, Zdrój Rocha w Nysie i Głuchołazy. Przy czym najstarsze z owych uzdrowisk, uzdrowisko w Trzebini, założone około 1812 roku przez księcia Gebharda Leberechta von Blichera, tego samego, który pogromi Napoleona w bitwie pod Lipskiem i w bitwie pod Waterloo, i najmłodsze Głuchołazy, założone w drugiej połowie XIX wieku przez bielarza Karla Juppe, znajdują się bardzo blisko Prudnika. Natomiast drzewa iglaste nawet po ścięciu wydzielają olejki eteryczne, a proces wdychania tych olejków od najbardziej szlachetnego olejku sosnowego ładnie nazywa się pinoterapią. A zatem niewykluczone, że ksiądz prymas cierpiący na choroby górnych dróg oddechowych trafia tam nie przypadkiem, aby podratować mu jego skołatane zdrowie. I faktycznie ksiądz prymas zaczyna czuć się lepiej, wraca do zdrowia. Władza ludowa zmienia w Prudniku wobec niego kurs, kiedy to pierwszy raz od rozpoczęcia swojego internowania w 1953 roku spotyka się z wysokimi przedstawicielami Ministerstwa do Spraw Wyznań, ponieważ gdzieś głęboko towarzyszy mu myśl, że pod względem internowania jest traktowany gorzej niż pospolity z Billy Water, ponieważ każdy skazany w Polsce wie, gdzie siedzi, za co siedzi, jak długo będzie siedział. Natomiast on w istocie na żadno z tych pytań nie potrafi sobie odpowiedzieć. Dlatego też wówczas rodzi się w nim druga myśl, która mówi, że mimo iż w wymiarze ludzkim jego cierpienie jest absolutnie niezrozumiałe, to w wymiarze boskim ma ono głębszy sens. Myśl z zasady uderz pasterza, rozpierzchną się owce jego. On stara się wytrwać, aby stanowić ostoję dla wiernych, ostoję dla Kościoła. Ksiądz prymas w Prudniku, spotykając się z przedstawicielem Ministerstwa do Spraw Wyznań, dostaje propozycję. Jeżeli zrezygnuje ze wszystkich funkcji kościelnych, jakie pełni w Polsce, prymasa, metropolity Perasko-Warszawskiego i metropolity Gnieźnieńskiego, będzie mógł wybrać sobie dowolny klasztor w Polsce, który zostanie mu wyposażony tak, jak będzie chciał i tam dokona swojego żywota. Ksiądz prymas oczywiście nie godzi się na ową propozycję, ponieważ uważa, że byłoby to zalegalizowanie bezprawia, któremu został poddany. W związku z czym stara się wytrwać. Ale nie zmienia to faktu, że warunki internowania są już inne. Ponieważ umożliwia mu się kontakt z rodziną, on może pisać listy do rodziny, rodzina może pisać listy do niego, przy czym listy są te tylko i wyłącznie odczytywane, natomiast nie są zostawiane z żadnej ze stron tej korespondencji. Umożliwia mu się opiekę dentystyczną, umożliwia mu się opiekę medyczną, co w poprzednich miejscach internowania wcale nie było takie oczywiste, a o tym, na ile była to rzetelna opieka, trudno jednoznacznie powiedzieć, ponieważ za każdym razem księdza prymasa przewożono do szpitala w Opolu, gdzie w odpowiednich porach późnonocnych, wczesnorannych podawany był przez odpowiednio przygotowany personel badaniom i za każdym razem badania te mówiły jednoznacznie, że nikt jeszcze nigdy w życiu tak zdrowego chłopa na oczy nie widział, gdy ten wyraźnie nie domagał. Natomiast i będąc internowanym w Prudniku, księdzu prymasowi zorganizowana zostanie kaplica, dostarczone zostaną jemu paramenty liturgiczne, aby mógł się swobodnie modlić. To jest jednocześnie czas, kiedy swoich współtowarzyszy niedoli, współtowarzyszy w cierpieniu, księdza Stanisława Skorodeckiego i matkę Marię Graczyk, będzie podnosił intelektualnie, bowiem będzie rozmawiał z nimi tylko po łacinie, tylko po włosku, będzie starał się kształcić ich, przy czym będzie mówił zawsze, że Skorodecki był człowiekiem wyjątkowo zdolnym, natomiast matka Maria Leonia Graczyk była kobietą zdolną, aczkolwiek leniwą. Dzisiaj na 100% wiemy, że matka Maria Leonia Graczyk była tajną współpracownicą pod pseudonimem Ptaszyńska i w momencie, gdy ksiądz prymas zostanie uwolniony w 1956 roku, mając specjalne prerogatywy z Rzymu względem zakonów w Polsce, matka Maria Lonia Graczyk zwróci się do niego z prośbą o to, aby zwolnił ze ślubów zakonnych. I on faktycznie to uczyni. Natomiast na ile współpracownikiem był ksiądz Stanisław Skorodecki, pozostaje do dnia dzisiejszego w sferze dyskusji pomiędzy uczonymi, historykami, archiwistami. Nie jest to sprawą jednoznaczną.
1: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika. I na tym kończymy już dzisiejsze wydanie magazynu Co jest grane w Opolu. Sandra Bruśniak, dziękuję Państwu serdecznie i do usłyszenia jutro o tej samej porze.
2: Radio Pogoda 104,1 FM.

0: opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Debray miał zwyczaj, jadąc co rano do biura, wstępować na chwilkę do pani Donglar. Ale nazajutrz, po scenie, jaką opisaliśmy, jego kabriolecik nie pojawił się na dziedzińcu. Wreszcie o 12:30 pani Donglar zawołała o powóz i wyjechała. Za firankami czatował Donglar. Spodziewał się tego wyjazdu. Rozkazał, aby go zawiadomiono natychmiast, gdy pani wróci, ale o 2:00 jeszcze jej nie było. Zawołał więc o powóz, pojechał do izby i wpisał się na listę mówców. Miał skrytykować budżet. Od 12:00 do 2:00 nie wychodził ze swego gabinetu. Czytał depesze i, chmurząc się coraz bardziej, piętrzył na papierze kolumny cyfr. Przyjął też kilku interesantów, między innymi majora Cavalcantiego. Major, jak zwykle ubrany w błękitny mundur, sztywny i punktualny, stawił się o wyznaczonej godzinie, aby załatwić u bankiera swoje sprawy. Donglar, wyszedłszy z izby po posiedzeniu, podczas którego wyraźnie wzburzony, zawzięcie atakował ministra, kazał się wieść na pola elizejskie pod numer 30. Monte Cristo był w domu, ale że miał właśnie kogoś u siebie, przekazał prośbę, by Donglar chwilę zaczekał na niego w salonie. Gdy tak czekał, otwarły się drzwi i wszedł jakiś ksiądz, ale nie czekał tak jak Donglar, widać musiał być tu dość zadomowiony, ukłonił się i znikł za drzwiami prowadzącymi w głąb apartamentów. Po chwili te same drzwi otwarły się i na progu stanął Monte Cristo. Drogi baronie, przepraszam pana, rzekł, ale był u mnie właśnie jeden z moich dobrych przyjaciół, ksiądz Busoni, który tylko co przybył do Paryża, a którego widziałeś tu przed chwilą. Dawno się nie widzieliśmy i nie mogłem go tak od razu opuścić. Mam nadzieję, że ze względu na to wybaczysz mi pan, że musiałeś tak czekać. Ależ oczywiście, przecież to ja wybrałem się nie w porę. Ależ nie, proszę siadać. Ale na litość boską, co się stało? Jesteś pan bardzo zmartwiony, przeraża mnie to. Zasmucony bogacz to jak kometa, zawsze zapowiada światu jakąś katastrofę. Cóż, od wielu dni ciąży na mnie pech, co chwilę przychodzą jeszcze gorsze wieści. Boże, znowu jakiś spadek kursu na giełdzie? Nie, te straty już pokryłem, przynajmniej na kilka dni. Idzie teraz o bankructwo w Trieście. Coś takiego. A czy pański bankrut nie nazywa się aby Jacopo Manfredi? To właśnie on. Wyobraź pan sobie, że co rok nasze wspólne obroty wynosiły 800 do 900 tysięcy. Bóg wie od jak dawna, nigdy żadnej pomyłki, żadnego opóźnienia, płacił iście jak książę, jeśli książęta płacą. Miałem u niego 1 000 000 do zwrotu i proszę, ten szatan zawiesza wypłaty. Naprawdę? To jakiś niesłychany, fatalny zbieg okoliczności. Chcę dostać od niego chociaż 600 tysięcy. Nie zapłacił. Nie dosyć na tym. Mam jeszcze jego weksle na 400 tysięcy płatne u jego korespondenta końcem tego miesiąca. Dziś 30. Posyłam po pieniądze, a tu korespondent przepadł. Dodać do tego całą aferę z akcjami hiszpańskimi i miesiąc kończy się dla mnie ślicznie. Ale naprawdę coś pan straciłeś na tej aferze hiszpańskiej? A pewnie, ni mniej, ni więcej jak 700 tysięcy. Do diabła, jak pan, taki wytrawny lis, mogłeś się dać tak złapać? To wina żony. Śniło się jej, że Don Carlos wkroczył do Hiszpanii, a ona wierzy w sny. Ma to być coś metafizycznego, jak powiada, kiedy jej się coś śni, to się na pewno stanie. Kiedy wierzy w takie rzeczy, pozwala mi grać na giełdzie. Ma swoją kasę i swojego agenta giełdowego, gra i przegrywa. To prawda, gra własnymi pieniędzmi, nie moimi. Zresztą to nieważne, bo rozumiesz pan, kiedy żona roztrwoni 700 tysięcy, mąż to jednak zauważy, ale jak to? Nie słyszał pan o tym? Przecież aż o tym huczało. Owszem, słyszałem, ale nie znałem szczegółów. Zresztą jestem zupełnym laikiem, jeśli idzie o giełdę. To wcale pan nie grasz? Ja? Ale po co? I tak mam kłopot z zarządzaniem dochodami. Musiałbym oprócz intendenta przyjąć jeszcze księgowego i kasjera. Ale wracając do Hiszpanii, zdaje mi się, że sen baronowej o powrocie Don Carlosa nie zupełnie był snem. Czy gazety też o tym czegoś nie mówiły? Wierzy pan dziennikom? Pan? Ależ Nie, tylko zdaje mi się, że ten szacowny mesażer jest wyjątkiem od reguły i że podaje jedynie wiadomości pewne, przekazane przez telegraf. I tego właśnie nie mogę zrozumieć. Wieść o powrocie Don Carlosa była rzeczywiście nadana przez telegraf. Czyli stracisz pan w tym miesiącu około 1 700 000? Nie około, bo dokładnie tyle. Do diabła, dla fortuny trzeciego rzędu to przykry cios, rzekł ze współczuciem Monte Cristo. Trzeciego rzędu, rzekł Danglars nieco upokorzony w swej ambicji. Co pan przez to rozumiesz? No tak, dzielę wielkie majątki na 3 kategorie. Pierwszego rzędu, drugiego i trzeciego. Fortuną pierwszego rzędu nazywam taką, na którą składają się majątki ziemskie, kopalnie, dochody z podatków. Mają je na przykład państwa, takie jak Francja, Austria, Anglia. Ale te skarby, kopalnie i dochody muszą dawać razem przynajmniej 100 milionów. Fortuna drugiego rzędu to na przykład fabryki, spółki akcyjne i księstwa, dające dochód 1,5 miliona franków z całkowitym kapitałem 50 milionów. Fortunę

0: Zaszedłeś, odparł Danglars, uśmiechając się dość słabo. No, powiedzmy 7 miesięcy, rzekł spokojnie Monte Cristo. Niech mi pan powie, myślał pan kiedykolwiek, że 7 razy 1 700 000 daje mniej więcej 12 milionów? Nie? No cóż, i miał pan rację, bo gdyby ktoś myślał o takich rzeczach, nigdy nie inwestowałby kapitału, który jest dla finansisty tym, czym skóra dla człowieka ucywilizowanego. Mamy ubrania mniej lub bardziej strojne, ale kiedy ktoś umiera, zostaje mu tylko jego własna skóra. Tak samo, gdy się pan wycofujesz z interesów, masz pan tylko swój majątek rzeczywisty, 5 czy najwyżej 6 milionów, bo fortuna trzeciego rzędu stanowi w rzeczywistości 1/3 tego, na co wygląda. Jak lokomotywa wśród dymu, który ją otula i wyolbrzymia, jest zawsze tylko maszyną, silniejszą lub słabszą. A więc na te 5 milionów, które stanowią pańskie prawdziwe aktywa, stracił pan właśnie prawie 2. Tyle samo zmniejszył się pański kredyt, czyli pańska fortuna fikcyjna. To znaczy, kochany panie baronie, że nacięto panu skórę i puszczono krew. A jeśli by to powtórzyć jeszcze 4 razy, wykrwawi się pan na śmierć. Ejże, panie baronie, niech pan uważa. Może trzeba panu pieniędzy pożyczyć panu? Zły z pana rachmistrz, zawołał Danglars, przyzywając na pomoc wszystkie swoje umiejętności maskowania się. W tej właśnie chwili pieniądze wróciły do moich kufrów, bo udały mi się inne spekulacje. Upuszczono mi krwi, ale odbudowało ją jadło. Przegrałem bitwę w Hiszpanii, zostałem pobity w Trieście, ale moja flota wojenna zdobyła w Indiach 1000 statków, a moi pionierzy w Meksyku chyba odkryli kopalnię złota. Bardzo dobrze, ale blizna zostaje i przy następnej stracie się otworzy. Nie, bo wędruję tylko po pewnym terenie, ciągnął Danglars z banalną swadą szarlatana, który zawodowo zachwala swój kredyt. Żebym zbankrutował, musiałyby runąć 3 kolejne rządy. Do licha zdarzały się takie rzeczy. Musiałoby w ogóle nie być zbiorów. Niech pan sobie przypomni 7 krów tłustych i 7 chudych. Albo musiałoby się rozstąpić morze, jak za czasów faraona, ale mamy dużo mórz, a zresztą zamiast statków mógłbym wysyłać karawany. Tym lepiej, po 100 kroć, tym lepiej, kochany baronie. Widzę, że się nie myliłem. Niewiele panu brakuje do fortuny drugiego rzędu. Myślę, że mogę ubiegać się o ten zaszczyt, odparł Danglars ze swoim obleśnym uśmiechem. Gdy uśmiechał się w ten sposób, jego twarz przypominała hrabiemu ciastowaty księżyc, jaki nędzni malarze zawieszają nad ruinami. No ale skoro jesteśmy przy interesach, mówił dalej kontent, że znalazł powód, aby zmienić rozmowę, niech mi pan powie, co mogę zrobić dla pana Cavalcantiego. Dać mu pieniędzy, skoro tylko ma u pana otwarty kredyt, a list kredytowy uważasz pan za ważny. Wybornie, był u mnie dziś rano z bonem na 40 000, płatnym na okaziciela na pański kredyt, a wystawionym przez księdza Busoniego. Oczywiście natychmiast wyliczyłem mu te 40 000.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Monte Cristo skinął głową na znak aprobaty. Ale na tym nie dosyć. Otwarł u mnie kredyt dla syna. Ile, jeśli wolno spytać, dla niego przeznaczył? 5000 franków na miesiąc. To znaczy 60 000 na rok. Domyślałem się, tu hrabia wzruszył ramionami, że ci Cavalcanti to ostrożni się. Co ma ten chłopak zrobić z 5000 na miesiąc? Ale rozumie pan, że jeśli będzie potrzebował paru tysięcy więcej, nie radzę, ojciec nie przyjmie tego na swój rachunek. Nie zna pan jeszcze tych milionerów zza Alp. To prawdziwe harpagony. A któż mu otwarł u pana ten kredyt? Bank Fancy, jeden z najlepszych we Florencji. Bynajmniej nie mówię, że pan stracisz, ale nie przekraczaj pan sumy, na którą opiewa list. Czyżbyś pan nie ufał Cavalcantiemu? Ja? Ależ dałbym mu na weksel i 10 000 000. To fortuna drugiego rzędu. Mówiłem, co to znaczy, panie baronie. A przy tym ile w nim prostoty. Wziąłbym go za zwykłego majora i tyle. A i tak by mu pan pochlebił. Racja nie jest zbyt reprezentacyjny. Kiedy go ujrzałem po raz pierwszy, wydało mi się, że to jakiś porucznik, zardzewiały w wojsku. Tyle, że wszyscy Włosi tak wyglądają. Jeśli nie wyglądają olśniewająco jak wschodni magowie, to przypominają starych Żydów. Młody wygląda dużo lepiej. A tak, może trochę nieśmiały, ale wydał mi się w sumie raczej przyzwoity. Niepokoiłem się o to. A to czemu? Bo gdyś go pan u mnie spotkał, był to, jak mi mówiono, jego pierwszy raz w towarzystwie. Podróżował z bardzo surowym guwernerem i nigdy nie postawił nogi w Paryżu. Włoska szlachta zazwyczaj żeni się między sobą, prawda? Zapytał od niechcenia Danglar. Lubią łączyć majątki? Zazwyczaj tak, ale Cavalcanti to taki oryginał, że nic nie robi jak inni. Jestem pewien, że wysłał syna do Francji, aby znalazł tu sobie żonę. Sądzi pan? Jestem pewien. A słyszałeś pan co o jego majątku? Dużo się mówi we Włoszech, tyle że jedni przypisują im miliony, a drudzy mówią, że nie mają złamanego grosza. A co pan na to? Nie powinien się pan opierać na moim zdaniu, bo to tylko moje osobiste przekonanie. Ale w końcu, według mnie, ci wszyscy dawni podestowie i kondotierzy, bo Cavalcanti dowodzili wojskiem, rządzili różnymi prowincjami. Otóż jestem przekonany, że zakopali tu i ówdzie ogromne miliony, a kryjówki znają tylko najstarsi w rodzie, przekazując tajemnice z pokolenia na pokolenie. Dowód, że są żółci i zasuszeni, jak ich Floreny z czasów Republiki, wciąż się w nie wpatrując, zarazili się od nich kolorem. A to dobre, a tym prawdziwsze, że nikt nie wie, aby posiadali choćby skrawek ziemi. A jeśli któryś ma, to bardzo mało. Wiem na pewno tylko, że Cavalcanti ma pałac w Lukce. O, ma pałac, uśmiechnął się Danglar. To już zawsze coś. Tak, ale wynajmuje go ministrowi finansów. Sam mieszka w jakimś domeczku. Mówiłem, że to wielki sknera. No nie bardzo starasz mu się pan pochlebić. Proszę posłuchać, prawie go nie znam. Widzieliśmy się chyba ze 3 razy w życiu. To, co o nim wiem, pochodzi od księdza Busoniego i od niego samego. Mówił mi dziś rano o swoich zamiarach względem syna i dał mi do zrozumienia, że ma zamrożony znaczny majątek we Włoszech i że mu się już to sprzykrzyło. Włochy to kraj martwy, a on chciałby jakoś korzystnie zainwestować swoje miliony we Francji albo w Anglii. Ale pamiętaj pan, że choć ufam ogromnie księdzu Busoniemu, sam za nic nie ręczę. Nic nie szkodzi, dziękuję panu, żeś mi przysłał takiego klienta. Mogę wpisać do rejestrów piękne nazwisko, a mojego kasjera aż rozpiera duma, bo mu opowiedziałem, co to za ród ci Cavalcanti. A pytam o to z czystej ciekawości, gdy ci ludzie żenią synów, dają im wiano? To zależy. Znałem pewnego włoskiego księcia, bogaty był jak nabab indyjski, jedno z pierwszych nazwisk w Toskanii. Kiedy jeden z jego synów żenił się zgodnie z jego wolą, dawał mu miliony. Jeśli nie, tylko 30 dukatów na miesiąc. Przypuśćmy, że Andrea żeni się zgodnie z widokami ojca. Dostanie wtedy 1, 2 albo nawet 3. Gdyby to była na przykład córka bankiera, może zainteresowałby się interesami jego banku, ale gdyby synowa mu się nie spodobała, bywaj zdrów. Papa Cavalcanti zabiera klucz od swojej kasy pancernej, zamyka ją na dwa spusty, a imć Andrea musi sobie żyć jak każdy chłopak z paryskiej rodziny, kantując w grze w karty czy w kości. No, ten chłopak znajdzie sobie jakąś księżniczkę bawarską albo peruwiańską, zachce mu się korony albo jakiegoś Eldorado. Ci wielcy panowie zza Alp żenią się przeważnie ze zwykłymi śmiertelniczkami. Lubią krzyżować rasy jak Jowisz. O, ale czyżbyś pan chciał ożenić Andreę, panie baronie, że mnie tak wypytujesz? No, nie wydaje mi się to najgorsza spekulacja, a ja jestem przecież spekulantem. Ale chyba nie z pańską córką. Przecież nie chce pan, aby Albert poderżnął gardło temu biednemu Andrei. Albert? Wzruszył ramionami Danglar. Jego to jakoś szczególnie nie obchodzi. Ale przecież jest chyba zaręczony z Eugenią. To znaczy, parę razy mówiliśmy o tym z Morkerfem, ale pani de Morkerf i Albert... Przecież mi pan nie powie, że to zła partia. No, Eugenia co najmniej dorównuje Albertowi. Panna Eugenia rzeczywiście będzie miała piękny posag, jeżeli tylko telegraf nie będzie już wyprawiał takich figli. Nie chodzi tu tylko o posag, ale a propos, mogę o coś zapytać? Tak? Dlaczego nie zaprosił pan na obiad Alberta i państwa de Morkerfów? Owszem, zaprosiłem, ale Albert odrzucił zaproszenie. Wyjeżdżał do Diep z panią de Morkerf, której lekarz zalecił morskie powietrze. A tak, roześmiał się Danglar, na pewno jej dobrze zrobi. A to czemu? Oddychała nim w młodości. Monte Cristo puścił mimo uszu ten złośliwy bon mot. Ale w końcu nawet jeśli Albert nie ma takiego majątku jak Eugenia, zauważył hrabia, nie może pan zaprzeczyć, że nosi piękne nazwisko. No tak, ale tak samo dobre jak moje. Oczywiście pańskie nazwisko jest słynne i to ono zdobi tytuł, który pan otrzymał, a nie na odwrót, ale jesteś pan człowiekiem zbyt inteligentnym, aby nie rozumieć, że według pewnych przesądów, zakorzenionych tak głęboko, że nie da się ich wykrzewić, szlachta, która ma za sobą 5 wieków, jest więcej warta od szlachty, która ma za sobą tylko 20 lat. Właśnie dlatego, rzekł Danglar, próbując się sardonicznie uśmiechnąć, wolałbym pana André Cavalcantiego od pana Alberta de Morkerfa. Ale przecież Morkerfowie chyba w niczym nie ustępują Cavalcantim. Morkerfowie, drogi hrabio, jesteś pan arystokratą, prawda? Mniemam, że tak. I znasz się pan na heraldyce? Cokolwiek. No to popatrz pan na moje barwy. Są trwalsze niż na herbie Morkerfa. A to dlaczego? Dlatego, że chociaż nie jestem baronem z urodzenia, ale przynajmniej nazywam się Danglar. No i co? A on nie nazywa się Morkerf. Jak to? Nie nazywa się Morkerf. Mnie ktoś nadał tytuł barona, czyli nim jestem, a on sam zrobił się hrabią, czyli wcale nim nie jest. Coś podobnego. Posłuchaj, drogi hrabio, ciągnął Danglar. Pan de Morkerf jest moim przyjacielem, albo raczej znajomym od lat 30. Jak pan wiesz, tanio szacuje mój klejnot, bo nigdy nie zapomniałem, od czego wyszedłem. To dowodzi albo wielkiej pokory, albo wielkiej pychy, wtrącił Monte Cristo. Otóż, kiedy byłem sobie skromnym urzędniczyną, Morkerf był tylko zwykłym rybakiem. A wtedy jak się nazywał? Fernand Mondego. Jesteś pan tego pewien? Do licha, myślę, że dość ryb się u niego nakupiłem. A więc dlaczego chcesz pan wydać córkę za jego syna? Bo Fernand i Danglar to dwaj parweniusze. Razem zdobyli szlachectwo, razem się wzbogacili. Jeden wart drugiego. No może oprócz paru rzeczy, bo mówiono o nim to, czego nigdy nie powiedziano by o mnie. Aha, tak, chyba wiem. To nazwisko Fernand Mondego odświeżyło mi pamięć. Słyszałem o nim w Grecji. W związku ze sprawą Ali Paszy? Właśnie. To dopiero tajemnica. Przyznam, że dałbym wiele, aby ją wyjaśnić. To nie byłoby zbyt trudne, gdybyś pan miał na to wielką ochotę. Jak to? Masz pan z pewnością jakichś korespondentów w Grecji? Ba, w całej Grecji. No to napisz pan do swojego korespondenta w Janinie i zapytaj go, jaką rolę odegrał Francuz nazwiskiem Fernand w tragedii Ali Tebelina. Masz pan rację, zawołał Danglar, zrywając się z krzesła. Napiszę jeszcze dziś. Napisz pan, a gdybyś pan odebrał jakieś mocno skandaliczne wiadomości, powiem o tym panu. Sprawi mi pan przyjemność. Dąglar wybiegł z salonu i wskoczył do powozu.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Zostawmy bankiera, którego konie kłusem unoszą do domu i wybierzmy się z panią Donglar na poranną przejażdżkę. Mówiliśmy, że o 12:30 pani Donglar zawołała o konie i wyjechała. Udała się w kierunku przedmieścia Saint-Germain, minęła ulicę Mazarin i kazała przystanąć niedaleko Pont Neuf. Wysiadła i poszła dalej piechotą. Ubrała się bardzo skromnie, jak przystoi wytwornej damie podczas rannej przechadzki. Na ulicy Żłenego wzięła dorożkę i kazała się wieść na ulicę Halley. Zaledwie wsiadła do fiakra, wyjęła bardzo gęsty czarny woal i przymocowała go do słomkowego kapelusza, włożyła z powrotem kapelusz i z zadowoleniem popatrzyła w kieszonkowe lusterko. Za woalem widać było tylko jej białą skórę i skrzące się oczy. Dorożka przejechała przez Pont Neuf i wjechała na dziedziniec Pałacu Sprawiedliwości. Dorożkarz otwarł drzwiczki, pani Donglar zapłaciła mu i pospieszyła ku schodom. Wbiegła na nie lekko i niebawem znalazła się w sali de pas perdu. Rano załatwia się tu wiele spraw i wiele zaaferowanych ludzi krząta się w pałacu. Ludzie zaaferowani raczej nie przypatrują się kobietom, nikt więc nie przyglądał się szczególnie pani Donglar, gdy przechodziła przez salę, podobnie jak nie zwracało niczyjej uwagi 10 innych kobiet, które czatowało tu na swoich adwokatów. W przedpokoju u pana de Villeforta panował tłok, ale pani Donglar nie potrzebowała nawet wymieniać nazwiska, gdy tylko weszła wstał woźny, podszedł do niej i zapytał, czy to ona ma umówione spotkanie z panem prokuratorem, a gdy potwierdziła, zawiódł ją korytarzem wzbronionym dla osób postronnych do gabinetu pana de Villeforta. Urzędnik siedział w fotelu i pisał, odwrócony tyłem do drzwi. Słuchał, jak otwierają się drzwi, jak woźny powiedział, proszę wejść, łaskawa pani, jak zamknął drzwi i nawet nie drgnął. Ale gdy tylko kroki woźnego ucichły, prokurator poderwał się szybko, zamknął wszystkie zasuwy w drzwiach, zaciągnął zasłony w oknach i obejrzał dokładnie wszystkie kąty. Przekonawszy się, że nikt nie może go ani widzieć, ani słyszeć, uspokoił się zupełnie i rzekł – dziękuję pani, dziękuję za słowność. I przysunął jej krzesło, na którym pani Donglar natychmiast usiadła, bo serce biło jej tak, że trudno jej było złapać oddech. Bardzo już dawno nie zdarzyło mi się szczęście porozmawiania z panią sam na sam i przykro mi niewymownie, że się tu spotykamy, aby przeprowadzić nader trudną rozmowę. Odezwał się prokurator, obracając fotel tak, aby znajdować się twarzą w twarz z panią Donglar. A jednak widzisz pan, że przyszłam na pierwsze pańskie wezwanie, chociaż rozmowa ta będzie z pewnością dużo cięższa dla mnie niż dla pana. Villefort gorzko się uśmiechnął. A więc to prawda, rzekł, odpowiadając raczej na własną myśl niż na słowa pani Donglar. A więc to prawda, że wszystkie nasze czyny pozostawiają po sobie w naszej przeszłości ślady, raz ciemne, raz jasne. A więc to prawda, że wszystkie nasze kroki przypominają czołganie się węża po piasku, na którym zostaje wyraźna bruzda. Niestety wielu ludzi zostawia w niej swoje łzy. Mój panie, rozumiesz pan chyba moje wzruszenie, a więc proszę cię, oszczędzaj mnie. Ten pokój, przez który przeszło tylu winnych, drżących i zawstydzonych, ten fotel, w którym teraz ja usiadłam drżąca i zawstydzona. Muszę odwoływać się do całego mojego rozumu, aby nie widzieć w sobie kobiety winowajczyni, a w panu groźnego sędziego. Villefort potrząsnął głową i westchnął. A ja... odparł, powtarzam sobie, że moje miejsce nie jest w fotelu sędziowskim, ale na ławie oskarżonych. Zdaje mi się, że pański purytanizm wyolbrzymia sytuację, rzekła pani Donglar i w jej jakże pięknym oku zapalił się przelotny błysk. Ślady, o których pan mówisz, zostawia po sobie każda płomienna młodość. Na dnie namiętności ponad rozkoszą unosi się zawsze nieco wyrzutów sumienia. Dlatego właśnie Ewangelia, to trwałe źródło pociechy dla nieszczęśliwych, dała nam, biednym kobietom w charakterze wsparcia duchowego, cudowną przypowieść o jawno grzesznicy i wiarołomnej żonie. I przyznam się panu, że ilekroć wspomnę szaleństwa, w mojej młodości. Myślę sobie czasem, że Bóg mi je wybaczy, bo jeżeli nawet nie biłam się za to w piersi, to na pewno je odpokutowałam moimi cierpieniami. Ale Pan, mężczyzna, a więc ten, którego świat zawsze usprawiedliwia, a skandal uszlachetnia, czegóż się w tym wszystkim możesz lękać? Znasz mnie, Pani, dobrze, odparł Wilford. Hipokrytą nie jestem, a przynajmniej nie jestem nim nigdy bez potrzeby. Jeżeli moja twarz jest surowa, to dlatego, że zachmurzyły ją liczne nieszczęścia. Moje serce skamieniało, aby wytrzymać ciosy, jakie otrzymało. W młodości nie byłem taki. Nie byłem taki w dzień moich zaręczyn, gdyśmy w Marsylii przy ulicy Ducour siedzieli sobie wszyscy przy stole. Ale od tego czasu zmieniło się wiele we mnie i wokół mnie. Zużyłem życie, szukając rzeczy niemożliwych i łamiąc tych, którzy z własnej woli lub przypadkiem stawali mi na drodze. Rzadko się zdarza, aby to, czego gorąco pragniemy, nie było przed nami zażarcie bronione przez ludzi, od których chcemy to dostać lub którym chcemy to wyrwać. Dlatego większość złych czynów sama się ludziom podsuwa, przybierając złudny kształt konieczności. Popełniamy coś złego z obawy w uniesieniu lub w szaleństwie, a potem sami dostrzegamy, że mogliśmy tego uniknąć. Nagle staje nam przed oczami, wcześniej jakoś zakrytymi łuskami, środek uczciwy, łatwy i prosty. Mówimy sobie, czemuż zrobiłem tak zamiast tak? A was, kobiety, przeciwnie. Rzadko dręczą wyrzuty sumienia, gdyż rzadko decyzja wypływa z waszej woli. Wasze nieszczęścia są wam narzucone, a wasze grzechy prawie zawsze wynikają z występku innych. W każdym razie przyznaj pan, że jeśli popełniłam grzech, to nawet jeśli był to tylko mój grzech, zostałam wczoraj za niego surowo ukarana. Biedna, rzekł Wilford, ściskając jej dłoń. Zbyt surowo jak na twoje siły, bo o mało nie zemdlałaś, a jednak zbierz pani całą odwagę, bo to jeszcze nie koniec. Boże drogi, przeraziła się pani Danglar. A co się jeszcze może stać? Widzi pani tylko przeszłość, z pewnością jest ona ponura. No cóż, wyobraź sobie, że przyszłość może być jeszcze bardziej ponura, straszna, to na pewno, a może nawet krwawa. Baronowa znała zimną krew Wilforda, przeraziła się jego zdenerwowaniem tak dalece, że usta otwarły jej się do krzyku, ale krzyk zamarł jej w piersi. Jak zmartwychwstała ta okropna przeszłość? Zawołał Wilford. Jak mogła, pogrzebana w grobie i na dnie naszych serc, powstać, nagle niczym upiór, byśmy pobledli, by okrył nas rumieniec? Niestety to z pewnością przypadek. Przypadek? O nie, nie pani, to nie przypadek. Ależ tak, czyż nie przypadek to wszystko sprawił? Przypadek fatalny, to prawda. Czy to nie przez przypadek hrabia de Monte Cristo nabył ten dom? Czyż to nie przez przypadek kazał kopać w ziemi? Czy wreszcie nie przez przypadek znaleziono pogrzebane pod drzewami to nieszczęsne dzieciątko? Moja biedna, niewinna istotka, której nawet nie mogłam pocałować, a za którą tak płakałam. Aż mi się serce krajało, gdy hrabia mówił o tym szkieleciku znalezionym pod kwiatami. Otóż nie, pani, odparł głucho Wilford. I to jest ta straszna rzecz, którą miałem pani powiedzieć. Nie było żadnego szkieleciku pod kwiatami. Nie wykopano żadnego dziecka. Nie, nie trzeba nam płakać i lamentować. Trzeba nam drżeć. Co pan mówisz? Zawołała rozdygotana pani Danglar. Pan de Monte Cristo nie mógł znaleźć w ziemi pod drzewami ani szkieleciku dziecka, ani okuć kuferka, bo ich tam nie było. Nie było ich tam? Powtórzyła pani Danglara, jej źrenice, utkwione w prokuratorze, rozszerzyły się od strachu. Nie było? Powtórzyła raz jeszcze, jakby chciała dźwiękiem słów uchwycić myśl, która gotowa była jej umknąć. Nie, potwierdził Wilford i wsparł czoło na dłoniach. Nie i jeszcze raz nie. A więc to nie tam pogrzebałeś pan dziecko? Po cóż mnie było oszukiwać? W jakim celu? No mów pan. Pogrzebałem je właśnie tam. Ale wysłuchaj mnie, pani, wysłuchaj, a może mnie pożałujesz, bo przez 20 lat nosiłem sam jeden bolesny ciężar. O Boże, przeraża mnie pan. Ale nieważne, mów, słucham. Pamiętasz pani, jak zakończyła się ta okropna noc, kiedy o mało nie umarłaś w swoim łożu, w tym czerwonym pokoju, a ja czekałem, dysząc tak strasznie jak ty, na chwilę rozwiązania? Dziecko urodziło się. Gdy mi je podano, było nieruchome. Nie oddychało. Nie płakało. Myśleliśmy, że nie żyje.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

부럽고 말이야 그냥.

0: Radio Pogoda.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
1: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
2: Za panią, bynajmniej za panią.
1: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
2: Przez panią, bynajmniej przez panią.
1: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
2: Przystanią, bynajmniej.

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od trzech.

serii, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

miłość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Krystyna Czubówna.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.